bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

coraz to bielsza i bielsza się staje. Ja pragnę, by żyła

oczyma innymi już na mnie spoziera. Tak wampirem zostałem, krwi co noc pożądam.

Dobrze nam się działo, krew co noc pijali. Miłosnemu szaleństwu w dzień się oddawali. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony, kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony.

0: ktoś ty, powiedz szczerze.
1: A mnie już otchłań w swe ramiona bierze. Jestem wampirem.

ciebie nie będę krwiopijcą. Lecz ona, strwożona moim wyczerpaniem,

więc piję łapczywie z jej szyi krew słodką. Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwieram.

Dziewczę młode, pierś młoda, krew, młoda szyja. A kto krew własną wampirowi daje?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze punktualnie godzina 6. A skoro 6, no to oczywiście dosiadamy się do waszych samochodów i z wami będziemy podróżować.
1: Ależ oczywiście, tym bardziej, że mamy naprawdę bardzo miły i przyjemny poranek.
0: To prawda.
1: Ciepły. Wszędzie wartości mają dwie cyferki. Jedynka z przodu, najchłodniej w Jeleniej

0: i górze. Tak jest od wielu dni na Dolnym Śląsku. Tam 10,5 stopnia Celsjusza, ale już pędząc z trójką na północ, 18 kresek powyżej zera w Szczecinie i to jest najcieplejsze miejsce o poranku.
1: To ja tylko zdradzę i tylko dopowiem, że będzie zdecydowanie cieplej. Dzisiaj spokojnie dobijemy do 30 stopni. Gdzie konkretnie? W której części Polski? No to o tym więcej już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To dzisiaj, mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia, ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień laby, uczniowie. Dokładnie.
3: Jest,
1: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu będą się pojawiać, miejscami także burze na południowym wschodzie i na wschodzie kraju, także opady gradu. Prognozowana wysokość opadów do maksymalnie 20 litrów wody na metr kwadratowy.
0: Ten deszcz mnie trochę niepokoi.
1: Mnie też.
0: Bo dzisiaj naprawdę może chlupnąć, może. No ale jak to powtarzam, szybko wyschnie, bo 20-24 stopni Celsjusza na północy i miejscami na zachodzie, 25 kresek powyżej zera dzisiaj w centrum, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, nawet 30 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany okresami, tylko porywisty, w Bieszczadach 55, w Beskidach i w Tatrach 60, w Sudetach 90 km na godzinę, no a w czasie burz poryw wiatru do 75.
0: Nie zapomnijcie o kawie, ewentualnie mocnej herbacie, bo ciśnienie nie za wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To już prawie 2 minuty po godzinie 6, a my oczywiście z wami, my, czyli Kuba Marcinowicz
0: i Patryk Kuniszewicz.
1: I mówimy wam, jak zwykle o tej porze, dzień dobry!

0: wszystko się zgadza.
1: No dobrze, może i prawda.
0: Kuba Domoracki do nas
1: dzień dołączył. Dzień dobry państwu. Ostatni dzień wakacji dzisiaj, prawda?
0: Twoich czy moich?
2: Poczekaj.
1: No, ogólnie naszych. Nasz społeczeństwa.
3: Jakbyś zrobił eksternistycznie tę maturę, to byś mógł iść na studia. Mhm. I do końca września, panie, mieć wolne.
1: Tak, faktycznie.
3: I tak ludzie kombinują, wiesz?
1: Znam ale takich. To niektórzy.
3: Znam takich z 5 klasy technikum, z 4 klasy liceum. Oni jeszcze mają
0: cały jeszcze się kumplujecie?
3: Tak.
1: Oni do ciebie, mówią, panie Patryku.
3: Nie, oni poszli dalej, ja zostałem w trzeciej klasie. Nie, prawda jest taka, że wiecie, to jest może i ostatni dzień wakacji i niektórzy będą ubolewać.
0: Tak,
1: niektórzy tak.
3: Ale od jutra jest pierwszy dzień szkoły. I ja już widzę te korki od szampanów, które strzelają wysoko, a rodzice robią hurra!
0: Wiesz co, to korki to ja też widzę, ale akurat na zupełnie
3: na drogach.
1: To.
3: I tak, o tych korkach rejonowe. Właśnie dzisiaj Kuba Domoracki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest dosyć poważnie zakorkowana. Na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a spory ruch obserwujemy także na autostradzie A18 w województwie lubuskim w pobliżu Olszyny w kierunku Berlina. Poranne spowolnienia i poranne korki już w województwie mazowieckim się utrzymują na kilku trasach, chociażby na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 na północ od Warszawy, na drodze krajowej 62 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Uwaga na drodze krajowej nr 25 w województwie wielkopolskim pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Oleśnicą. Mamy informację, że w pobliżu miejscowości Pawłów na kilometrze 338 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co u was dzisiaj słychać o poranku? Jak wy zaczynacie ten tydzień, jak wasz poniedziałek?
3: Po weekendzie wstaliście, wszystko okej? Okay? Przybijcie z nami piątkę, tekstowo, głosowo w aplikacji PRK.
0: Albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: 19 minut, już po godzinie 6. Witam, dzień dobry. Wstajemy. Podpowiedzcie, jak wygląda droga Zamość-Wrocław przez stolicę. Za mną prawie 100 kilometrów, a przede mną prawie 500, ponad 500. Od ponad godziny was słucham, muzyka spoko. No i fajnie, że jesteśmy. I Łukasz pozdrawia.
1: To ja?

Łukasza też pozdrawiam, no, bo to był dobry wybór. Jechać właśnie w kierunku stolicy. Myślę, że już do Warszawy dojeżdżasz. Czyściutko masz na południowej obwodnicy Warszawy, to znaczy pamiętaj tam przed zakrętem, czyli to będzie Góraszka. Skręcamy na S2. Nic się nie dzieje, czyściutko. Na A2 podobnie, na tym bezpłatnym

0: choć ponad 600 km do pokonania jest.
1: Fajnie dostać takie informacje odnośnie trasy.
2: Super. Bardzo, bardzo.
1: Od ciebie jeszcze? Ja.
2: Troszeczkę. Ale co? Ty prowokujesz.
1: No troszeczkę.
0: A, bo ja to poczytałem jako komplement.
1: No i bardzo dobrze.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: I świetnie, i znakomicie.
0: Masz ładne buty. No, no. Komplement za komplement.
1: Nie, nie, nie trzeba. Tego nie wymaga Savoir Vivre, jakbyś chciał wiedzieć.
0: Ja, jak
1: no
0: tam.
1: Nie, nie wymaga.
2: To kto? Ale, kto nie wymaga?
1: Ale, ten, tamten, co był, ale, ten czwarty.
0: Nie do mnie tak. Do mnie nie.
1: Dobrze, to teraz jak najbardziej do wszystkich i a propos tego, że kończą się wakacje i zaczyna się rok szkolny i znowu będzie tłoczno na ulicach. Dzień dobry, panie Kubo, to jest komentarz od Marka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Patryku.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Kłaniam się.
1: No i dzień dobry wszystkim państwu, klasycznie, tradycyjnie.
0: A wiecie, jak jest w Puławach?
1: No jak jest, no, w Puławach?
0: Ładnie jest. Nie byliście?
2: No byliśmy. Ja, byliśmy.
1: Ale dzisiaj to, nie.
0: Nie. A dzisiaj jest 17,5 stopni Celsjusza. Szerokości i przyczepności z 12 kierunek Radom, Rafi Klub wszystkich pozdrawia.
1: Super, to bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. To strasznie miłe przeczytać coś takiego o poranku. Co tam jeszcze u was ciekawego?
0: No Sławek z Pomocy Drogowej w Łańcucie pozdrawia, wita serdecznie kochanych prowadzących. O proszę, w poniedziałek. Godzina 6 rano, a on już kończy pracę.
1: No
0: zrobiłem sobie nocą warszawkę, znaczy gdzieś tam koło Siedlec byłem. Jeszcze niecałą godzinkę was posłucham i będę już w domciu. Sławek pozdrawia, to my szerokości na ostatniej prostej życzymy, a potem kolorowych snów.
1: Co u was słychać? Napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Taki synek swojej mamy tam jest, prawda? No jakoś tak nie wiem.
1: Jakoś tak nie analizowałem.
2: A ja wiem, mam się
1: na linii melodycznej.
0: Bo ja słucham
1: i co?
0: I co? Lamber, i was.
1: A to za dużo może na raz.
0: No. Słuchajcie. Synek swojej mamy, a czyjej mamy ma być? No przecież swojej, no jak?
1: No jak? No, no dobra, synek nie, no... czyjejś mamy, też można tak powiedzieć.
0: Swojej mamy, synek. No.
3: Opowieści dziwne treści.
1: Bardzo dziwne.
3: A tymczasem Sławek z pomocy drogowej w łańcucie się zreflektował.
0: O, proszę
3: że
0: bardzo.
3: Zapomniał o raporcie pogodowym.
0: A, o pogodzie.
3: Od samego Garwolina ruch słaby, noc była do...

0: Dosyć rzeźka w tej chwili w okolicach miejscowości nisko, 15 stopni Celsjusza i już dało dawno słoneczko, aha, czy już wstało, ale wiatru nie ma. To jeszcze raz
1: to
0: pozdrawiam.
1: Dało czy wstało, bo już mi się to wszystko gmera.
0: Tu jest napisane, że dało. Ja uważam, że dało popalić, więc wstało.
2: I ty mówisz jest. O nas, że opowieści dziwnej treści.
1: Że ja analizuję.
0: Sławku, pasujesz do nich.
1: Idziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów w kierunku Krakowa, a także nieco dalej na wysokości Łagiewnik, Skawiny i Tyńca, czyli na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza w kierunku Balic. Zakorkowane są także inne trasy małopolskie, chociażby Zakopianka w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem, Krajowa 94, obwodnica Wieliczki oraz droga krajowa nr 75 pomiędzy Brzeskiem a autostradą A4, a także niedaleko Nowego Sącza. Poranne spowolnienia, poranne korki już także w województwie mazowieckim dają się we znaki. Chociażby ekspresowa 8 jest zatłoczona, jak to bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka-Babiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa 7 na północ od stolicy, niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego, a także krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym. Jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, krajowa 25 w Wielkopolsce jest zablokowana niedaleko miejscowości Pawłów, a zatem pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim. To w związku z tragicznym wypadkiem na kilometrze 338. Ruchem kieruje tam policja. I jeszcze ostatnia wiadomość. Gdańsk, trasa Majora Sucharskiego. Tutaj mamy korek, jak zwykle o tej porze, no ale teraz naprawdę jest właściwie poważny kilkukilometrowy pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja bym chciał na chwilę na A4 wrócić. Mogę?
2: Aha, A4.
1: Zacząłeś... Analizuję jednak, patrzcie, czegoś
0: nie, bo chciałem pokazać, że ja też
2: ty
0: słucham.
2: Ty analizujesz, a Patryk nie.
0: Ja ciebie słucham, bo mnie informacje drogowe interesują na przykład, nie?
1: No dobra,
0: i
1: do
0: powiedziałeś
1: rzeczy, no,
0: takie zdanie, zdecydowanie wolniej jedzie się na A4.
2: Tak, powiedziałem.
0: Skoro jest autostrada, to jedziemy 140 na kilometr.
1: Zdecydowanie
0: na
1: wolniej to będzie ile? 50.
0: Tak?
1: 60.
2: No, 80.
1: 80, myślę, no.
2: Że 80. No, ale prawym pasem.
1: A jak będzie, jak będziesz miał 40 po autostradzie, to jak będzie?
2: Zamknięta.
0: To ładne.

0: Tak właśnie gramy dla was w Polskim Radiu Kierowców, żeby się przyjemnie i miło spędzało z nami czas i żeby się dobrze z nami jechało też.
1: No jest sprawa, jak ja lubię takie zadania.
0: Jest akcja.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pisze, przepraszam.
2: Dzień dobry.
1: Bo to pisze Monika Zman. No to jest wysokim głosem kobiecym.
0: Ale Monika nie ma takiego głosu.
1: Nie wiem jaki głos. No pamiętam głos Moniki.
2: Ty się zajmij sprawą.
0: Właśnie. Do rzeczy, do rzeczy.
1: Najważniejsze, że Monika z Mandarynki mówi dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
1: I pyta, czy coś wiadomo nam.
2: Dzień dobry.
1: O mającym się zaczynać dzisiaj remoncie S6 na północy, czyli Gdańsk Południe Rusocin. Pozdrawia bardzo gorąco Moniko. Jasne, że wiemy i się tą informacją podzielimy.

0: bo to tak naprawdę dzisiaj, ale jutro. To znaczy w nocy z poniedziałku na wtorek. No co, źle powiedziałem?
1: Dobrze.
0: Że dzisiaj jeszcze przejedziecie normalnie, ale już w nocy ten odcinek będzie zamknięty, rozpoczyna. Daj dokończyć.
1: Taki paradoks z szóstki.
2: Cicho!
3: Dobra, no.
2: Cicho!
1: Dobrze.
3: Co?
1: Kierownik.
0: Ja mówię. 1 września rozpocznie się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta i prace na drodze ekspresowej S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin potrwają do połowy października. I ja jeszcze mogę powiedzieć, jak to objechać. No.
3: O Mat! Ojej! To ja sobie usiądę.
1: Przez Tatrzański Park Narodowy i Pieniński jeszcze.
0: S7.
1: Aha.
2: Już?
0: Na północnym odcinku.
2: Czy mogę wstać?
0: Byłem, jechałem, wiem.
3: No i pięknie, no.
1: Dobrze.
3: Już? Wylądował? Jeśli ktokolwiek zrozumiał coś z tego przedługiego wywodu, to naprawdę
1: prosimy
3: wielki
1: o telefon i list.
0: Tak. Fragment obwodnicy Trójmiejskiej jest S6, będzie remontowany. Dokładnie 13-kilometrowy odcinek.
1: No tak.
0: Powtarzam do utrwalenia. Za wszystko odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Informację trzeba podawać kompletną.
3: Dobra. To jeszcze ja od Darka ze Skody i teraz będziesz miał konkretną informację,
0: proszę,
3: dobra?
0: No.
3: Teraz się uczysz, słuchaj się i ucz. Witam. Korkownica w normie. Od węzła południe w stronę Katowic.
0: I
3: gęsto.
0: To lubimy.

0: 10 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 7.
1: No to czas na informacje drogowe. Pamiętajcie, jeżeli wy spotykacie jakieś utrudnienia na trasie, to dawajcie znać. Pisząc w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców albo dzwoniąc pod 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim niedaleko miejscowości Pawłów jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na kilometrze 338 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Policja jest na miejscu i ona kieruje ruchem i zorganizowała objazd. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu, chociażby w województwie mazowieckim, to już teraz poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także spore spowolnienia już obserwujemy na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej dwójce. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji i jezdnia została częściowo zwężona pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów na jezdni w kierunku Poznania, węzła Konotopa. No i w tej chwili mniej więcej taki dwukilometrowy korek, poranny korek już tam się utrzymuje. Zakorkowane są także trasy na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Także trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Oraz przybywa samochodów na A1 na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Pelplin.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak sobie jeszcze myślę, słuchajcie.
3: Aha. Tak. Myślenie ma przyszłość.
1: Dobrze się zaczyna.
3: Może niekoniecznie w poniedziałek ma przyszłość,
2: bo
3: ale zgubiliśmy
2: jednak. No, tak sobie myślę, że są tacy, którzy zaczynają dzień na przykład od kawki, prawda?
1: Są tacy, którzy zaczynają
2: od śniadania. Są też tacy, którzy zaczynają od zupełnie czego innego. Ale są też tacy, którzy dzień zaczynają od, trudne słowo, aerobiku.
1: Ale to nie ty, Kuba.
2: Nie.
1: Jak patrzę na ciebie,
2: ale
1: to absolutnie.
2: Zakładamy, że są wśród nas tacy, którzy właśnie w ten sposób zaczynają dzień. I tak sobie pomyślałem, że zagramy im tak, żeby sobie mogli ten aerobik odhaczyć dzisiaj.
4: Ty tak na poważnie?
2: No turbo poważnie. A co, nie wierzysz?
4: Ja puść i ja chcę zobaczyć, jak ty się ruszasz.
2: Ale nie, ja nie. Ja to się nie nadaje. Ale to się ogólnie nadaje, tylko że ja się nie nadaję.
4: Dobre.
1: No, ale Patryk już bioderkami.
4: Biodelka, i w lewo, i hop.
2: A może i tak. A tu wiecie co, uwagi, to chyba się skurczę.
4: Wykłon.

0: Widzisz, czyli jednak dobrze zasiane ziarno to kiełkuje pięknie. Ale są też i tacy, którzy zaczynają dzień od PRK po prostu.
1: Bo była mowa o tym, że niektórzy od kawy, herbaty, inni od aerobiku. Ale że od PRK to bardzo nam miło, tym bardziej, że pamiętajcie, my mamy taki stałe punkty w programie. Co 20 minut informacje drogowe, zawsze tak. 10, 30, tak. 50 po. Tak, to ale o pełnej godzinie mówimy wam, jaka piękna pogoda będzie, a dzisiaj rzeczywiście będzie pięknie.
0: A to ja jeszcze zdradzę, że po godzinie 7 gramy w naszym konkursie z tablicami rejestracyjnymi.
1: A w ogóle to jesteśmy z wami do 10.
0: A jak? Oczywiście.
1: I tak rozpoczyna się tydzień, no to sprawdźmy szczegóły pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj zachmurzenie umiarkowane nad naszymi głowami, ale także i duże, z okresowymi rozpogodzeniami na szczęście. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze. I uwaga, bo na południowym wschodzie i na wschodzie kraju mogą się pojawić opady gradu nawet. Prognozowana wysokość od 15 do maksymalnie 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Kuba straszy wschodem, a ja przejdę na zachód Polski, bo teraz w Bieleniej Górze najchłodniej 10,5 stopnia Celsjusza, w Szczecinie najcieplej 18 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia, oj, ta temperatura urośnie. Wyobraź

0: Myślę sobie, że będzie 22-24 stopni Celsjusza na północy i miejscami na zachodzie. 25 kresek powyżej zera dzisiaj w centrum, więc naprawdę ciepły dzień, a najgoręcej na krańcach południowo-wschodnich nawet 30 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Okresami może być też porywisty w Bieszczadach, w porywach do 55, w Beskidach i w Tatrach do 60, w Sudetach do 90, a w czasie burz do 75.
0: A ciśnienie? W południe barometry w Warszawie pokażą 1000 hektopaskali i raczej to ciśnienie z nami dzisiaj zostanie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I my też zostaniemy z wami do godziny 10, a w tej godzinie, tak jak mówiliśmy, nasz konkurs, czyli tablice rejestracyjne. 3 do odgadnięcia i do zgarnięcia 300.
0: Będą fajne nagrody. Będziemy też my, Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Budzimy was i mówimy z samego rana
1: dzień dobry.

0: A widziałeś, że już się tablice pojawiły?
1: Tak, ja też widziałem.
2: Przedszkolaki nam zaproponowały, ale no dzisiaj się wydarzy coś wyjątkowego.
1: Proszę.
2: Z przedszkolakami oczywiście w roli głównej.
1: Ale co?
2: Nie mogę wam na razie
1: zdradzić.
0: Czyli na razie jest to owiane tajemnicą.
1: Suspens, jak powiem w dobrym hollywoodzkim filmie.
2: Ostatni raz dzisiaj propozycję wysyła dwóch przedszkolaków.
1: Aha.
2: Od jutra jeden z nich stanie się uczniem. A 14 października będzie pasowany i tak dalej, i tak dalej.
0: No ale to czekaj, no ale to miałeś nie zdradzać, a wyklapałeś wszystko, no.
2: Wam tylko powiedziałem przecież.
1: A, dobra. Chyba, że masz jeszcze asa w rękawie.
2: Nie, nie paplajcie, nie mówcie o tym.
0: Po prostu nie rozgadujmy.
2: Słuchaczom dobra. Po prostu później przekażemy te
0: jasne,
2: informacje.
0: Nie ma tematu. 10 minut po godzinie 7 jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 61.

0: pomiędzy Zegrzem a Legionowem, Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 79 niedaleko Piaseczna, zwłaszcza oczywiście w kierunku Warszawy. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na ekspresowej 1 pomiędzy Zwardoniem a Żywcem, także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa w kierunku Balic, a także przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko-Niepołomice a Kraków-Bieżanów. Utrudnienia na drodze krajowej nr 25 w województwie wielkopolskim niedaleko miejscowości Pawłów. To pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim. Na kilometrze 338 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Droga jest tam zablokowana. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 2 godziny temu i na miejscu ruchem kieruje policja. W województwie dolnośląskim także przybywa samochodów. W wielu miejscach już korki koło Wrocławia przede wszystkim na trasach dojazdowych właśnie do miasta obserwujemy od strony Oławy, Bielan Wrocławskich, a także Środy Wielkopolskiej, Środy Śląskiej oczywiście. No i oczywiście A4 jest zakorkowana od wczesnych godzin porannych na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To też umówmy się tak, że za chwilę do was wrócimy i wrócimy do was z kompletem informacji na temat naszego dzisiejszego konkursu.
3: Będzie i o zasadach, tak, i o nagrodach, a najważniejsze, że będzie dobra zabawa.

0: I takiego światła dzisiaj życzymy wam zdecydowanie najwięcej, żebyście nigdzie nie stanęli, nie utknęli w żadnych korkach i nie stali za długo na czerwonym. Natomiast mamy dla was coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego.
1: Już teraz. Konkurs.
0: Yeah! Dobra. Szaleństwo totalne.
2: Słuchajcie, zasady są proste. Tak. Mamy trzy tablice, oczywiście po dwóch literach, typu na przykład B i Białystok odgadujecie właśnie miasto, a po trzech literach odgadujecie powiat.
3: Chciałem powiedzieć, że Białystok.
2: Tak, dobrze. I gdybyście tak odpowiedzieli trzy razy, to mamy dla was nagrody. Owacje na stojąco i brawa.
0: Tak jest. Do tego dorzucamy, a niech będzie szacun na dzielni, w miejscu rekreacji, w miejscu wypoczynku, również wieczną chwałę i sławę, ale to nie jest najważniejsze dzisiaj.
2: Bo jeszcze przejmujecie antenę i pozdrawiacie kogo tak, tylko chcecie.
0: Ale to nadal nie jest najważniejsze jeszcze.
2: Bo trzy stówki czekają.
0: Za każdą tablicę dajemy wam 100 zł. Razem zbieracie 300 zł i macie taki voucher do wykorzystania na niesamowite doznania, niesamowite przyjemności motoryzacyjne. Można wsiąść do super szybkiego pojazdu, można wsiąść do wysokiego pojazdu, można wsiąść do pojazdu 4x4, do terenowego, który ma 4 koła, ma 2 koła. Co tylko chcecie. Ważne, żeby czerpać przyjemność z jeżdżenia czymkolwiek.

0: Roma, Roma, ma gaga. Ula, la, la.
1: Podobnie, nie?
2: Ale podobnie do kogo?
1: No do Lady.
2: Nie, zdecydowanie.
3: Nawet jak i zburza i deszcz pada, to to nie brzmi tak.
4: Trzy tablice rejestracyjne mamy, za każdą płacimy wam stówkę, więc trzeba tylko do nas zadzwonić, żeby wziąć udział w naszej zabawie. 22.
3: 139, 29, 29. W tym momencie otwieramy linie telefoniczne, pamiętajcie. Voucher do goracing.pl za 300 jest dziś do wygrania. 22. Wszystkie. 139, tak. 29, 29. Regulamin konkursu oczywiście na polskiradiokierowców.pl.
4: Na wszystkie motoryzacyjne doznania można wydać te 300 i można jednym śladem i dwoma śladami, co tylko chcecie. I cztery koła, i duże koła, i małe koła. Absolutna pełna dowolność.
1: Halo!
3: Halo!
2: Ktoś pan narobił tu.
3: No to poczekaj.
2: Ambarasu
3: w takim razie. Halo, halo!
5: Halo, halo, dzień dobry.
4: Z kim mamy przyjemność?
3: Mamy się.
5: Paweł z tej strony.

0: Fajnie, że z nami jesteś. Paweł, czy ty już intensywnie i ciężko pracujesz, czy jeszcze się lenisz, czy szykujesz się do szkoły, czy jak to u ciebie jest?
1: Właśnie ruszam w trasę, ale dzisiaj mała trasa, Olsztyn, Elbląg i powrót do domu.
0: No to pięknie, daj spokój, to rachu ciachu.
2: Ale piękna trasa.
0: Piękna trasa, to prawda. No to trochę ci zazdrościmy i cieszymy się twoim szczęściem, że tak szybko dzisiaj zleci. Jesteś w naszej zabawie i będziesz walczył o 300.
3: I jedno jest pewne, z Pawłem usłyszymy się za kilkanaście minut, a wy możecie już teraz proponować Pawłowi tablice rejestracyjne, najlepiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Paweł, to nie rozłączaj się, zostań z nami, spiszemy wszystkie dane i gramy.

0: będzie monstrą. No i tobie to coś dać po prostu. No naprawdę, człowiek w zaufaniu.
1: Cześć, bo słuchacze
0: powierza...
1: nie wiedzą. Kuba dał mi dwie kulki. Jedną zgubiłem, drugą zepsułem. No, a teraz długopisem jest to samo.
0: A ta kul właśnie.
2: Bo tu nie działa. Ja nawet nie wiedziałem, że można to zepsuć.
0: To srebrne na końcu, tym się pisze. Wiesz, jak zdejmiesz tę skówkę... Zdejmij skówkę.
2: Ale,
0: o,
2: ale
0: i teraz
2: Patryk
0: pisz.
2: Dopiero teraz
1: zobacz,
2: we wrześniu
1: to nie ma tego dzióbka.
0: To nie ma
1: tego.
0: Znaczenia, możesz pisać, spróbuj.
1: Długopis jest zielony.
0: Ale spróbuj.
1: Ja miałem zawsze niebieski, czarny, zielonym nie umiem.
2: A, no
0: i tak. Co? I zobacz.
3: No. Nic.
0: Ale po co podnosisz tę łapę?
1: No bo połóż łapę. Sam wypada.
0: No ale to teraz...
1: Szkoda, że państwo tego
2: to
1: nie
2: jak
1: widzą.
2: Ty tę maturę ekstremistycznie napiszesz.
1: I znowu, opowieści dziwnej treści, a czas leci. 7:30, czas na informacje drogowe teraz.
0: Nawet się zrymowało, a tego nawet nie wyczułeś. No pięknie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim zderzyły się dwa samochody ciężarowe pomiędzy węzłami Poznań-Luboń a Poznań-Komorniki. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Świecka i już teraz obserwujemy tam dosyć spory korek. Właściwie ten korek już ma kilka kilometrów. Kilkukilometrowy zator utrzymuje się także w województwie mazowieckim na eksperymentach.

0: Czerwcowej 8, pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka, a Aleja Prymasa Tysiąclecia, oczywiście mowa o Warszawie, a także korkuje się południowa obwodnica stolicy, S2, pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko, a Opacz w kierunku Poznania. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Pomorzu, na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, podobnie na drodze krajowej 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także spore spowolnienia jak na tę porę obserwujemy na drodze krajowej 22 w pobliżu Malborka, Swarożyna, a także Starogardu Gdańskiego. Jeszcze jedna informacja, droga krajowa nr 25 Oleśnica, Ostrów Wielkopolski. Tutaj utrzymuje się blokada obu kierunków niedaleko miejscowości Pawłów, gdzie na kilometrze 338 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Ruch jest tam możliwy objazdem i właśnie na ten objazd kieruje policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To co, przygotowany jesteś?
3: Gotowy.
2: No, ja mam kolejną tablicę od naszych słuchaczy.
3: Za chwilę usłyszymy się z Pawłem. Dajcie propozycję tablicy rejestracyjnej, on dzisiaj naprawdę walczy o fajne nagrody.
2: Dajcie taką trudną.

0: No i proszę bardzo, 22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 8. W takim razie oficjalnie ogłaszam, że to właśnie teraz, to właśnie tu, to właśnie w tym momencie.
1: Konkurs.
2: Ale w tym konkursie dzisiaj do wygrania 300, które zamieniacie voucherem na super jazdę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: I właśnie takie 300 macie okazję, macie szansę przejąć od nas za 3 tablice.
2: Macie Pawle okazję. Cześć, czołem.
3: Cześć, witam.
2: To co, już wystartowałeś? Już sobie jedziesz?
3: Tak, ja już straszę.
2: Dobrze, ale zestaw głośno mówiący słuchawkowy jest.
3: Oczywiście.
2: Dobra, słuchaj, bo to nie nasze propozycje.
0: Dokładnie, więc jakby zawsze jest tak, że proponujemy albo zestaw łatwiejszy, albo zestaw trudniejszy, dzisiaj trudniejszy.
3: Okay. Oczywiście, jak najbardziej.
0: Pięknie, dobrze, podejmuję wyzwanie. Zakasał rękawy, pozałożył rękawice, więc w takim razie będzie mierzył się z tablicami rejestracyjnymi. Proszę uprzejmie, panie przodem.
2: A w zasadzie młodzież przodem. Ta. Bo wyobraź sobie, że przez całe wakacje była taka zasada, że właśnie przedszkolaki z Krakowa wysyłali nam różnego rodzaju propozycje. Szymon i Dominik. No teraz tata pisze, że pozdrawiają z Krakowa. Szymon po raz ostatni jako przedszkolak, bo od jutra będzie uczniem. Dominik przedszkolakiem będzie jeszcze 3 lata. Wysyłają ci propozycje PTU. Patryk, Tadeusz, Urszula. I co ty na to?
3: No to będzie województwo...
2: P jak Paweł, czyli Wielkopolska.
3: I to będzie powiat Prudnik.
2: Nie, PTU. Dobrze powiedziałem?
3: A, PTU, Tuchola.
2: PTU, tak.
0: PTU, no.
2: I to jest oczywiście nie Tuchola.
0: Tylko? Jakbyś na przykład wyjeżdżał na wakacje, to...
2: Panie Turku, kończ właśnie pan ten mecz.
3: A, powiat turecki.
2: Brawo.
0: Na falafela. Dobra, mamy to. W takim razie jeden punkt zdobyty, czyli 100 jest już na twoim koncie. Wymęczona, przyznam szczerze, ale tak ciężko zarobiona, tak to można określić. Druga propozycja od naszych słuchaczy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Propozycja do zabawy, proszę bardzo. LZA. Taka tablica.

0: Za LZA.
1: A, no to województwo lubuskie. Pięknie. I powiat Zawiercie? Zamoiski.
2: Dobra, 200 zdobyte w pocie czoła.
3: Posłuchaj, a jaką ty masz literkę z przodu?
1: No ja mam literkę K.
3: K, czyli Małopolska.
1: Tak.
3: I teraz uważaj, uważaj. Jest propozycja najpiękniejszego miasta na południu, które ma rejestrację KTT. A jest to... Jaka rejestracja?
1: Katowice.
3: Nie, nie, nie, nie, KTT.
0: KTT.
3: Czyli tak naprawdę Krystyna Tomasz Tadeusz.
1: A, no oczywiście to pana.
3: Tak, czyli powiat...
2: Tatrzański!
3: Brawo!
2: Jak żeśmy to wymęczyli!
3: To jest super, masz 3 punkty, masz 300.
0: Poszło.
2: Poszło, poszło naprawdę.
3: To co, najpierw pozdrowienia?
1: By the way, do Zakopanego zaraz się wybieram, ale to dopiero wtorek w przyszłym tygodniu.
3: A to już nie spadł już na narty?
1: No jeszcze nie, ale na wycieczki w dolinkach z dziećmi to świetna pora roku.
3: Zazdroszczę ci w takim razie, super miejsce. Dobrze, słuchaj, z tych nagród teraz jeszcze możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
0: Talon na pozdrowienie jest twój, proszę bardzo.
1: No to pozdrawiam wszystkich, którzy są w trasie i życzę przede wszystkim tyle samo wyjazdów, co powrotów.
0: Pięknie. No dziękujemy. I oczywiście chwała, wieczna sława, do tego szacun na dzielni w miejscu rekreacji, w miejscu pracy dla ciebie także.
3: I 300.
0: Tak jest. To jest coś niesamowitego.
3: I voucher do wykorzystania na stronie Go Racing.
0: Wielkie, wielkie gratulacje dla ciebie.
1: Super, dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Co to było, Patryk?
1: Ja tak specjalnie celowo stwierdziłem, że...
0: Trzeba to pokazać narodowi.
1: Trzeba to pokazać narodowi. Niech słuchacze wiedzą, że to nie jest tak, że to ja się uparłem na nucenie i śpiewanie, i tylko po prostu jakby jest odwrotnie.
0: Ale to nie był gong. Tak. Pójdę do dzwonek do szkoły.
2: Pójdę do talent show i zobaczcie, jeszcze będziecie tęsknić.
0: Ale jako kto?
2: Jako
0: publiczność?
2: Nie, zgłoszę się jako uczestnik. Aha. A co pan umie?
0: No zgłoś.
1: Ewentualnie możesz wchodzić między jednym a drugim ze szmatą i z miotką. Max.
0: No. To co, może ruszamy na drogi?
1: No.
0: Jedziemy. Do tego talent
1: proszę.
0: Show.
1: No tak, zdecydowanie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwa samochody.

0: Samochody ciężarowe zderzyły się na A2 w województwie wielkopolskim na kilometrze 163. To pomiędzy węzłami Poznań-Luboń a Poznań-Komorniki. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Świecka i obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko-Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Podobnie Zakopianka w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz droga krajowa nr 28 nieopodal Wadowic i Mszany Dolnej. Droga krajowa nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Pawłów na kilometrze 338. Tutaj doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Ruchem kieruje policja. Poranne godziny szczytu w województwie pomorskim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Podobnie krajowa 91 niedaleko Rusocina i Pruszcza Gdańskiego, a także dużo wolniej jedzie się na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. I jeszcze jedna informacja. Województwo Śląskie, autostrada A1. Tutaj mamy remont także i spore spowolnienia poranne pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. I to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ty, a zrobiłbyś jeszcze raz takie UFO? To UFO jest?
3: A to już są przesłuchania?
2: No, a ja.
3: Dostałem się, czy nie?
0: Pre przesłuchania.
2: Ja wcisnąłem ten...
0: A ja się zastanawiam.
3: Dobrze, dziękuję ci.

0: No, to proszę, proszę. 18 stopni mamy już w Szczecinie. Idziemy grubo i szeroko. A 12 stopni w Jeleniej Górze, tak dla odmiany.
1: I patrzę sobie też na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o deszcz. Nie pada na razie, bo w ciągu dnia niestety troszeczkę tego deszczu spadnie, szczególnie na południu, południowym zachodzie Polski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale niestety także w wielu miejscach wzrastające do dużego. Na szczęście okresami także będą pojawiały się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu też będą nam towarzyszyły. Burze też będą, a dodatkowo jeszcze na południowym wschodzie i na wschodzie może pojawić się gradobicie. Prognozowana wysokość opadów około 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Dzisiaj najchłodniej w obszarach podgórskich Sudetów, lokalnie 21 stopni Celsjusza, ale już cieplej na północy i miejscami na zachodzie, bo nawet 24 kreski powyżej zera, 25 stopni w centrum, najcieplej za to na krańcach południowo-wschodnich. W Bieszczadach dzisiaj 30 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty. W Bieszczadach 55 km na godzinę, w Beskidach, w Tatrach 60, w Sudetach nawet 90 km na godzinę, a w czasie burz do 75.
1: Okrągły 1000 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie. Przewidywany jest dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście z wami do godziny 10 podróżujemy. Dokąd dzisiaj, jak wam się jeździ, czekamy na wiadomości w aplikacji, można pisać.
1: No oczywiście kłaniamy się.

0: Początek wakacji niedawno był, tak. A dzisiaj zmienia się świat. Ale rzeczy jutro zmienia się świat, chociaż dzisiaj już też taka przygrywka, takie preludium.
1: Dzisiaj wigilia zmiany świata.
0: Tak, do zmiany.
2: Ale zobacz, jaka piękna pogoda. Póki co my byliśmy przed chwilą na zewnątrz. Błękitne niebo, świeci słońce. Ostatni dzień wakacji tych regularnych.
1: Teoretycznie, bo babie lato przecież przed nami.
0: I jesienne wycieczki motocyklowe.
1: O, rowerowe czasami przecież też.
2: 31 dniem sierpnia będziemy mieli dla was jeszcze dzisiaj pytanie. Tak na koniec wakacji. A tymczasem informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada A2 w województwie wielkopolskim jest zwężona pomiędzy węzłami Poznań-Luboń a Poznań-Komorniki, gdzie na kilometrze 163 zderzyły się dwie ciężarówki. Cały czas mamy tam blokadę prawego pasa w kierunku Świecka i cały czas, no niestety, spory korek. Zakorkowane są także trasy w województwie śląskim. Autostrada A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, także A4 na wysokości Katowic i Mysłowic, droga krajowa nr 86 w Katowicach od strony Tychów oraz krajowa 1 niedaleko Pszczyny i obwodnicy Bielska-Białej. Autostrada A4 w województwie małopolskim cały czas jest zatłoczona i zakorkowana, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Balice w kierunku Katowic, ale

0: Podobnie spory ruch cały czas od wczesnych godzin porannych obserwujemy pomiędzy Targowiskiem a Krakowem, czyli od strony Rzeszowa w kierunku stolicy Małopolski. Krajowa 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim jest nadal zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 338. Niedaleko miejscowości Pawłów doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Do tego zdarzenia doszło prawie 3 godziny temu. Ruchem kieruje tam policja. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj oczywiście ekspresowa ósemka w Warszawie nadal jest zakorkowana, ale S2 także już coraz bardziej się korkuje. Pomiędzy węzłami Warszawa-Puławska, Warszawa-Lotnisko, a Opacz w kierunku Konotopy. Podobnie krajowa 61 na wysokości Zegrza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ostatni dzień sierpnia, 31. No właśnie, co zdarza nam się robić na taką ostatnią chwilę?
3: Ostatnio, to znaczy mamy jeden dzień wakacji, chcemy go jeszcze wykorzystać na przykład na jakąś wakacyjną podróż. Da się?
2: No, pewnie, że się da.
3: Ale to co, że w stronę Warszawy? Tak pytam, bo Adam pozdrawia i pisze: dzień dobry, jadę dzisiaj ze Słupska do Warszawy. O jakiej porze wyjechać, żeby do Odłomianek nie było korków? No, muszę dojechać do godziny 20 do Warszawy. Ja wiem, nie jedź na ostatnią chwilę.
2: To bardzo dobra jest to rada, ale jak na 20, to nawet możesz wyjechać teraz.
3: Tak.
0: Ale nie gwarantujemy, że korków nie będzie.
3: Nie, jak będziesz około 12, to tam jest najlepiej. Rano jest fatalnie i po południu też jest fatalnie. Więc nie na ostatnią chwilę, ale jeżeli zdarzy wam się coś zrobić na ostatnią chwilę,
2: to
3: dajcie znać co.
2: No, koniecznie
3: na ostatnią chwilę.
2: Napiszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo zadzwońcie 22 513 11 11.

0: Sprawdzamy dzisiaj, co zdarza wam się w życiu robić na ostatnią chwilę. No, patrząc w kalendarz i patrząc na pylony na stacjach paliw, to dzisiaj zdecydowanie na ostatnią chwilę tankujemy do pełna.
1: Czyli tak, nawet nie teraz, tak, tylko jeszcze w ciągu dnia wyjeżdżamy.
2: Tak. Za 15 północ.
1: No, 23:50, nawet 9 można podjechać i...
0: I szybko, szybko tankujemy.
1: Tak. Byleby zdążyć załapać się na CPN ceny paliw niżej, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Nie mamy oficjalnej informacji, żeby było przedłużone na wrzesień.
0: No dobrze, co jeszcze robimy na ostatnią chwilę? Dzień dobry. Proszę, podrzućcie trasę z Łuchowa do Ustronia Morskiego. Tym razem urlopik z żoną i rowerkami. Pozdrawiamy...

0: naszą trasę, nasza trasa rozpoczęła się słonecznie, a jak będzie dalej? No właśnie, to też na ostatnią chwilę.
1: Dobrze, to wszyscy wracają, a niektórzy.
2: Wakacje na ostatnią chwilę, ale z tym ustroniem, to skoro Robert pyta, sprawdźcie pogodę. Ja już sprawdzam trasę i dobrze, że dopisałeś Morskiego, bo już cię pod Cieszyn wysyłałem,

0: dostać się do S7, niekoniecznie przez Półtusk, raczej tutaj w okolicach Warszawy, a potem siódemką do Elbląga, potem obwodnica trójmiejska, cały czas trzymamy się S7, potem S6, aż do samego Ustronia, masz czyściutko, nic złego na trasie się nie dzieje.
1: A pogoda w Ustroniu? No przelotne opady deszczu mogą się pojawić, dzisiaj około maksymalnie 19-20 stopni, później z każdym kolejnym dniem powinno być odrobinę coraz cieplej, aż do czwartku, kiedy to na termometrze 21 stopni, w piątek już niestety więcej deszczu, no i też chłodniej, około 17 stopni. I tak samo zapowiada się weekend, chociaż przyszły tydzień i początek przyszłego tygodnia to naprawdę jeszcze upały, nawet 26-27 stopni właśnie w tamtych okolicach.
0: I pamiętaj, żeby za Adamem przybić piątkę gdzieś w połowie trasy, bo on z kolei ze Słupska jedzie w kierunku Warszawy, no i już też poznał trasę, że nic na niej się złego nie dzieje, poza tymi łomiankami, ale jak dojedziesz w okolicach południa, to będzie dobrze. Co jeszcze wy robicie na ostatnią chwilę? Czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Piszcie, proszę.

0: Co zdarza wam się robić na ostatnią chwilę? Zwłaszcza pod koniec miesiąca. Podejrzewam, że firmowo to różne obliczenia, faktury i zamykanie miesiąca, te klimaty.
1: Ty właśnie mi przypomniałeś, się dostałem przed weekendem.
0: Oho.
1: SMS-y.
0: Ponaglenie wpłaty.
1: Nie, to jeszcze nie jest ponaglenie.
2: Lipiec.
1: Ale faktycznie, na ostatnią chwilę zdarza mi się płacić rachunki. No, mam termin do 1 września. Tak. Urony, 31
2: ale
1: sierpnia.
2: Ale z czego
1: szybko.
2: To wynika? Z lenistwa?
0: Z lenistwa.
1: No nie.
0: A to jest tak zwane przekładanie, taka metoda, że nie dzisiaj, dobra, to jutro.
1: Tak, na jutro. Tak. To nie do końca tak.
0: Pro co?
1: To jest taka zasada, że jeżeli przeczytasz SMS-a czy maila z informacją, że masz coś.
0: Ja nie rozumiem. On mówi, ale ja go nie do końca wiesz.
1: Informacje drogowe z 8.30.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakończyły się utrudnienia na A2 na obwodnicy Poznania, gdzie pomiędzy węzłami Poznań-Luboń a Poznań-Komorniki zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Świecka jest już tam odblokowana po tym zdarzeniu, ale przypomnę, że autostrada A2 na wysokości Poznania jest zakorkowana i w związku z tym, że mamy poranne godziny szczytu, to i tak spore spowolnienia tam się utrzymują, nie tylko w kierunku Świecka, ale w stronę Warszawy. Zresztą w województwie wielkopolskim wolniej jedzie się także w innych miejscach, chociażby na obwodnicy Poznania, ale tej powiedzmy północnej, na drodze krajowej nr 92. Podobnie jest na krajowej też 92, ale na odcinku Kostrzyn-Września oraz na krajowej 11 w pobliżu Środy Wielkopolskiej. Krajowa 25 także w tym samym województwie pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Oleśnicą jest nadal zablokowana w obu kierunkach. Na kilometrze 338 niedaleko miejscowości Pawłów doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Ruchem kieruje tam policja. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie małopolskim. Poważniej, to właściwie bardzo poważnie,

0: Zakorkowana jest A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Balice i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, a podobnie sporo cierpliwości przyda się na innych trasach w regionie, chociażby na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, na obwodnicy Wieliczki czy na Krajowej 79, niedaleko Zawierzowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut jeszcze do godziny 9. Co robimy na ostatni moment, na ostatni dzwonek, tak też można powiedzieć.
3: Albo po prostu na ostatnią chwilę.
2: Dokładnie.
3: Może tankowanie?
2: O, dzisiaj zdecydowanie.
3: Przyznajcie się, jeździcie na rezerwie?
2: No,
3: na oparach?
2: Ostatnio nie, jak mam pół baku, to dotankowuję.
3: Chociaż dzisiaj
4: ja
3: chyba...
4: Ja jeszcze.
3: Zdarza ci się.
4: Zdarza mi się.
3: Dzisiaj warto wypłukać bak do zera i wieczorem zatankować, korzystając oczywiście z programu Ceny Paliw Niżej, bo to ostatni dzień.
2: Co jeszcze robicie na ostatnią chwilę? Czekamy na wasze wiadomości w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można pisać.

0: Ostatni dzień wakacji, ostatni dzień miesiąca. Co robimy na ostatnią chwilę? Sprawdzamy to dzisiaj. Kanapki.
1: Chciałem powiedzieć, że
0: kanapki. I tak, śniadanie w ogóle robimy na ostatnią chwilę, bo gdy już się ogarniemy, już jesteśmy zwarci i gotowi do wyjścia z pracy, do pracy.
1: Tak, to już wychodzimy i
0: a
1: tu...
0: nagle te kanapki, śniadanie. I faktycznie, zdarza się, że można robić
1: kanapki. Ale z doświadczenia to mówisz?
2: Tam jest fetor, bo tak?
0: Tak, ale ja...
2: Ty dzisiaj kanapki?
0: Mam,
2: masz?
0: No, mam, no.
1: Ale kiedy w ostatniej chwili zrobiłeś?
2: Właśnie.
1: Czyli o 4 rano?
0: Ja nie robiłem. I teraz wam łyso, co?
1: Rozumiem.
0: Ukochana,
1: czyli służba.
0: Klei te kanapki codziennie rano.
2: Rano?
0: A jak?
2: Rano?
0: A
1: czyli
2: rano?
1: W nocy właściwie.
0: No w nocy właściwie, tak.
2: Wstaje i...
0: Wstaje, robi. No, naprawdę.
1: No to...
2: Wiem, chłopaki, zazdrościcie, wiem o co
1: Szapoba.
2: Chodzi. Ale może przecież. I ile tych kanapek robi?
0: Co? No dla mnie.
2: Ale ile?
0: No jedną.
2: No właśnie. A to co? A co
1: szkodzi
2: zrobić?
1: Trzy.
2: Jak co? Kupujecie chleb krojony czy w bochenku?
1: Krojony. Znasz takie słowo empatia?
0: Odczepta się ode mnie, dobrze? Na ostatnią chwilę, co robimy w takim razie?
1: No Patryk Dabański, proszę.
2: Sprawdziłem i AI mi podpowiada, co Polacy robią na ostatnią chwilę. I nie uwierzycie.
0: No.
2: Pierwsza rzecz, jaką robimy na ostatnią chwilę. Narodowo. Wypełniamy PIT 30 kwietnia.
1: A to dziwne.
2: Bo rozliczenie jest przeważnie do 1 maja, w sensie do końca kwietnia. I to jest podobno na pierwszym miejscu tego, co potrafimy robić naprawdę na ostatnią chwilę.
1: A to dziwne, bo im wcześniej się to zrobi, tym wcześniej się ma pieniądze. I ja przynajmniej tak rozumuję. I zawsze robię najwcześniej.
0: A wiesz, co, ja ci coś wytłumaczę, Kubuniu, wiesz, bo trochę jakby mylisz pojęcia, bo to nie zawsze tak jest, że zawsze ma się zwroty, bo czasami zdarza się tak, że człowiek rozlicza tego PIT-a.
1: Pan kanapka się odezwał.
0: I niestety trzeba dopłacić do Urzędu Skarbowego.
2: Urząd Skarbowy ci wyliczy dokładnie, ile pan tych kanapek zjadł.
0: Więc im później, tym lepiej.
1: Rozumiem, no ale żeby cała Polska miała dopłatę.
2: Nie, ale cała Polska musi się rozliczyć.
1: No tak,
2: a za chwilę nawet i ci najmłodsi. Ale jest jeszcze druga rzecz, którą robimy na ostatnią chwilę. Zakupy przed weekendem.
1: No, to ciekawe. To
2: rzeczywiście, prawda, no. Jedziesz gdzieś na weekend, to w piątek wieczorem nawet ci przypomina, że...
0: Że trzeba coś kupić. No. Zakupy robimy na ostatnią chwilę przed weekendem. No,

0: Powiem szczerze, tak, to ma sens.
1: A wczoraj była okazja, żeby zrobić zakupy, bo była niedziela handlowa.
2: Była, więc a już... następna taka to chyba...
1: Przed Wigilią.
2: No właśnie.
1: Tak mi się wydaje.
3: Co jeszcze robimy na ostatnią chwilę? Pomóżcie i dajcie znać, napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, co wy ostatnio zrobiliście na ostatnią chwilę.

0: 11 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. PRK Polskie Radio Kierowców. Co robimy na ostatnią chwilę? Co zdarza nam się robić? No trochę przez roztargnienie, trochę przez zapomnienie. Nagle okazuje się, że coś trzeba zrobić. Co to takiego jest?
1: No proszę bardzo.
0: No proszę.
1: Maciej.
0: No tak.
1: Magic z Makowa Podhalańskiego pisze, że on często jeździ.
0: Tak.
1: I niestety na ostatnią chwilę zdarza mu się skorzystać z toalety.
0: Że biegnie po prostu.
1: Praktycznie to jest ryzykowne,
0: wiesz, to naprawdę to się może źle skończyć.
2: Z czego to wynika, ciekawe? Czy z tego roztargnienia?
1: Nie, czasami wiesz, po prostu
2: może
1: widzisz
2: toalet brak?
1: Najbliższy mop 30 km. Tylko, Maćku, ja mam takie pytanie. Skąd wiesz, że to jest na ostatnią chwilę?
0: No jak to skąd? No to się czuje, to się wie.
2: No to ale z czego ty się tak śmiejesz?
0: Nie rozumiesz.
2: Patryk Purpurowy ze śmiechu.
1: Nie miałem, ze swojego nie znam się,
0: bo to jest jestem. Tak, że najbliższa toaleta, najbliższy mop 30 km i mijasz i tak mówisz, dam radę!
1: A potem jest informacja, najbliższy 50.
0: Tak.
1: Mogłem zjechać.
0: Dobrze, słuchajcie, Arturek pisze również, że stara się przed, ale no niektórzy po terminie robią przegląd techniczny samochodu. Na ostatnią chwilę robimy przegląd.
3: Tak, ale wiecie, to całkiem poważnie. Ministerstwo Infrastruktury myśli o zmianach przepisów. I to będzie tak, że jeżeli ktoś się spóźni z badaniem technicznym...
0: Ale po co psujesz humor, no?
2: O.
3: Bo zwracajcie uwagę na nowelizację prawa, to może wejść na przykład od stycznia przyszłego roku.
2: Naprawdę. No
3: na, ale na razie bo to się
2: wakacji.
0: A teraz to z nowelizacją prawa, no.
3: Chciałem was ostrzec. To róbcie sobie na ostatnią chwilę, a potem będzie mandat. O.
0: Dobra. To absolutnie nie na ostatnią chwilę.
3: 8.50 i tak, 50 ruszamy. Sekund, więc na ostatnią chwilę tak dajemy wam informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Poranne godziny szczytu nadal utrzymują się w województwie małopolskim. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest autostrada A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Balice, a Kraków-Łagiewniki. I to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Zakorkowana jest także autostrada A1 w województwie śląskim, pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym trwa dość uciążliwy remont. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Droga krajowa nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 338. To jest

0: miejscowość Pawłów. Ponad 3 godziny temu samochód osobowy potrącił tam rowerzystę. W wyniku odniesionych obrażeń rowerzysta zginął na miejscu i ruchem nadal kieruje tam policja. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku na zachód, a także ekspresowa 2, także w Warszawie oczywiście, w pobliżu węzłów Warszawa Lotnisko i Opacz w kierunku Poznania i węzła Konotopa. Jeszcze jedna informacja z północy naszego kraju, województwo pomorskie, trasa majora Sucharskiego w Gdańsku. Ona jest zakorkowana od wczesnych godzin porannych i nie inaczej jest także i teraz pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz słuchacz pisze, że jeszcze ja to nie lubię, jak ktoś na ostatnią chwilę włącza kierunkowskaz.
3: Ja też tego nie lubię.
4: Tak, a na
3: ostatnią chwilę.
4: Znaczy nie my, tylko inni robią.
3: A trzeba poinformować zawczasu.
4: Tak jest.
3: I od razu po manewrze wyłączyć.
4: Z wyprzedzeniem. To nie znaczy, że dzień wcześniej, ale no wcześniej.
3: A lubisz, jak ktoś zapomni wyłączyć kierunkowskazu, jedzie z nim? I dlatego zawsze nie powtarzasz.
5: Kierunkowskaz wyłącz.
3: Zawsze mu to mówię. Co robicie na ostatnią chwilę?

0: Na zegarze punktualnie godzina 9. Cóż tam ciekawego na termometrach? 20. Daj spokój. Tarnów, zawsze najlepsza pogoda, zawsze najcieplej, zawsze najwięcej się pogodowo dzieje.
1: Ale robi się coraz cieplej w ciągu dnia. Tak samo, słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo gorąco, szczególnie w Bieszczadach, nawet 30 stopni Celsjusza, a tymczasem teraz 13,5 stopnia w Kłodzku, to jest Dolny Śląsk. Najgoręcej w Tarnowie, 20 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, chociaż okresami na szczęście będą pojawiały się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze, na przykład na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Tutaj także mogą pojawić się opady gradu. Prognozowana wysokość nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Obiecałem, że będzie gorąco i wyobraźcie sobie, że tylko w obszarach podgórskich dzisiaj 21 stopni Celsjusza, bo na północy, miejscami na zachodzie nawet 24 stopnie, w centrum 25 kresek powyżej zera, a najcieplej, jak wspominałem, w Bieszczadach 30 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami może być porywisty. W Bieszczadach w porywach do 55, w Beskidach, w Tatrach do 60, w Sudetach nawet do 90 km na godzinę.
1: Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już minutę po godzinie 9.
1: No i tradycyjnie kłaniamy się nisko, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I życząc miłego dnia, mówimy wam
0: dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 9. Przypominamy, gdybyście widzieli coś, co dzieje się u was na trasie, to poinformujcie nas o tym albo w aplikacji w wersji tekstowej, albo 22 513 11 11, dlatego że my co 20 minut zbieramy te wszystkie informacje w jedną spójną całość.
1: No i właśnie mi podsunąłeś do głowy, że przecież my mamy na pokładzie takiego człowieka, który wszystko na ostatnią chwilę.
0: Tak, ale to dobrze.
1: Zaraz, zaraz. Jest, o tobie mowa.
2: Aha.
1: A powiedz mi, za chwilę będziesz prezentował informacje drogowe. Kiedy je przygotowałeś?
2: No właściwie cały czas je przygotowuję.
1: Na ostatnią chwilę. A dlaczego nie przygotowałeś sobie na przykład ich o 6 rano?
2: Bo byłyby albo
1: nie,
2: wczoraj.
1: Nieaktualne.
2: O, dziękuję panie rzeczniku.
1: Proszę uprzejmie.
2: Tak? Widzisz, Patryk, teraz?
1: Nie. Zamieniam się w słuch. Kuba Domoracki, informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście na naszych drogach, szczególnie o poranku, kiedy trwają poranne godziny szczytu, że sytuacja się zmienia właściwie co minutę. No szybko po prostu. Bardzo, bardzo dynamicznie. I wracając teraz od ogółu do szczegółu. W województwach małopolskim i śląskim cały czas trwają poranne godziny szczytu, bo na przykład zakorkowana i to bardzo poważnie jest autostrada A4. Tym razem pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Bielany, zwłaszcza w kierunku Katowic, chociaż także spory ruch cały czas obserwujemy w przeciwną stronę, czyli pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Tyniec w kierunku Rzeszowa. Zakopianka jest zakorkowana na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, a Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Zakopianka już także korkuje się powolutku na fragmencie podhalańskim w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej, a także pod samymi Tatrami. Na ekspresowej jedynce jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu. Podobnie na A1 na fragmencie remontowanym na odcinku Pyżowice-Piekary Śląskie oraz na drodze krajowej 86 w Katowicach od strony Tychów. Ponad 3 godziny temu, prawie 4 godziny temu, na drodze krajowej numer 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i rowerzysty w Pawłowie na kilometrze

0: 338. Trasa jest zablokowana i ruchem kieruje tam policja. Jeszcze województwo dolnośląskie i dwie trasy. Po pierwsze A4, ona jest zakorkowana i na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i koło Wrocławia, dokładnie pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Legnicy. No i jeszcze ta druga trasa, wspomnę o niej, to Krajowa 94 przed Wrocławiem od strony Oławy. Tutaj oczywiście się korkuje w kierunku stolicy Dolnego Śląska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i pięknie. Informacje drogowe kolejne już za 20, no niecałe 20 minut, bo punktualnie o godzinie 9.30.
0: A pytanie? Aktualne.
2: Aktualne. Aktualne,
3: ale i tak robimy na ostatnią chwilę.
0: No, wierzcie mi. Dlatego aktualne.
3: Specjalnie dla was. A co wy robicie na ostatnią chwilę? Dajcie znać w aplikacji.

0: No i skargi i zażalenia się pojawiają na tę końcówkę wakacji. Cześć Patryku, cześć Kubo. Na ostatnią chwilę jestem z synem w domu, na pracy zdalnej. Mało zgrabnie ułożył się ten kalendarz, ta końcówka wakacji. Dobrze, że dzień nie piękny. Pozdrawia Jacek, bardzo dziękujemy Jacku.
1: A to prawda, piękny
0: jest. To prawda, no ale faktycznie no niektórym tak... Mogłoby się wydawać, że poniedziałek to do szkoły, a to nagle ty nie. Wtorek!
2: Tak, dopiero. Ale jutro będziemy świętować.
1: I jak to już wtorek, do szkoły jutro pójdą. Akademia tylko, ona tam z godzinkę potrwa.
0: Ale poczekaj, to też może być utrudnienie dla rodziców.
2: Świetlica też jest czynna.
1: Świetlica już jutro,
0: a jutro nie będzie działało, zwariowałeś.
2: Nie wiem, czy widzą.
0: Jeszcze malują, jeszcze schnie.
2: Myślisz?
0: Może być.
2: No, to przykro mi rodzice, niestety jeszcze jutro od 11-12 trzeba się będzie chwilę pomęczyć, a potem już lekcje.
0: Co jeszcze robimy na ostatnią chwilę, proszę bardzo. No.

0: na ostatnią chwilę codziennie Aga z Tygrysa wychodzi rano do pracy, ale...
1: Nie mówcie proszę nikomu.
0: Dobra. Aga, to my ci zmienimy imię. To nie była Aga z Tygrysa.
2: Nie, to była tylko... Tygrysica z Agi.
3: Słabo to wyszło.
1: Bardzo słabo.
0: Milena Strabanta.
3: A, dobra.

0: przypadków jest na czas, znaczy na ostatnią chwilę. Pozdrawia Milena Stryp.
1: Też pozdrawiamy. Ale co z tym 1%?
2: No to wtedy jest poślizg tak zwany.
1: Aha, ale to zimą tylko.
2: Tak. Ale to nie wchodzimy w szczegóły, bo nie ma sensu.
0: Co jeszcze? Robicie na ostatnią chwilę.
2: Tak. Co robicie na ostatnią chwilę? Co się zdarza, że robicie to wtedy już na jednej nodze, w popłochu, na prędce też może?
0: Do pracy, zakupy przed weekendem, czy tankowanie, bo tam w baku ostatnie krople.
2: A jeszcze może być dzisiaj, wiecie co, na ostatnią chwilę. Zeszyty, piórniki, długopisy, ołówki,
0: na ostatnią chwilę.
2: Krepina jeszcze.
0: I wiecie co jeszcze, tak wracając do motoryzacji? Z autem często czekamy.
2: Na ostatni chwilę, aż
0: już
2: się zepsuje.
0: Już sprzęgło ci tok, już nie łapie, ale to jeszcze pojeżdżę jeszcze. I już się ślizga na ostatnią chwilę, a potem się nagle okazuje i nic. I
2: co się
0: działa.
2: Okazuje?
0: W sensie, że auto się zepsuło.
2: A, dobrze.
0: To był efekt zepsucia.
2: To ja tak mam ze spłynem do spryskiwacza.
0: Tak?
2: Na ostatnią chwilę, że jak już...
1: I że jeszcze myślisz, że coś tam kropelka jakaś.
2: Sama piana tak...
0: My się umiemy przyznać,
2: taki efekt.
0: Co dzieje się u nas na ostatnią chwilę. Dajcie znać, co wy robicie w ostatnim momencie.

0: Robert pisze do nas, pozdrowienia z trasy nad morze do Ustronia sobie podążają. Obecnie minęliśmy Malinowy Serock.
1: I mam pewną propozycję.
0: Słucham.
1: To jest ten moment.
0: To jest ta chwila.
1: To jest ta chwila. To jest dokładnie to miejsce, gdzie możecie jeszcze podjąć decyzję, czy to będzie Ustronie morskie, czy Ustronie pod Cieszynem, bo macie prawie tyle samo kilometrów.
2: Tylko zaraz, pod Cieszynem to jest Ustroń. To tak gwoli ścisłości.
1: W góry czy nad morze, to o to chodziło.
0: No dobra,
1: prowadź językowy.
0: I w jedną, i w drugą stronę. Gdzie utrudnienia są, proszę bardzo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie małopolskim nadal jest zakorkowana w województwie małopolskim, zwłaszcza pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Katowic, ale także dużo samochodów obserwujemy pomiędzy Balicami a węzłem Rudno, czyli powiedzmy już za obwodnicą Krakowa, i tam mamy remont i w związku z tym remontem jezdnia jest zwężona i tutaj wolniej jedzie się zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Katowic. Remontowana jest autostrada A1 na Śląsku pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi na fragmencie ponad 3-kilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I tutaj także wolniej jedzie się w obu kierunkach. Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 338. Auto osobowe śmiertelnie potrąciło tam rowerzystę. W miejscowości Pawłów mamy zablokowane oba kierunki i tutaj policja kieruje ruchem, zarówno w kierunku Oleśnicy, jak i w stronę Ostrowa Wielkopolskiego. W województwie mazowieckim cały czas poranne godziny szczytu się utrzymują. Wiemy to dlatego, że i S8 jest zakorkowana w pobliżu mostu Grotoroweckiego i S2 pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Opacz, w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie wolniej jedzie się niedaleko Piaseczna, Zegrza, Łomianek, Dziekanowa Leśnego i Czosnowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: to jednak postarajmy się nie robić wszystkiego dzisiaj na ostatnią chwilę, tylko na spokojnie, bo wiadomo, że jak się człowiek śpieszy, to się wiadomo, kto cieszy. No a na drogach robienie czegokolwiek na ostatnią chwilę to chyba nie jest dobre rozwiązanie. I zarówno chodzi o serwis samochodu, o ubezpieczenie, o przegląd.
1: O skręcanie, manewry różne.
0: Tak.
2: Dobrze, ale tak przy okazji
0: pięknie,
2: takich...
0: się zgadzasz.
2: Cieszymy się bardzo.
3: Przyziemnych spraw. Tak. Zeszyty, książki, jutro szkoła, też pewnie dzisiaj większość się obudziła i na ostatnią chwilę. Okazuje się, bo tak tutaj też podglądam sobie statystyki różnego rodzaju, prezenty kupujemy na ostatnią chwilę.
1: A, no tak.
3: Dosłownie, idziesz w gości, o ran.
1: A ty masz prezent, albo nie wręcz nie zadzwonić.
3: A, dobrze się zastanowiłeś, ale...
0: No, nie, bo nie ma cukierasów, nie ma ten, ciasta, nie ma nic.
3: Nie ma prezentu, nie ma
1: cukierków.
3: Ale
1: ja sobie tak myślałem o zeszytach, no bo jak jutro akademia, to jeszcze zeszyty niepotrzebne. To jutro można kupić.
3: Ale na przykład jutro możecie prezent jakiś przynieść, bo ja jutro świętuję.
0: Co ty świętujesz jutro?
1: Co świętujesz?
3: Jutro?
1: No,
3: jutro jest ważna data dla mnie. Posłuchajcie.
0: Teraz szyję, dobra, myślę teraz.
3: 37. rocznica, od kiedy pierwszy raz poszedłem do szkoły.
1: To już tak, aż tyle?
3: No, do pierwszej klasy.
1: To ty w wieku 20 lat pierwszy raz do szkoły poszedłeś.
4: No tak, że mu się przeciągnęło, się przedłużyło troszeczkę.
3: Co jeszcze robicie, słuchajcie, na ostatnią chwilę, a przy okazji tego tematu pamiętajcie, że jest coś takiego jak last minute i jeżeli ktoś chce skorzystać z wakacji, to też na ostatnią chwilę taką wycieczkę można wykupić i gdzieś jechać. Albo wsiąść w samochód i do Ustronia Morskiego.

0: 10 minut jeszcze zostało nam do godziny 10. No niech będzie tam 10 z lekkim ogonkiem.
1: Mamy piękne podsumowanie, słuchajcie, dzisiejszego tematu.
0: Dawaj.
1: Robiliśmy różne rzeczy na ostatnią chwilę.
0: Tak.
1: I w tym momencie powinna zagrać piosenka Wsiąść do pociągu, by... Skoro tak na ostatnią chwilę, to pod wpływem impulsu ruszamy na wakacje.
0: Pięknie.
2: Ale super.
0: Ale zazdrościmy.
1: A przy okazji, czy ktoś z was oglądał film pod tytułem Ostatni dzień lata w reżyserii Tadeusza Konwickiego? Pisze.
0: Ja nie, ale Kuba.
2: Oglądałem, ale to smutny film. Po wojnie się dzieje o parze, która nie może być ze sobą, ale jest zakochana w sobie. Na plaży się dzieje.
0: Fajną masz tą umiejętność, bo ja to oglądam wczoraj film, a dzisiaj już nie wiem, o czym był. No,
2: no to ty codziennie oglądasz.
0: Tak, ten sam.
2: Powtarzaj.
0: No, no, dokładnie. No.
1: I oni na tej plaży się znaleźli, bo...
2: Ojej. No tak, no. Taka wizja reżysera.
1: A myślałem, że na wakacje wychodzisz, na ostatnią chwilę, że
2: no
1: coś.
2: Bo to się dzieje ostatniego dnia lata.
1: Ta ostatnia niedziela.
0: Poniedziałek jest dzisiaj.
2: Dzisiaj właśnie.
1: Do tego jeszcze ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, 9:50, czas na informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 338. W miejscowości Pawłów zablokowane są oba kierunki i to w związku z tym, że auto osobowe śmiertelnie potrąciło tam rowerzystę. W wyniku odniesionych obrażeń pomimo akcji ratunkowej rowerzysta zginął na miejscu i ruchem nadal kieruje tam policja. Poranne godziny szczytu, no właściwie powinny być już za nami, a zatem chyba już teraz przedpołudniowe spowolnienia, przedpołudniowe korki, a sporo ich chociażby na południu naszego kraju. W województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na A4, zarówno pomiędzy węzłami Rudno a Balice, jak i na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Łagiewniki w obu kierunkach. Na drodze krajowej nr 94 spory ruch obserwujemy w pobliżu Brzeska, Bochni i Wieliczki, natomiast na krajowej 28, niedaleko Wieliczki, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie lubelskim. Tutaj utrudnienia utrzymują się na trasie S17 w pobliżu węzła Kurów Zachód, gdzie trwa remont, obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i spore spowolnienie obserwujemy i w kierunku Warszawy, i w stronę Lublina. Jeszcze jedna trasa w województwie lubelskim, droga krajowa nr 19, niedaleko miejscowości Niemce. Tutaj także pracują drogowcy, chodzi o budowę trasy ekspresowej i także jedzie się zdecydowanie wolniej w obie strony.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: +22 513 11 11 to numer

0: 4 minuty jeszcze do godziny 10.
1: A już za moment Dagmara Kowalska razem
2: dzień
1: z wami.
2: Dobry.
1: Dzień dobry. Dzień jak dobry. Tam przy poniedziałku?
2: A tak,
1: wiesz. Coś dzisiaj na ostatnią chwilę?
2: Nie.
1: No proszę.
2: Nie, dzisiaj.
3: Za wcześnie.
2: Dzisiaj
3: prawa, herbata,
2: nie. Jest. Nie, nie mam. Właśnie nie mam, nie wzięłam ze sobą nic.
1: Czyli będzie czyli na ostatnią chwilę, wiadomo.
2: Nie, na ostatnią chwilę, tylko ekspres muszę wyczyścić.
1: A tu nie ma.
3: A tu czekamy, aż wróci.
2: Tego nie wiem, kto ostatnio czyścił, więc...
1: Chociaż ten na ostatnią chwilę zgłosił i dlatego teraz kawy nie ma.
2: A, bo tak co, jest. Dzisiaj jest dzień na ostatnią chwilę robienia rzeczy, tak?
1: No, ostatni dzień wakacji mam.
2: A, no o nie.
1: Niestety, tak, tak to właśnie bywa.
2: Zapomniałam o tym. Czyli jutro 1 września. I tornistry spakowane.
1: I rodzice będą mówili hurra!
4: Tak jest.
1: A tymczasem po 10 jedziemy dalej.

0: Od południowego zachodu idzie front deszczowy i deszczu będzie sporo, a o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie jednak jest naprawdę bardzo przyjemnie. Sama byłam zdziwiona, że tak wcześnie rano jest tak ciepło. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Muszę spojrzeć tylko na to, jakie mamy wartości, te najwyższe i najniższe. No, to w Warszawie ponad 22 stopnie, ale to nie jest najwięcej. Najwięcej w Przemyślu, Tarnowie i Zamościu. Tam 23 stopnie. Oczywiście temperatura powolutku, ale idzie do góry. A w Kłodzku jest najchłodniej. W Kłodzku 14,5. No i w ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotny deszcz, o którym wspomniałam, miejscami także burze, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju z opadami gradu. I ta prognozowana wysokość opadów to, tak jak mówiłam, nawet intensywnie miejscami i momentami od 15 do 20 mm. Miejscami od Śląska przez ziemię łódzką, świętokrzyską po południowe Mazowsze aż do 30 mm. I teraz temperatura maksymalna w ciągu dnia, to też bardzo ciekawe, bo dość wysoka, można powiedzieć od 22-24 na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30. Tak, do 30 na krańcach południowo-wschodnich i w obszarach podgórskich Sudetów lokalnie około 21, także tak naprawdę bardzo dobrze i powiedziałabym, że nawet cieplej niż latem. Podczas wakacji wielokrotnie mieliśmy dużo niższą temperaturę w podgórskich Sudetach na przykład. A co z wiatrem? No jest słaby i umiarkowany okresami porywistym południowo-zachodni. W Bieszczadach

0: W Szadach, Porwach do 55, w Beskidach i Tatrach 60, a w Sudetach do 90 km na godzinę może powiać, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 70, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie do 85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro ostatni dzień wakacji mamy, no to ja się pytam, jakie jest wasze ulubione zdanie z tych wakacji. Zakończmy sobie jakoś ten okres, chociaż wiecie, ja tak sobie myślę, że skoro kończą nam się wakacje, a trwa ciągle jeszcze lato, no to w sumie nie ma powodów do niepokoju, prawda? A już na pewno nie do złego nastroju. Cały czas jest ciepło, cały czas jest przyjemnie. Czy już wróciliście? Jakie są wasze ulubione zdania z tegorocznych wakacji? Dajcie znać w naszej aplikacji. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam do 13.

0: Dobrze, to niech Staszek sobie tam tytutuje, a my będziemy tytetamtować, czyli będziemy wyjeżdżać na drogi. Kuba Domoracki, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, Dagmaro.
0: A co, dokąd się wybierasz? W góry?
1: Tatry,
0: dobrze, ale to zanim pojedziesz, to może powiesz, co się dzieje na drogach?
1: No tak, no w te Tatry trzeba jakoś dojechać.
0: Dokładnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na początek kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest nadal zatłoczona, może już mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Utrudnienia obserwujemy także na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo oraz na trasach wojewódzkich w pobliżu Władysławowa, Pucka i Redy, czyli bym powiedział takie wakacyjne jeszcze trasy i klimaty, no i te korki także wakacyjne, bo tutaj zdecydowanie wolniej i w kierunku Trójmiasta, i w stronę Helu czy Jastrzębiej Góry się jedzie. A teraz głos od państwa.

0: z drogi krajowej 25. Słuchamy.
1: Droga numer 25 Pawłów, kierunek Oleśnica, Ostrów Wielkopolski jest też otwarta. Pozdrawiam, Krzysztof Skani, przed chwilą przejechałem.
0: Bardzo dziękujemy za ten raport. Droga krajowa numer 25, przypomnę, w miejscowości Pawłów była zablokowana w obu kierunkach po tragicznym wypadku na kilometrze 338. Tutaj auto osobowe potrąciło rowerzystę. Trasa była całkowicie zablokowana, jak słyszeliśmy, w tej chwili już pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim można przejechać bez przeszkód. I jeszcze jeden głos od Państwa.
2: Dzień dobry, chciałbym poinformować, że na drodze A2 w kierunku Warszawy 269 km spaceruje pies Bernardyn, bardzo duży, także proszę o uwagę. Dziękuję, pozdrawiam, Maciej z tej strony.
0: A ja wspomnę jeszcze o autostradzie A4. Na obwodnicy Krakowa jedzie się dużo wolniej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Tyniec w kierunku Balic, a autostrada A4 jest dosyć poważnie zakorkowana i to w obu kierunkach pomiędzy Balicami a węzłem Rudno.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Takie sytuacje, proszę uważać na pieska, niech dotrze do domu spokojnie, ojej, ktoś go zgubił, ale jak można zgubić takiego wielkiego Bernardyna, to się zastanawiam.
0: To jest bardzo dobre pytanie.
4: Dobre pytanie, tak. Nie? Może ktoś go szuka. Mam nadzieję, że uda się wrócić do domu bezpiecznie i spokojnie, także uważajcie. A dwójka w kierunku Warszawy, 200 któryś kilometr, tak, to tam można spotkać Bernardyna przechadzającego się. A może po prostu wyszedł na spacer, już nie chciało mu się siedzieć w samochodzie?
0: No ostatni dzień wakacji, no to może psy też o tym wiedzą.
4: No właśnie. Dzień dobry, Dagmaro, miłego dnia i dużo uśmiechu dla ciebie i słuchaczy PRK. Kuba, dla ciebie też.
0: A dziękuję.
4: Życie nie tylko jest po to, jest by brać. Ja mam dobry nastrój i dzielę się nim z tobą i z pozostałymi słuchaczami od Jacka. Taka wiadomość na dzień dobry. Fajnie, cieszę się bardzo. Słuchajcie, no to skoro się rozgrzewamy, to rozgrzejmy się także naszą codzienną zgadywanką. Mam pierwszą podpowiedź. No, tego to naprawdę nikt nie lubi.

No i to jest dobry moment, żeby powiedzieć wam, moi drodzy, że dzisiaj z głosówkami to jest bardzo, bardzo różnie. Coś tam z naszą aplikacją nie tak, więc nie wszystko dochodzi. Jeśli chcecie odpowiadać na pytania, to zachęcam do tego oczywiście bardzo, ale prośba jest taka, żebyście jednak bardziej pisali niż wysłuchali.

Wali głosowe wiadomości, pracujemy nad aplikacją. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj uda naprawić. Ja przypominam, zagadka na poniedziałek. No to tego naprawdę nikt nie lubi, zdaje się. Jakoś tak wychodzi mi ze wszelkich obliczeń i ze wszystkimi, którymi rozmawiałam. Wiem, że tak właśnie jest. Po prostu tego

0: Minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i na olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co o zamknięciu programu osłonowego sądzą sami kierowcy? O to w Poznaniu pytał Maciej Szefer. No to posłuchajmy.
1: Tankował pan dzisiaj czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: Ostatni dzień programu CPN.
2: Zgadza się. No trudno.
3: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu.
4: No, nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji. Jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko. Nie?
5: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy.
0: Otóż to, tak to niestety wygląda. Trzeba się chyba przyzwyczaić, a może w końcu coś się zmieni i odmieni się ten los na lepszy niż ten, który do tej pory był. Druga osłona programu CPN została wdrożona na 2 ostatnie tygodnie wakacji, na czas powrotów z letniego wypoczynku. Tak to było zaplanowane, a zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex po zakończeniu programu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 nawet do 90 groszy za litr. Macie ochotę się wypowiedzieć choćby w tym temacie, dajcie znać. Przypominam, dzisiaj lepiej tekstowo niż głosowo.

0: No, koniec świata to też koniec wakacji czasem dla niektórych, prawda?
1: No, dla niektórych początek właśnie świata.
0: Albo początek świata, nowego świata. Tak to jest poukładane, że coś się kończy, coś się zaczyna i chyba tak powinno być, żeby to się wszystko trzymało na nogach, nie?
1: No pewno, ale przecież wrzesień też jest piękny.
0: Tak,
1: i jesień,
0: wrzesień
1: i rok szkolny.
0: I jeszcze też, tak.
1: Ale wakacje będą, mamy takie niepewne informacje na razie w przyszłym roku.
0: W przyszłym roku. Okej, no to odliczamy czas do kolejnych wakacji, te się kończą, a my zaczynamy kolejną odsłonę informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań-Luboń a Poznań-Krzesiny doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych i auta ciężarowego. Na kilometrze 169 jezdnia w kierunku Świecka została częściowo zablokowana. Dokładnie zablokowany jest lewy, a także środkowy pas. Ruch jest zatem możliwy, no ale oczywiście utrudniony jest w związku z tą, no, częściową blokadą. Już teraz obserwujemy tam właściwie kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Poznań-Krzesiny. No i zakorkowana jest także trasa ekspresowa S11 pomiędzy węzłami Koninko a Poznań-Krzesiny, czyli przed autostradą od strony Środy Wielkopolskiej i Kurnika. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 25, o tym już była mowa w poprzednim serwisie, ale powtórzę, bo to dosyć ważna informacja. Droga krajowa numer 25 jest już przejezdna pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim w miejscowości Pawłów. A przypomnę, że na kilometrze 338 kilka godzin temu, jeszcze w zasadzie w nocy, auto osobowe śmiertelnie potrąciło rowerzystę. Trasa była tam całkowicie zablokowana, w tej chwili już tej blokady nie ma i można poruszać się drogą krajową numer 25 bez przeszkód. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to po pierwsze, przybywa samochodów na trasach podgórskich, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego, to oczywiście Zakopianka, ale podobnie

0: Południe pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem na Krajowej 49 oraz wzmożony ruch obserwujemy w pobliżu Krynicy Zdroju, Muszyny i Piwnicznej Zdroju. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy, na Pomorzu. Tutaj także spore, jeszcze wakacyjne spowolnienia niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tego to naprawdę nikt nie lubi. To jest pierwsza podpowiedź do zagadki. Jakoś sobie z nią radzicie na razie średnio. Jeśli mam być szczera zupełnie. Dawid napisał: witam, w sprawie zagadki chodzi o lampkę rezerwy paliwa. Pozdrawiam, Dawid z Volvo.
0: Nie. To by pasowało.
2: To by pasowało, ale akurat nie w tym przypadku. Nie, to nie to. Ja dorzucę jeszcze jedną podpowiedź. Może coś wam się rozjaśni. Nagle wszystko, co było daleko, znowu jest zdecydowanie za blisko.
0: Nie wiesz? Rozjaśniłaś, czy zaciemniłaś?
2: Starałam
0: nie
2: się.
0: Nie wiem, złupiałem.
2: Starałam się. No na razie jest tak, wiecie, średnio na jeża, jeśli chodzi o te podpowiedzi, ale będzie
0: trudne.
2: Więcej. Tak, ale wy się rozpisujecie w temacie cen paliw i końca CPN-u. No to do tego tematu już za chwilkę wrócimy.

Ceny paliw w dół, a teraz ceny paliw w górę. Jeszcze dzisiaj ostatni dzień, kiedy obowiązuje CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wrócimy do cen, których chyba nie lubimy. Zresztą piszecie o tym w naszej aplikacji i dajecie nam znać. Nie będę się wypowiadał na temat cen paliw, bo ile razy o tym pomyślę, to mnie trzęsie ze złości. Myślę, że Jacku, nie jesteś w tym temacie sam. Muszę trochę zmiękczyć twoją wiadomość, bo są to słowa, które chyba nie powinny pojawić się na naszej antenie, więc napisał coś niemiłego o osobach, które nikomu zrobiły nikomu niepotrzebną wojnę i pchają świat w stronę kryzysu. Kryminaliści, ludobójcy, władze nie mogą wyjść przecież z konfliktu niepokonani. Zakład, kiedy literek paliwka

Będzie po 12 zł. Jacek zadaje takie pytanie. No nie wiem, czy do 12 dojdzie, ale ostatnio, z tego co pamiętam, niebezpiecznie zbliżyło się do 9 zł, więc prawdopodobnie wszystko jest możliwe. Jacek, tę złość myślę, że większość z nas z tobą podziela. Nie wiem, czy to jakoś rozładowuje nerwy, stres związany właśnie z tym, że kiedy podjeżdżamy pod dystrybutor, to niestety musimy płacić więcej. Myślę, że nie, ale pewnie każdy z nas ma taką myśl z tyłu głowy, że fajnie by było, gdyby było taniej. Program CPN to złudna oszczędność przedsiębiorcom w firmach transportowych. Nic to nie daje, pisze dalej kolejny nasz słuchacz, ponieważ muszą wystawić fakturę z VAT-em 23, a odzyskają tylko 8, więc odpowiedzcie sobie sami. Pozdrawia Jarek z Polskiej Ciężarówki Narodowej. No to my też pozdrawiamy i w sumie te obliczenia, no bardzo ciekawe. Ale rzeczywiście chyba trzeba zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak, że jak coś idzie w dół, to wszyscy na tym korzystają, bo chyba najgorzej mają przedsiębiorcy, rzeczywiście. Niech od razu zrobią równe 10 zł za litr, będzie się łatwiej liczyło, XD, napisał Jakub. No właśnie, to XD to by się tutaj przydało, żeby tak trochę przez łzy się pośmiać. No ale jeśli macie ochotę się wypowiedzieć w temacie cen paliw i tego, że kończy nam się właśnie CPN, nie tylko wakacje, ale właśnie z wakacjami również program wsparcia, rządowy program wsparcia, no to dajcie znać w naszej aplikacji. Ja tylko przypominam, że dzisiaj chwilowo mamy dostępną opcję pisania, więc jeśli możecie to zrobić bezpiecznie, to dajcie znać pisemnie, bo na razie nasza aplikacja jest w stanie powracania z wakacji, no właśnie. I na razie nie chce z nami współpracować dźwięk, więc próbujemy to jakoś opanować, a wy próbujecie opanować naszą zagadkę dzisiejszą. Kontrolka check engine. Paweł Ski pyta, czy to jest właśnie to. Nie, to nie jest to, ale przypomnę za to podpowiedzi, może dorzucę coś jeszcze. No tego to naprawdę nikt nie lubi. To jest pierwsza podpowiedź. Nagle wszystko, co było daleko, znowu jest zdecydowanie za blisko. I to moment, kiedy człowiek zaczyna doceniać nawet rzeczy, na które wcześniej narzekał. Taka trzecia podpowiedź. Ja wiem, że wam to niewiele mówi, ale kombinujcie, może będziecie blisko poprawnej odpowiedzi. A czasem zdarza się, że po trzeciej podpowiedzi jest już, nawet takiej enigmatycznej, jest już osoba, która odpowiada prawidłowo. No to są. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, dzisiaj na razie tylko tekstowo, ale cały czas czekam na wasze wieści.

0: A taki fajny, nie? A zapomniałam o tym numerze. Taki fajny.
1: A no właśnie, no i po to jest radio, że włączamy i tu niespodzianka, miła niespodzianka oczywiście.
0: Dobra niespodzianka, bo jakoś tak uruchomiła biodra i w ogóle ręce.
1: Wspomnień.
0: Nie wiem, czy wspomnienie, ale naprawdę bardzo fajny utwór taki do potańczenia. Myślę, że nawet za kierownicą, bo jeśli na przykład macie problem z tym, jak tańczyć na siedząco, to proszę
1: albo
0: pisać.
1: Albo paluszkami zawsze można na kierownicy grać na perkusji, prawda?
0: No tak, a wiesz, jak na to fajnie reagują inni ludzie, którzy jadą obok i widzą, że ktoś się cieszy i bawi za kierownicą, śpiewa piosenki
1: i od razu
0: i tak dalej. No pewnie, że tak. I od razu jest milej i na pewno nie ma trąbienia na siebie i pokazywania różnych takich dziwnych, nieprzyjemnych rzeczy. No właśnie, a z tych przyjemnych rzeczy masz jakieś dobre wiadomości?
1: Raczej gorsze, ale może i coś się tam znajdzie
0: no
1: dobrego.
0: No dobra, to czekamy na tą najlepszą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 w województwie wielkopolskim jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Poznań-Krzesiny a Poznań-Luboń w kierunku granicy państwa w Świecku. Na kilometrze 291 doszło do wypadku dwóch ciężarówek, a także samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na kilometrze 169 jezdnia w kierunku Świecka jest częściowo zablokowana. Zakorkowana jest także sąsiednia trasa ekspresowa S11 przed Poznaniem, czyli przed autostradą A2 od strony Środy Wielkopolskiej. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, na jezdnię w kierunku Drezna. No tutaj właściwie mowa już o dosyć poważnym kilkukilometrowym zatorze i także coraz większy ruch obserwujemy na sąsiedniej trasie Starej Czwórce przed autostradą od strony Bolesławca. Autostrada A4 jest zakorkowana także w Małopolsce, pomiędzy węzłami Balica a Rudno, a także spory ruch obserwujemy na autostradzie A1 na Śląsku, pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jeszcze jedna informacja, trasa ekspresowa S17 pomiędzy Kołbielą a Warszawą. Tutaj jedzie się wolniej, zwłaszcza w pobliżu Otwocka, na jezdni w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekaj, to ty teraz już w te Tatry?
1: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, ale już się przygotowuję.
0: Ale dzisiaj już Fajrand.
1: Tak.
0: No dobrze, to do jutra w takim razie Kuba się będzie relaksował, ale serwisy u nas są 20 minut i to jest niezmienne.

0: Powiedział Kornik, trzeba się pakować. Dzisiaj ostatni dzień w akacji, Taką ładną wiadomość dostałam od jednego z naszych słuchaczy albo słuchaczek. Nie wiem, nie podpisała się albo nie podpisał się, ale bardzo ładna gra słów, bardzo mi się podoba. Można jeszcze machać wycieraczkami, to w temacie cen paliw i jeszcze w temacie cen paliwa. Rosnąca cena paliwa to odpowiedź na zagadkę. Pozdrawiam Ewa z Mercedesa. Nie, nie o to dzisiaj chodzi. Będę przypominać to już po prognozie pogody. A jeszcze informacja od was. Krzysiek napisał: dzień dobry, pamiętam jak w latach 90. tankowałem Rometa do pełna za 10 zł. Pozdrawiam i życzę wszystkim powrotu tych cen. No, za 10 zł do pełna. Ale byśmy jeździli, myślę, że byłoby bardziej zatłoczone niż jest. Co się dzieje na naszych drogach, to za 10 minut się dowiemy dokładnie. A teraz to już chyba najwyższy czas na to, żeby sprawdzić prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo trochę się na naszych mapach pogodowych zmienia, jak widzę na przykład, że w Przemyślu jest już ponad 26 stopni w cieniu. No to uważam, że jest to naprawdę bardzo ładna temperatura, jak na 31 sierpnia, tak jest. Kłodzko też powolutku w górę, o stopień więcej niż było, nie, pół stopnia więcej niż było, ponad 15 stopni w tej chwili na termometrze. I patrzę na naszą mapę deszczową i widzę front deszczowy, który przemieszcza się od południowego zachodu, idzie w kierunku wschodnim i przechodzi właściwie przez całą Polskę, bo dzisiaj każdemu dostanie się porówno. No troszeczkę może więcej będzie padać w Kielcach, na Rzeszowszczyźnie, Lubelszczyźnie i na Mazowszu, także w Łódzkiem, ale drobne opady nie ominą pozostałych części Polski. We Wrocławiu jeszcze będzie też lało, kapało mniej więcej okolicach godziny 13. Tam będzie bardzo, bardzo poważny deszcz, także uważałabym i pamiętała o tym, że podczas deszczu, kiedy nie ma słońca, kiedy jest szaro-buro, no to jednak troszeczkę słabiej nas widać, więc pamiętajmy o światłach mijania, nie światłach dziennych. Te automatyczne odstawmy na bok, jak będzie trzeba, to do nich wrócimy. A w ciągu dnia zachmurzenie duże, umiarkowane i okresami rozpogodzenia. Temperatura od 22 do 24 na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich, to w tym najcieplejszym punkcie dnia. I słuchajcie, jak tak patrzę na tę naszą mapę, to przypomnę jeszcze, że dzisiaj także będą burze i na Lubelszczyźnie, i w Rzeszowszczyźnie, i w Łódzkiem, i także w Szczecinie, Opolu, Katowicach, tam wszędzie może burzyć. A, jeszcze widzę, że Wrocław też może mieć burze. Te burze będą przechodzić przez kawałek naszego kraju, także pamiętajcie też o tym, żeby zabezpieczyć się w momencie, kiedy ta burza trwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są takie dni, tygodnie, kiedy człowiekowi potrzeba chyba dużej porcji kawy. To jest ten dzień dla mnie, nie wiem jak tam u was. Mam nadzieję, że jesteście już na miejscu, mam nadzieję, że już odpoczywacie albo na przykład pracujecie, dajcie znać, co robicie. Ja tylko przypomnę, że cały czas z nami zagadka jeszcze nierozwiązana, no to może tak. No to...

No tego to naprawdę nikt nie lubi, to pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź to było nagle wszystko, co było daleko, znowu jest zdecydowanie za blisko. Tego też nie lubimy. To moment, kiedy człowiek zaczyna doceniać nawet rzeczy, na które wcześniej narzekał. I czwarta podpowiedź, może tutaj będzie troszeczkę jaśniej. Walizka niby ta sama, ale humor już troszeczkę inny. Co to takiego, co ja dzisiaj mam na myśli? Dajcie znać w naszej aplikacji. Pamiętajcie, dzisiaj na razie tylko piszemy.

0: ostatniej nutki wybrzmiało. Emilia Kleszczewska, informacje drogowe, czyli to, co nas czeka na drogach.
1: Niestety. Dokładnie. Dzień dobry, ale wiesz co, na razie tutaj Kuba zostawił mi naprawdę piękną mapę, praktycznie niezakorkowaną, może poza Poznaniem i Warszawą i trochę Krakowem, czyli dzień jak co dzień, ale ogólnie to chyba nam się zapowiada bardzo dobry poniedziałek.
0: No właśnie jestem w szoku, bo jak pytałam Kubę, czy ma jakieś dobre wiadomości, to powiedział niespecjalnie, a ty przychodzisz z uśmiechem
1: na
0: twarzy.
1: Czyli to może zależy od osoby.
0: Nie, słuchaj, jak jest uśmiech na twarzy, to znaczy, że jest dobrze, a my jedziemy teraz z Emilią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To może po prostu Kuba jeszcze 20 minut temu wiedział więcej. Ja widzę tyle na razie na mapach, że rzeczywiście korkuje nam się autostradowa dwójka od węzła Poznań-Krzesiny do węzła Poznań-Luboń na 169 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i zablokowany mamy lewy i środkowy pas w kierunku Świecka. Tam tworzy się też korek, co oczywiście na tych mapach widzimy, dlatego trzeba zwolnić albo ominąć na przykład drogami wojewódzkimi numer 430 i 431. Zakończyły się natomiast prace na drodze krajowej numer 25. To odcinek Ostrów Wielkopolski, Oleśnica w Pawłowie na 338 kilometrze. No niestety tutaj poważne zdarzenie drogowe, może właśnie o tym wspominał Kuba, ponieważ samochód osobowy potrącił rowerzystę. No i w wyniku odniesionych obrażeń rowerzysta zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło kilka godzin temu, ale już zakończyły się prace na drodze krajowej numer 25, także od jakiegoś czasu możecie jechać w obu kierunkach.

0: Jeżeli chodzi o korki, no to Małopolska, cały czas mamy korek pomiędzy węzłami Balice i Rudno. To głównie w kierunku Katowic, chociaż w drugą stronę też nam się korkuje autostradowa czwórka, ale w nieznacznym stopniu. Jeżeli chodzi o właśnie te przewężenia w głównych miastach, to jeszcze Warszawa, S8. Mamy niewielkie przewężenia w kierunku Łodzi na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. No i wolniejszy jest też dojazd do Warszawy, czyli dalej S8 za Wyszkowem. Zwalniacie dokładniej przed Wolą Rasztowską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my cały czas siedzimy w naszej zagadce. Jeszcze nie ma prawidłowej odpowiedzi. Jeszcze czekam na to, co u was w głowie się urodzi. A ja mam te podpowiedzi, które mam nadzieję trochę rozjaśnią wam w głowie. No, tego naprawdę nikt nie lubi. To była pierwsza podpowiedź. Nagle wszystko, co było daleko, znowu jest zdecydowanie za blisko. I tutaj też jeszcze taki dodatek, że w sumie to, że tak blisko, to też nam się specjalnie nie podoba. Potem się przyzwyczajamy. To moment, kiedy człowiek zaczyna doceniać nawet rzeczy, które wcześniej narzekał. A jeszcze jedna podpowiedź była taka: walizka niby ta sama, ale humor już trochę inny. I to nie jest początek, ale jeszcze też nie końca koniec. Ale zakręciłam dzisiaj wam tę zagadkę. Dajcie znać w naszej aplikacji, co to może być. Dzisiaj piszemy, dzisiaj nie zostawiamy wiadomości głosowych, bo na razie do nas nie dochodzą, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby głosóweczki do nas wróciły. No to co? Wiecie już, co to jest?

Wy też cały czas myślicie o tym, co przed wami, co przed nami wszystkimi. Nowy rok szkolny, walizka zamieniona na plecak. Jakoś się przyzwyczajamy, Piotrek z Tarnowa napisał. No właśnie, chyba należy się przyzwyczaić, bo tego się nie da zmienić. Jak tak dzisiaj jechałam sobie do was przez mokotowskie ulice, to patrzyłam na szkoły, które są już prawie przygotowane. Nie wiem, ze swojej szkoły pamiętam tyle, że kiedy przychodziłam z powrotem 1 września, to często jeszcze tam fragmenty szkoły były remontowane, bo przez 2 miesiące nie udawało się zrobić remontu tych najważniejszych miejsc, które wymagały remontów. No i jakoś tak człowiek jeszcze przedłużał sobie trochę te wakacje, bo faktycznie nie wszędzie można było wejść i też na przykład nie wszystkie zajęcia się odbywały. Trzeba było na nie troszkę poczekać. Na przykład pamiętam taki czas, kiedy sala chemiczna była właśnie w remoncie i nie wyrobili się panowie robotnicy i wróciliśmy do szkoły po wakacjach i jeszcze mieliśmy troszeczkę wakacji od chemii. To zawsze jakaś forma wakacji, więc przyjemnie i miło. Jeśli chodzi o meldunek pogodowy z Gryfina, przychodzi do nas jak zawsze od Antka. Stopni 19, wiatr słaby, zachmurzenie duże.

Widoczność dobra, przyczepność średnia. Wy towarzyszycie mi w drodze do Szczecina. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności i spokojności. Miłego dnia. Bardzo dziękujemy. Tego samego życzymy tobie. A ja ciągle was pytam o to, o czym ja dzisiaj sobie myślę. No bo tego to naprawdę

Na pewno ten moment, kiedy człowiek zaczyna doceniać nawet rzeczy, na które wcześniej narzekał. O tak, na przykład na zbyt słodkie gofry albo zasłone frytki. Walizka niby ta sama, ale humor już trochę inny. To nie jest początek, ale nie jest też jeszcze, ale też jeszcze nie do końca koniec. Tak to wygląda. Czyli coś się kończy, ale nie do końca, bo coś jeszcze trwa. A to coś, o co dzisiaj pytam, jest częścią tego czegoś, co jeszcze się nie kończy. Zamieszane i zagmatwane, no ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzicie. No dobrze, nasza aplikacja, czyli na razie tylko piszemy wasze odpowiedzi. Ja czekam, jestem bardzo ciekawa, czy wiecie już, co to jest.

0: Ale idealnie się wpasowałyśmy. 11.30, czyli czas na to, co dzieje się na drogach. A dzieje się?
1: Wiesz co, no jak dla mnie cały czas jeszcze mimo wszystko jest dosyć czyściutko na trasach, chociaż w tych największych miastach jak zawsze trochę więcej samochodów, ale to chyba dzień jak co dzień.
0: Jadą po tornistry i plecaki.
1: Tak, poczekaj, bo to jutro rozpoczęcie, a w środę zaczynają się lekcje dopiero, więc jeszcze 2 dni macie, moi drodzy, żeby korzystać z tych wakacji.
0: Relaks. Słońce.
1: Z relaksu, a słoneczko jest. I parzy.
0: Tak, trochę tak. O wiadomościach pogodowych to jeszcze sobie porozmawiamy. Jeszcze będzie konkurs po drodze i rozwiązanie zagadki. A tymczasem jedziemy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o to, co się dzieje aktualnie na trasach, to tak jak mówiłam przed chwilą, najwięcej samochodów oczywiście przed Wrocławiem, przed Poznaniem, Warszawą i Krakowem. I tak po kolei. Kostomłoty, czyli autostradowa czwórka w województwie dolnośląskim. Dojeżdżacie troszeczkę wolniej do Wrocławia, a w kierunku dalej Katowic czy Krakowa. Jeżeli chodzi o Katowice, to tak naprawdę nie mamy tutaj większych problemów, chociaż wolniejszy na pewno ruch jest na S86. Tam trwają prace drogowe na wysokości Sosnowca i to w trasie do Tychów. I województwo małopolskie, tak jak wspominałam wcześniej, właśnie 20 minut temu, mamy spory ruch na węźle w Balicach, już tak naprawdę przed samym węzłem i on się kończy dopiero za miejscowością Brzoskwinia. To trasa w kierunku Katowic i tam trwają prace drogowe, ale też widzimy, że jest zdarzenie drogowe, także najlepiej albo autostradową czwórkę omijać, na przykład drogą krajową numer 79, albo trochę poczekać na przejazd. Jeżeli chodzi o Warszawę, to stoicie na S8, ale to dzień jak co dzień. Tam jest większy korek na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i to w trasie w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o dojazd do Warszawy, to za Wyszkowem też korkuje nam się S8 w Karpinie i w miejscowości Niegów, gdzie trwają prace drogowe, dokładniej na węźle Trojany. To nie wszystko, bo na pewno wolniej dojeżdżacie też trasą od Brwinowa, to autostradowa dwójka, gdzie widzimy, że też coś się dzieje na trasach. Czekamy na Wasze informacje, jeżeli wiecie więcej. 22 513 11 11 i taka sama sytuacja jest na S17, dokładniej za miejscowością Kopki i to dokładniej przed samym węzłem Lubelska, którym dojeżdżacie do Warszawy od południowej strony. Na koniec jeszcze powiemy sobie parę słów o autostradowej jedynce. Tam wiecie, że cały czas trwają prace drogowe, dlatego jeżeli chcecie przejechać w kierunku Łodzi albo też Gdańska, to warto to ominąć na przykład drogą krajową numer 91 przez Nowe, Gniew i Pelplin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, a ja tak sprawdzam na naszej aplikacji. Na razie tylko i wyłącznie

tekstowo, bo tam te głosówki nam na razie dzisiaj nie działają. Coś się chyba buntują przed tym pierwszym dniem w szkole. No i w pracy, bo często też wracamy nie tylko do szkoły, ale też do pracy. Nasze dzieci do szkół, a my do pracy. O tak, to właśnie chciałam powiedzieć. I słuchajcie, są odpowiedzi, ale nie jest to lato. Nie. Pozdrawiam też Jarka z Nissana. Nie chodzi mi o lato. O ostatni dzień wakacji też mi nie chodzi, to od Pawłaski. No dobrze, to podrzucę jeszcze jedną w odpowiedź. Najgorsze jest to, że człowiek wie, że to się zbliża i nic z tym nie może zrobić. No, tego to naprawdę nikt nie lubi. Nagle wszystko, co było daleko, znowu jest zdecydowanie za blisko. To moment, kiedy człowiek zaczyna doceniać nawet rzeczy, na które wcześniej narzekał. Walizka niby ta sama, ale humor już trochę inny. To nie jest początek, ale też jeszcze nie jest koniec końca. No i ta ostatnia podpowiedź. Najgorsze jest to, że człowiek wie, że to się zbliża i nic nie może z tym zrobić. I niestety trochę za szybko się zbliża.

badany jest umysł kobiety. To odnośnie do dzisiejszej zagadki. Wojtek ze Sprintera taką wiadomość wysłał do nas. Co ja mogę powiedzieć? No nie chciałam za bardzo podpowiadać, jestem tu sama, więc nie mam podziału na to, że Piotrek jest tym złym policjantem, a ja jestem tym dobrym policjantem, czy bardziej policjantką. No nie. Natomiast nieźle sobie radzicie nawet, muszę powiedzieć, bo są odpowiedzi, jest ich sporo. Starość, czyli emerytura, Romek z Kijanki z pozdrowieniami wysyła. No tak, w sumie nie mamy na to żadnego wpływu, i tak przyjdzie, ale nie. Moja pięćdziesiątka, żartuje Piotrek z Tarnowa, albo i nie żartuję, a skoro pięćdziesiątka, no to wszystkiego dobrego, drogi Piotrku. Ale nie jest to odpowiedź na moje dzisiejsze pytanie. To jest rozpoczęcie roku szkolnego, pozdrawia Jaroznissana. Też nie, chociaż w sumie poniekąd się łączy z tym, co miałam dzisiaj w głowie, myśląc o tym, co przygotuję dla was na zagadkę. Nowy rok szkolny, Tomek z Ciaszacina. I czy chodzi o urlop? No, też bym chciała. Nie, nie, niestety nie. To Kasiu ze Skody nie jest dobra odpowiedź. O lecie już było. Nie, ale Pawełski po godzinie 11 napisał, że to powrót z wakacji. Powrót z wakacji, a może chodzi o koniec wakacji. Pozdrawia serdecznie również Aga. A dokładnie chodziło o powrót z wakacji. Tak jest.

No i teraz już te podpowiedzi chyba jakoś składają się w pewną całość. Ja wiem, dzisiaj były bardzo enigmatyczne. Ja wiem, ale może dam wam więcej forów podczas autostopu, bo już za chwilę też u nas konkurs po 12. Mam nadzieję, że uda wam się autostopa zatrzymać. A ja przypomnę, że nasze dzisiejsze podpowiedzi. Najgorsze jest to, że człowiek wie, że to się zbliża i nic nie może z tym zrobić. Czyli koniec powrotu z wakacji. To nie jest początek, ale też nie jest jeszcze do końca koniec. No tak, no bo w sumie powrót z wakacji, ale jeszcze końca lata nie ma. Tak to sobie wymyśliłam. Walizka niby ta sama, no właśnie, może trochę bardziej napakowana pamiątkami, ale humor jest już inny. No tak, no bo jak się wyjeżdża, to ma się ten humor taki super fantastyczny, a jak się wraca, to już tak trochę smutno, prawda? I nikt tego nie lubi, no bo właściwie chyba nikt nie lubi powrotów z wakacji. To znaczy, jak już wracamy, to chcemy dotrzeć i chcemy to zrobić bezpiecznie i jak najbardziej tak. No ale jakoś chyba nikt nie lubi wracać z wakacji, za to wszyscy lubią wyjeżdżać na wakacje. Znam takich, którzy niespecjalnie nie lubią, bo wolą popracować, ale myślę, że w sumie znajdują się osoby, które nawet jeśli są pracoholikami, bo tak to trzeba nazwać po imieniu, to jednak jak pojadą na wakacje, to chyba jakoś też nie lubią z nich wracać. A ja tymczasem wracam do was i za moment podam numer telefonu. Będziemy szukać osoby, która złapie autostop, a właściwie go zatrzyma, bo chcę się z wami podzielić naszą nagrodą. Poniedziałek to właśnie w ten sposób też chcę go wam osłodzić.

0: Powoli, powolutku wyjeżdżamy na drogi. Emilia Kleszczewska przed mikrofonem, która ma najnowsze informacje.
1: Tak jak zawsze, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w województwie wielkopolskim na A2 odblokowany został pas środkowy w trasie do Poznania na 169 km między węzłem Krzesiny i Luboń. Jeszcze przed 10 zderzyły się 3 pojazdy, ciężarowy i 2 samochody osobowe, i w wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna. Przed Poznaniem mimo wszystko jeszcze jest dość spore przewężenie autostrady. Do Poznania można jechać też inną drogą krajową, no na przykład krajową 92 przez Kostrzyn i Swarzędz. A jeżeli mowa o trasach w Wielkopolsce, to zakończyły się prace na drodze krajowej numer 25. W Pawłowie po 5 doszło do tragicznego wypadku. Potrącony został rowerzysta, który niestety nie przeżył tego wypadku. Policja przez kilka ostatnich godzin kierowała przejeżdżających objazdem, ale teraz krajowa 25 jest już przejezdna. A przed południem są przewężenia głównie w dużych miastach. No i tak jest na obwodnicy Krakowa. Mowa o autostradowej czwórce. Korek zaczyna się przed węzłem w Balicach, a kończy za Mnikowem, czyli w trasie do Katowic. Większy ruch jest na wysokości węzła Wrocław Południe, tam gdzie A4 łączy się z autostradową 8. No i wolniej dojeżdżacie do Warszawy. Ekspresową 8 w Niegowie prowadzone są prace drogowe. Ponadto tak jak zawsze ciaśniej jest na autostradzie A1 w trasie do Trójmiasta i do Łodzi. Mowa o odcinku Warlubie-Pelplin i utrudnienia można omijać drogą krajową numer 91. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer do Polskiego Radia Kierowców. Dostępna jest aplikacja, z tego co wiem, dzisiaj głównie tekstowo, także prosimy Was o wiadomości w naszej aplikacji, tak jak zawsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut niespełna do godziny 12 po 12. Tak jak zawsze informacje pogodowe. Zobaczymy, co się zmienia w prognozie pogody. Wiem, że temperatura rośnie i to naprawdę już bardzo, bardzo szybko. A potem, no to będzie konkurs. Jestem ciekawa, komu z Was dzisiaj uda się zatrzymać autostop.

0: Może trochę pogoda zwariowała, a może nie, a może właśnie jest na odpowiednim poziomie. O tym wszystkim już teraz, bo przed nami prognoza pogody. Minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to już nawet minutę temu minęła ta godzina 12, więc najwyższa pora na to, żeby spojrzeć, co się dzieje na naszej mapie pogodowej. A tutaj naprawdę niezły armagedon temperaturowy, zwłaszcza na południowym wschodzie. Słuchajcie, tutaj właściwie w wielu miejscach już na mapie widać 27-28 stopni, a nawet już powyżej. I to są temperatury, które są sprawdzane w cieniu. Tyle stopni w Tarnowie, 28,1, czyli najwięcej właśnie tam, ale nie tylko Tarnów tutaj góruje. Najchłodniej w tej chwili jest w Jeleniej Górze, widzę 15 stopni, nieco ponad. I to też temperatura oczywiście badana w cieniu. A co w ciągu dnia? W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane raczej. No trochę tych chmur widać i są one na niebie, można je popodziwiać, ale też będzie większe zachmurzenie na przykład na Mazowszu po godzinie w okolicach 15, tak samo w Białymstoku i na Suwalszczyźnie, jak widzę, ale także lubelskiej, tutaj też sporo chmur i w Krakowie. Także widzę chmury Zakopane i troszkę Jelenia Góra. Tam wszędzie ciemne chmury się będą gromadzić, bo tam też mogą pojawić się i burze i oczywiście dużo deszczu. I ten deszcz pojawia się właściwie dzisiaj w całym kraju. Nie widzę żadnego miejsca, w którym nie pokapałoby choćby przez chwilę, także każdemu dostanie się, nie wiem czy porówno, bo raczej bardziej intensywnie będzie na południowym wschodzie. Ale właściwie przez całą Polskę przejdzie front deszczowy i burzowy, także jeśli chodzi o naszą zachodnią granicę, już właściwie od samego Koszalina widzę, aż po Rzeszów. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, najwyższa będzie na krańcach południowo-wschodnich, tam gdzie mówiłam, tam gdzie już teraz jest ciepło, tam do 30 stopni. W centrum 25, a na północy i miejscami na zachodzie 22 do 24.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej godzinie to na pewno spotkamy się z którymś z Was albo z którąś z Was. Mam nadzieję, że zatrzymacie nasz autostop i że uda się wygrać voucher do wydania na stronie internetowej. Tam można zrobić całkiem porządne zakupy za tę kwotę, którą dla Was mamy. No i oczywiście mam dla Was także naszą aplikację, która jest cały czas

działająca. No dzisiaj troszeczkę bardziej stawia na pisanie. Może chodzi o to, żeby przypomnieć sobie, jak się pisze kartką i długopisem na kartce. Kartką i długopisem. No tak, taki zestaw w sumie przyszedł mi do głowy tuż przed rozpoczęciem i usłyszeniem pierwszego dzwonka. A czemu nie? Przecież w biurach też słyszymy czasem różne dzwonki i ta umiejętność pisania nam się przydaje. Więc jeśli macie ochotę napisać do mnie, no to jak najbardziej zapraszam na naszą aplikację. A już za chwilę telefonicznie mam nadzieję, że zatrzymamy autostop. Jestem ciekawa, w jakim nastroju jest dzisiaj nasz kierowca.

0: korda sobie plumka, a my wyjeżdżamy na drogi, bo trochę się dzieje, co?
1: Troszkę się dzieje, tak. Sporo jest prac drogowych i koreczków też kilka, więc za Kortezem wyjeżdżamy już na te największe trasy.
0: Ale nie smucimy się, tylko uśmiechamy się do siebie.
1: Uśmiechamy, jak zawsze.
0: Powroty będą wtedy przyjemniejsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, bo dzisiaj są już chyba wszystkie wyjazdy właśnie te wakacyjne z dzieciakami, które jutro zaczynają w szkołach pierwsze, no jeszcze nie lekcje, no ale jest rozpoczęcie roku szkolnego, więc tak, gdzie jedziecie wolniej właśnie do domu, można powiedzieć. Na pewno jest tak w Krakowie, na autostradowej czwórce, gdzie korek jest coraz większy. On, tak jak wcześniej mówiłam, jest na węźle w Balicach i ma już ponad 8 kilometrów. Kończy się na wysokości miejscowości Chrosna, czyli w trasie dalej do Katowic, ale to nie wszystko, bo mamy spore przewężenie na tym samym odcinku, w sensie po tej samej stronie, czyli w kierunku Katowic, ale tak naprawdę spowolnienia i przewężenie A4 zaczyna się już za węzłem Kraków Południe, a kończy za węzłem Tyniec. Ponadto Zakopianka, tam trwają prace drogowe w Libertowie i w miejscowości Gaj, także też trzeba doliczyć sobie tych kilkanaście minut więcej na przejazd. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to one trwają na przykład na drodze krajowej numer 42 w Raciszynie, to województwo łódzkie. Tam do 16 będzie czyszczenie kanalizacji. Także od 10 na autostradzie A18 między węzłem Olszyna i węzłem Żary Zachód, czyli w województwie lubuskim, trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. I tak jeszcze do 15, ponieważ naprawione są tam bariery ochronne, no i mamy zwężenie jezdni. To oczywiście nie wszystko. Jeszcze autostradowa czwórka na węźle Rzeszów Wschód w województwie podkarpackim. Do 13 trwa wymiana ekranów i częściowo zablokowany jest pas włączenia w kierunku Krakowa. Są to prace szybko postępujące, więc już za niedługo A4 w Rzeszowie będziecie mogli jechać bez większych problemów. I z tras ekspresowych S6, węzeł Sławno Zachód do węzła Sławno Południe. Do 80 także trzeba zwolnić jeszcze do 14, tam trwa wymiana barier i zajęty jest dokładniej lewy pas w kierunku Gdańska. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam i pozdrowienia dla wszystkich kierowców od ponurego. U mnie deszcz pada i zimno, także pozdrawiam z pochmurnego Stargardu. No i w końcu do domu, jak rozumiem, wraca nasz słuchacz. A tak nieoficjalnie, gdzie można spotkać ten wasz samochód? Bo będę leciał S3, to może mi się uda spotkać, może jakiś kubek termiczny uda mi się od was wyciągnąć. Taka wiadomość od jednego z naszych słuchaczy, który cały czas jest w trasie. No to teraz tak, ja wszystko wyjaśniam, ja wszystko mówię. Mamy konkurs, który nazywa się, taki ma tytuł, Autostop. I wy dzwonicie do mnie, numer zaraz podam, i próbujecie argumentami, odpowiednimi argumentami zatrzymać kierowcę, który nie zawsze jest w formie. Jeśli będzie dzisiaj w formie, no to szybko się zatrzyma, a jeśli nie, no to trzeba będzie troszkę

troszeczkę pokombinować, czyli po prostu głosowo, jak się połączymy, próbować go zatrzymać. Kierowca was nie widzi, kierowca was tylko słyszy i argumenty tutaj są na wagę złota. Do wygrania voucher o wartości 200 zł i już za chwilę, już za moment będziemy się łączyć. A ten numer, który jest dla was, bo to jest konkurs telefoniczny, to 22 kierunkowy 139 29 29 22 139 29 29. Liczy się siła argumentów.

Telefon podaje raz jeszcze, chcecie zatrzymać auto, stop, no to trzeba do mnie zadzwonić 22 139 29 29 do wygrania voucher o wartości 200 zł do wydania na stronie internetowej. O tym wszystkim jeszcze będę informować, no ale czekam na tego śmiałka, który chce zatrzymać argumentami, siłą swoich argumentów kierowcę, który już powolutku widzę, że wyjeżdża z garażu i będzie chciał w trasę ruszyć. A czy zabierze ze sobą autostopowicza, no to zależy już od was. 22 139 29 29.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

Oj tak, tak. Nikt nie ma ochoty dzisiaj zatrzymywać autostopu, a może to z tego powodu, że wracacie z wakacji i może, a może na przykład, nie wiem, wczoraj jechaliście autostopem, nie szkodzi. Jutro kolejna opcja i kolejna możliwość wygrania w naszym konkursie. A ja tymczasem szukam kontaktu z wami, bo chciałabym wiedzieć, na jakim jesteście etapie, czy wszystko przygotowane przed początkiem roku szkolnego, przed nowym sezonem, tak naprawdę, tym, który jest niestety trochę dłuższy niż wakacje. I co by się mogło wydarzyć, gdybyśmy zamienili te 2 miesiące wakacji na 2 miesiące intensywnej pracy, a potem reszta laby. Co myślicie, jakby było? 10 miesięcy odpoczynku, wakacji, jeżdżenia po świecie, nie wiem, realizowania marzeń i różnego rodzaju hobby, angażowania się w jakieś fajne projekty, kontra 2 miesiące w pracy. Co wy na to? I 2 miesiące w szkole. Jakby to wyglądało? Jak myślicie, jakby to wyglądało i co by się wtedy działo na świecie? Jeśli możecie puścić wodze fantazji, to dajcie znać w naszej aplikacji. Pamiętajcie, że dzisiaj na razie tylko piszemy.

0: wszystko ma lajki, a my wysyłamy lajki naszej Emilce, która dzielnie trzyma rękę na pulsie nad tym, co się tam dzieje na tych naszych drogach. No bo w sumie trochę ruchu jest już.
1: Trochę ruchu jest, ale ja wam też pokazuję taki kciuk w górę, że będzie dobrze. Jest okej, okay, jest okej.
0: Okay. A jestem ciekawa, czy we wrześniu już będzie w naszych miastach trochę ciaśniej, czy jeszcze może są wśród was osoby, które wymyśliły sobie, że jednak wrześniowy urlop na przykład.
1: No myślę, że jutro to może być ciaśniej, dlatego, że uczniowie będą dojeżdżać do szkoły. Więc tak, ale no, starsi to się bardzo cieszą początkiem września, no bo jak dzieci już pójdą do szkoły, to wtedy można jechać na wakacje, prawda?
0: Na przykład.
1: Rodzice się bardzo cieszą zawsze z początku września. No tak. I dzieci trochę inaczej.
0: Tak, tak, tak. No to jest tak podzielone rzeczywiście. Chociaż jak przychodzi wrzesień, no to już tak widać, że za chwilkę kończy się lato i już jest tak jakoś bardziej melancholijnie, a potem te noce, zimy.
1: Czekamy do kolejnego lata,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Widzę, że z Dagmarą się zgadzamy.
0: Oby do maja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także jeżeli dzisiaj macie w głowie nostalgię, dlatego że jutro zaczynamy wrzesień, to ja jeszcze tutaj, można powiedzieć, dołożę do tego wszystkiego wiadomościami drogowymi, chociaż one nie są wcale takie najgorsze. Jeżeli chodzi o utrudnienia, one cały czas są pod Warszawą, za Wyszkowem, a właśnie głównie chodzi o trasę, która prowadzi was do stolicy. Za Mostówką mamy dość spory korek, tam trwają prace drogowe, no i właśnie korek ma już ponad 8 kilometrów, nic tam się nie stało, na szczęście nie widzimy takiej informacji, żeby była kolizja lub inne zdarzenie drogowe na ekspresówce. W Krakowie cały czas jest dość spory korek na węźle w Balicach, chociaż on już się skurczył, jest mniejszy. Autostradowa czwórka, to on się dosłownie za węzłem w Balicach kończy. Wcześniej do samego Tenczynka w sumie mieliśmy przewężenie autostrady. To w trasie do Katowic, chociaż wcześniej też samochody zwalniają od węzła Kraków Południe. W tym samym kierunku. Autostradowa czwórka pod Wrocławiem. Bielany Wrocławskie, Kąty Wrocławskie. Tam nie korek, a raczej przewężenie trasy jest w kierunku Legnicy. A jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to bez większych zmian na autostradowej dwójce przed wjazdem do Poznania od południowej strony, dokładniej na węźle Poznań-Krzesiny, czyli tam, gdzie autostradowa dwójka łączy się z S11, mamy spory korek. Trwają prace drogowe, ale też była kolizja, zdarzenie drogowe, o którym mówiliśmy wcześniej. Już odblokowany jest środkowy pas, obecnie zablokowany lewy w kierunku Świecka, a przypomnijmy, na 169 kilometrze, jeszcze przed 10. Samochód ciężarowy zderzył się z pojazdami osobowymi, to były dwie osobówki. No i na początku zablokowany był całkowicie lewy pas w kierunku Świecka. Tam jeszcze trwają prace służb. Jeżeli chodzi o to, gdzie trwają prace drogowe, to przypominamy, że jest to autostrada A1. Pas awaryjny jezdni w kierunku Gorzyczek, województwo śląskie. Tam trzeba zwolnić do 100 km na godzinę i te prace potrwają jeszcze do godziny 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

drobne przypomnienie dla kierowców, którzy mają prawo jazdy od niedawna i są to młodzi, jeszcze niedoświadczeni kierowcy. Od 3 września osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będą podlegały nowym zasadom. Te nowe zasady już omawialiśmy na naszej antenie, ale to tak dla przypomnienia, bo już jutro 1 września, a za 3 dni te nowe zasady zaczną obowiązywać. Nie ma żartów, moi drodzy, nie ma żartów. Wprowadzony zostanie tak zwany okres próbny. Dla kierowców poniżej 18 roku życia przepisy będą przewidywać dodatkowe ograniczenia dotyczące samodzielnej jazdy. No właśnie, te nowe regulacje zaostrzają także konsekwencje przekroczenia limitu 12 punktów karnych. Co i jak już wszystko wyjaśniam i przypominam. Zmiany wynikają z ustawy i obejmują oczywiście wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymają prawo jazdy kategorii B, a tak naprawdę na nie zapracują, bo to tak otrzymać to się nie da, przecież wiadomo. Standardowo ten okres próbny trwa 2 lata. Jeżeli uprawnienia zdobędzie osoba, która jeszcze nie ma 18 lat, no to okres ten zostanie wydłużony o kolejny rok. Czyli będzie trwał maksymalnie 3 lata, jednak nie dłużej niż do dnia 20 urodzin. Tak to wyglądać będzie od 3 września. W tym czasie będą obowiązywać znacznie bardziej rygorystyczne zasady dotyczące alkoholu. Na przykład nowy kierowca będzie musiał zachować całkowitą trzeźwość, a dopuszczalny poziom wyniesie 0,0 promila, czyli 0,0 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. Dla kierowców, którzy nie znajdują się w okresie próbnym, ta granica pozostaje na poziomie 0,2 promila. Okres próbny może zostać też wydłużony o 2 kolejne lata, jeśli początkujący kierowca popełni 2 określone w przepisach wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. I rozwiązanie ma sprawić, żeby no właśnie te osoby, które dopiero zdobywają doświadczenie i będą, żeby one były po prostu objęte tymi zasadami, rygorami troszeczkę dłużej. To ma działać na korzyść innych kierowców i na korzyść tych właśnie kierowców, którzy dopiero nabywają doświadczenia, bo jak wiadomo, dokument prawa jazdy nie robi z nas jeszcze świetnych kierowców. To doświadczenie jest potrzebne na drogach, no ale też zasady obowiązują. I teraz tak, 17-latek nie wszędzie pojedzie sam i nie zawsze pojedzie sam. Szczególne wymogi dotyczą właśnie tych ludzi, którzy będą prawo jazdy zdawali jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Prawo jazdy będzie uprawniało do prowadzenia samochodu wyłącznie na terenie Polski. Za granicę nie wyjedziecie jeszcze przez chwilę. Przez pierwsze 6 miesięcy do uzyskania dokumentu albo do momentu ukończenia 18 roku życia młody kierowca będzie musiał podróżować z doświadczonym kierowcą. Ta osoba, która będzie towarzyszyć, musi mieć co najmniej 25 lat i mieć prawo jazdy kategorii B od minimum 5 lat. Tak to będzie wyglądało. Nie może być też pod wpływem alkoholu, a nie narkotyków, nie może mieć nałożonego w ciągu poprzednich 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Przepisy wykluczają też możliwość wykonywania przez niepełnoletniego kierowcę zawodowego przewozu osób na przykład albo rzeczy, w tym na przykład pracy związanej z taksówką czy choćby transportem drogowym. I jeszcze 12 punktów karnych, normalnie jest ich troszeczkę więcej, 21. A te nowe przepisy zmieniają sytuację tych początkujących kierowców, którzy jak za szybko zgromadzą punkty karne i przekroczą 12 punktów w okresie próbnym, czyli tym, o którym wcześniej wspomniałam, no to będą musieli jeszcze automatycznie odbyć praktyczne, godzinne szkolenie dotyczące zagrożenia występujących w ruchu drogowym. Czyli szkolenie będzie po prostu prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy, a kierowca otrzyma rok na jego ukończenie. I w przypadku, kiedy to prawomocne rozstrzygnięcie zapadnie i dopiero po upływie 9 miesięcy od zdarzenia, termin na odbycie szkolenia będzie wynosił 3 miesiące od momentu uprawomocnienia się decyzji. No i też troszkę trzeba będzie wyciągnąć z kieszeni ze skórniaków, bo będzie to kosztowało na takie szkolenie 300 złotych. Więc naprawdę sporo się zmieni od 3 września. Są tacy młodzi, którzy chcą robić prawo jazdy i jeszcze się cały czas zastanawiają. Mają 17 lat, czekają jeszcze do 18 roku życia, żeby nabyć

prawnie możliwości takich, żeby jeździć samemu. I to też się jakoś, myślę, zgadza. No, każdy podejmuje decyzję wtedy, kiedy chce pójść na kurs prawa jazdy. Wtedy to robi. Chyba najlepiej posłuchać swojej głowy, swojego serca, swojego organizmu. Może jeszcze, jeśli nie jesteście gotowi, to po prostu poczekajcie. I tak to prawo jazdy wkrótce zacznie się robić. Tak to wygląda. No dobrze, czyli od 3 września zmieniają się zasady dla tych najmłodszych kierowców, a my pamiętajmy o bezpieczeństwie. Ono jest najważniejsze.

0: Podobno jest jakiś korek na autostradzie A1 przy zjeździe w Arlubie, prawda?
1: Jest, jest. Widzimy go. Tam trwają prace drogowe. Wiecie na pewno o tym, a jeżeli nie wiecie, bo przejeżdżacie w te wakacje pierwszy raz autostradową jedynką, no to tam przez, no właśnie całe wakacje taka jest sytuacja. Można to objechać, a jaką drogą to zaraz naszej słuchaczce, tak? Słuchaczce tak, powiem.
0: Maria napisała, a Emilia Kleszczewska wie więcej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już sobie mierzymy odległość, właśnie odcinek, na jakim korkuje się autostradowa jedynka przed Warlubiem. No już ponad 6 km, prawie 7 i objechać można to drogą krajową numer 91. Najlepiej zjechać tak naprawdę jeszcze w Pelplinie, chociaż później też jeszcze macie taką możliwość, na przykład na węźle Kopytkowo i tam drogą krajową numer 91 dojechać do miejscowości Nowe Marzy. No i jechać już dalej w kierunku Łodzi, chociaż w stronę Gdańska też mamy niewielkie przewężenie trasy na wysokości miejscowości Nowa Cerkiew. Tam nie korek, ale też kilka minut więcej trzeba sobie do czasu przejazdu doliczyć. Jeżeli chodzi o największe przewężenia jeszcze przed 13, bez zmian na trasie S8 w miejscowości Niegów i Karpin. Tam trwają prace drogowe, ale bez większych utrudnień, jeżeli chodzi o kolizje, o zdarzenia drogowe. Nic tam takiego na szczęście się nie dzieje. I jeżeli chodzi o południowe trasy, to sporo mamy oczywiście, spory ruch jest na A4. Na początku województwo dolnośląskie, Baranowice, tam zwalniacie już w kierunku węzła Wrocław Południe. Ten węzeł łączy A4 z autostradową 8 i A8 też się korkuje, też jest przewężona. Podobnie jest na odcinku w kierunku Opola w miejscowości Graczy. Dokładniej mamy ciaśniejszą autostradę A4. No i już jeżeli przejeżdżacie z Katowic do Krakowa, to sytuacja wygląda bardzo podobnie. Przewężony jest odcinek od Trzebini do miejscowości Rudno, tak naprawdę w obu kierunkach, i autostradowa 4, obwodnica Krakowa, tam też już stoi więcej samochodów, głównie na węźle w Balicach oraz na węźle Kraków Południe. Dłuższy dojazd też na pewno jest Zakopianką przez Libertów i Gaj, a jeżeli chodzi o trasę z Nowego Targu do Zakopanego, no to mamy tutaj rzeczywiście spory ruch na odcinku Szaflary, Bańska, Niżna w obu kierunkach, chociaż głównie wyjeżdżacie z Zakopanego, prawdopodobnie z wakacji, i do Krakowa też trzeba postać kilkanaście minut dłużej. A jeżeli chodzi o ruch w Zakopanem, droga wojewódzka numer 958, tragedii nie ma, jedzie się całkiem dobrze, chociaż tak jak zawsze spowolniony ruch jest na ulicy Nowotarskiej, która prowadzi Was do Ronda Solidarności, a dalej w kierunku Kościeliska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zobacz, jak ci wejście załatwiłam z YouTube.
1: No fajnie, no, fajnie naprawdę. To dlaczego ten Bono cały czas je?
0: Je?
1: No bo je, prawda?
0: No nie wiem, no ty też cały czas jesz, ty ciągle coś sprzedajesz.
1: Ja biorę przykład, wiesz, z Idoli.
0: No dobrze, co u ciebie dzisiaj?
1: Sporo atrakcji, ale nie mogę ci zdradzić z tego prostego powodu, że jakbym zdradził, to by, wiesz, wszyscy wiedzieli i by nie było zagadywanek.
0: No ale nie może być tak, że nie mówimy nic, no.
1: Nic nie wiemy? Nic nie wiemy, zostańmy na wysokich obrotach.
0: No dobrze, wysokie obroty już po godzinie 13. A powiedz mi, czy ty plecak już masz, tornister,
1: plecak?
0: Tak, no, długopisy, kredki
1: tak.
0: Kolorowe, tak? Wszystko
1: tak,
0: przygotowane?
1: Tak. Z zeszłego roku zostało. Widziałem w ogóle taką super promocję, 15, znaczy 10 zeszytów i 5 gratis.
0: Tak?
1: Nie skorzystałem, kupiłem, mam 15 zeszytów, wystarczy na cały rok szkolny.
0: Zobaczymy. Jak będziesz zapisywał codziennie, to może nie wystarczyć, ale to najwyżej się zrzucimy redakcyjnie, nie?
1: Dobrze.
0: Okej. Robert Kilen z wami po godzinie 13, a ja za dzisiaj pięknie dziękuję. Na razie, pa!

0: Zaczynamy Wysokie Obroty. Godzina 13 minęła. Oczywiście jak zwykle od informacji pogodowych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 16 stopni w Jeleniej Górze, tam jest najchłodniej. Oj, coś chłodnawo naprawdę na Dolnym Śląsku. Natomiast na Podkarpaciu, no upał, można powiedzieć. 29,6, prawie 30 już pokazują termometry. Ostrzeżenia przed burzami, upałem dla całej właściwie południowo-wschodniej i południowej Polski. Jak jedziemy S8 od Wrocławia przez Łódź, Warszawę do Białegostoku, to na południowy wschód od tej S8 wszędzie są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, przed burzami. W ciągu dnia zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Mogą być opady deszczu i miejscami burze oczywiście. Do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich powinniśmy dziś zobaczyć. No to prawie już widzimy. Przypominam, w Przemyślu 29,6 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby bądź umiarkowany, może być porywisty w czasie burz południowo-zachodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy na Wysokich Obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Nowy tydzień, poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Oj, wakacje się kończą, co? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Robert Kilen.

0: Dziś dzień ulicznego jedzenia, nie wiem czy wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. I teraz taki teścik. Dla ciebie, Emilia, uliczne jedzenie to bardziej zapiekanki czy kebab?
1: Wiesz co, jak powiedziałeś, że z dzień ulicznego jedzenia, to od razu pomyślałam o kebabie.
0: No właśnie, więc chyba właśnie tak, bo to jest pokoleniowe, wiesz, bo to jest pokoleniowe. Zapiekanki, bułka z pieczarkami, kebab, to zupełnie inne pokolenia jedzą to uliczne jedzenie. Jakbyśmy zaczęli dziś wysokie obroty od takiego pytania, a propos zapiekanek, takie oldschoolowe pytanie. Skąd często sprzedawano zapiekanki? Chodzi mi o pojazd na kółkach. Dlatego jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, więc takie trochę motoryzacyjne pytanie. Skąd często sprzedawano zapiekanki, tak brzmi to pytanie. Jeżeli wiecie, to zapraszam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście, a Emilia teraz, myśląc o kebabie, informuje o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To dalej myśląc o kebabie, sprawdzamy, co się dzieje na autostradowej dwójce. Tam już zakończył się korek, a wcześniej mieliśmy dość spory właśnie między węzłami Krzesiny i węzłem Luboń. Tam na 169 kilometrze zderzył się samochód ciężarowy i samochody dwa osobowe. Tam jedna osoba została ranna i od 9 zablokowany był lewy pas w kierunku Świecka. Utrudnienia zakończyły się jeszcze chwilę przed godziną 13 i to też właśnie widzimy na mapach. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to tak naprawdę jest to jedyna informacja, ale korki są. Zaglądając na mapy, S8 nam się korkuje za Wyszkowem i spore przewężenie jest właśnie w kierunku stolicy. Najwięcej utrudnień jest w Niegowie. Tam korek ma już ponad 7 km i ta sytuacja jest już od tak naprawdę ostatnich 2-3 godzin, także warto zjechać sobie na drogi lokalne, na przykład do Warszawy dojechać drogą krajową numer 50 albo drogą krajową numer 57 i te utrudnienia ominąć. Jeżeli chodzi o korek i spore przewężenie, takie też jest na autostradowej czwórce w kilku miejscach. Zaczynając od węzła Kraków Południe w kierunku Katowic, no i dalej w tym samym kierunku sporo samochodów ustawia się na węźle w Balicach, jadąc jeszcze dalej nie po raz, a także miejscowości Piła Kościelecka i Chrzanów. Tam w Chrzanowie te utrudnienia się kończą i też widzimy, że na węźle w Chrzanowie mamy zdarzenie drogowe, dlatego też te korki w stronę Katowic nam się tworzą. No a jeżeli chodzi o Śląsk, no to mamy też spore przewężenie na S86, tam jest ciasno. Tak naprawdę, jeżeli wyjeżdżacie z Dąbrowy Górniczej i kierujecie się do Katowic. Jeżeli macie dla nas informacje drogowe, to na takie czekamy, albo tekstowo w naszej aplikacji Dzisiaj głównie, ale też dostępny jest numer telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skąd często sprzedawano zapiekanki? Chodzi o pojazd na kółkach. Tak brzmi pytanie i używajcie aplikacji, ale głównie piszcie. No, jakoś informacje głosowe. No nie mogę ich odsłuchać na razie.

No to jak to jest z tymi zapiekankami? Przypominam dziś dzień ulicznego jedzenia. Jak to uliczne jedzenie się zmienia? Nawet w Polsce, prawda? Różne pokolenia, różne uliczne jedzenie je. Jada bułki z pieczarkami już odeszły w niepamięć. Zapiekanki jeszcze tam się gdzieś trzymają, ale są bardziej takie już wypasione, że tak powiem kolokwialnie, niż dawniej to było. Natomiast no, kebab króluje chyba teraz. Zapiekanki, kebab to uliczne jedzenie. O uliczne jedzenie pytam, a właściwie, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, no to pytam o pojazd. Skąd często sprzedawano zapiekanki? Chodzi o pojazd na kółkach. Tutaj Krzysztof pisze, że to żuk albo robór. Nie, Krzysztofie, to nie żuk ani robór. Najczęściej zapiekanki były sprzedawane z zupełnie innego pojazdu. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Pomóżcie Krzysztofowi odgadnąć, z jakiego pojazdu sprzedawano zapiekanki, skąd często sprzedawano, a może nawet zaryzykuję stwierdzenie, najczęściej sprzedawano te zapiekanki. Piszcie, piszcie, piszcie. Dziś o to apeluję z tego prostego powodu, że nie wiem, co się dzieje, ale jakoś nie mogę odsłuchiwać waszych wiadomości głosowych. Specjaliści już nad tym pracują, więc może się uda. Na razie komunikacja poprzez aplikację tylko pisemna. Skąd często, a nawet najczęściej sprzedawano zapiekanki? Chodzi o pojazd na kółkach. Czekam na odpowiedzi.

0: No to jak to jest z tymi zapiekankami? Skąd często sprzedawano zapiekankę, a nawet najczęściej? Zaryzykowałbym takie stwierdzenie. Andrzej pisze tak, nie kojarzę. Lody Bambino na patyku śmietankowe i czekoladowe, no to sprzedawano prosto z chłodni na Jelczu, ale zapiekanki nie mam pojęcia. Jacek z córką Lenką z Tijuana piszą, że z autobusu. Nie, moi drodzy, nie z autobusu. Skąd te zapiekanki się brały? Arturek 79, Niewiadów, przyczepa kempingowa. Zapiekanki sprzedawano z przyczepy kempingowej Niewiadów. Jacek z Radomska też to wie. Peter z uśmiechem, pamiętam, proszę bardzo, jakie sentymenty obudziłem w naszych słuchaczach. Z przyczepy kempingowej z okienkiem Niewiadów, oczywiście. Tobo 123 też tak napisał, Sato wiedział. Adam z Wolwika, Miłosz z S70, Darek z Mazdy, Paweł, Bartek ze Skody, Paweł z Pożoga, Maciej z Białej Skody, Przemek, Michał z Mana, Ania Starnowa, Piotrek z komunikacji z Warszawy. Wszyscy pamiętają o tych przyczepach kempingowych. Zapiekanki to tylko przyczepy. Litka i Paweł napisali w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Sylwester to wiedział, Rafał ze Skody, Andrzej z Mowano. Andrzej, przepraszam, Adam z SQ7 pisze tak, nie wiem jak państwo redaktorstwo w Warszawie, ale ja w mieście Łodzi kupowałem z Niewiadowa, dokładnie z przyczepy kempingowej Niewiadów. Nie wiem, Adamie, jak tam w mieście Łodzi, ale w Warszawie też przyczepy Niewiadów stały, no może nie na każdym rogu ulicy, ale w wielu miejscach i tam były te zapiekanki. Najczęstszą przyczepą kempingową, z której sprzedawano kultowe zapiekanki na ulicach Warszawy i w całej Polsce w czasach PRL-u, to był Niewiadów N126. Boguś z Niro tak napisał w aplikacji PRK Polskich Radio Kierowców. Oczywiście, że tak. Monika z Mandarynki też wiedziała, że z przyczepy. Kto był najszybszy? Hubert. I druga była Monika z Mandarynki, ponieważ te wiadomości głosowe, które nagrywacie, jakoś nie mogę ich odsłuchać, no to w takim razie dwie pierwsze osoby, które napisały prawidłową odpowiedź, mają prawo do pozdrowień, żeby nikt nie był stratny. Oczywiście Monika z Mandarynki i Hubert, możecie pozdrawiać. Oczywiście napiszcie te pozdrowienia, ja je odczytam i dodamy oczywiście dla waszych najbliższych piosenkę. A brawa i fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o przyczepy z Niewiadowa, które tak naprawdę to są z Tomaszowa Mazowieckiego.
1: Bliskie mojemu sercu.
0: Przyczepy?
1: Bardzo.
0: Przyczepy czy zapiekanki? Bo zapiekanki to nie, mówiłeś, że wolisz kebaby.
1: Wiesz co, zapiekanki tak, ale przyczepa chyba jeszcze bardziej. No bo z Tomaszowa Mazowieckiego. Mhm. Tak uchylę trochę prywaty. Właśnie mój dziadek też między innymi
0: robił
1: te
0: przyczepy?
1: Przyczepy robił z Niewiadowa.
0: Proszę bardzo. Dzięki dziadkowi, no. Emilii, jedliście zapiekanki, moi drodzy. Wyjeżdżamy na drogi, 13:30 i co się na nich dzieje?
1: Sprawdź. Sporo się dzieje, nawet

0: blisko Niewiadowa.
1: Naprawdę? Mhm. Może pojechali po zapiekanki?
0: Może.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Blisko Niewiadowa, bo za Piotrkowem Trybunalskim mamy zdarzenie drogowe. To widzimy głównie na mapach. Jeszcze nie mamy szczegółów. Czekamy na informacje od służby, ale to dokładniej Wola Rokrzycka na autostradowej trasie w kierunku Częstochowy. Mamy ten korek, autostradowa jedynka, więc tam na pewno trzeba zwolnić albo na przykład ominąć to drogą krajową numer 74 przez Bełchatów. A jeżeli chodzi o korki, no to one cały czas są największe na S8 za Wyszkowem w kierunku Warszawy. Tam trwają prace drogowe w Niegowie i też raczej zalecamy, żeby ekspresową ósemkę omijać w najbliższym czasie, na przykład drogą krajową numer 50 albo drogą krajową numer 62. To dalej nie wszystko. Z tras południowych przewężona jest autostradowa czwórka w kilku miejscach. Na początku od węzła Kraków Południe w kierunku węzła w Balicach i tam w Balicach też mamy naprawdę sporo samochodów i jest dość ciasno w stronę Katowic. Dalej, w miejscowości Nieporaz zwalniają samochody do Chrzanowa. A jeżeli jesteście już przed samymi Katowicami, to też trzeba zdjąć nogę z gazu na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. No i podobna sytuacja jest za Sosnowcem, to S86 i w trasie do centrum Katowic. Jeżeli chodzi o prace drogowe, takie cały czas trwają na autostradzie A1. Zajęty jest pas awaryjny jezdni w kierunku Gorzyczek, to województwo śląskie, gdzie trzeba zwolnić do 100 km na godzinę jeszcze do godziny 15. S61 Ełk Łomża, województwo podlaskie, tam ograniczenie prędkości to 80 km na godzinę od 13 do 15. No i z trasy ekspresowych jeszcze S17, węzeł Lubelska do węzła Góraszka, to akurat Mazowsze, gdzie prace służb potrwają do godziny 18, to naprawa nawierzchni, zajęty jest lewy i środkowy pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i cały czas na wysokich obrotach, za 28 minut będzie godzina 14. Jedziemy sobie z Imagine Dragons.

No czas na koncert życzeń. Pierwszy dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia. Hubert Śle, pozdrowienia dla wszystkich, którym dzisiaj kończą się wakacje. Dla pocieszenia niech słuchają PRK. Bardzo dobry pomysł dla wszystkich, którzy kończą dziś wakacje. Będzie piosenka.

0: No to teraz będzie trochę trudniejsze zadanie przed wami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Już zapiekanki za nami, mam nadzieję, że wspomnieliście sentymentalnie te zapiekanki z przyczep kempingowych niewiadów NS-126. Teraz będzie zupełnie inne zadanie, ale uwaga, uwaga, także motoryzacyjne i także oldschoolowe. I według mnie to naprawdę bardzo trudne zadanie, chyba najtrudniejsze dzisiejsze zadanie przed wami. Posłuchajcie uważnie tego fragmentu.
1: Luciuszu, błagam cię, nie szalej.
2: On się mlecze jak śnie.
0: No właśnie, Lucjuszu, błagam cię, nie szalej, a Lucjusz odpowiedział, że on się wlecze jak ślimak. Moje pytanie brzmi, jakim samochodem szalał Lucjusz? Jeżeli wiecie, jakim samochodem szalał Lucjusz, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie, piszcie, piszcie. Dzisiaj po trzykroć mówię, żeby pisać, bo tak naprawdę w dalszym ciągu nie mogę odsłuchać wiadomości, które nagrywacie. Widzę, że próbują niektórzy nagrywać, ale ja tego nie słyszę. W związku z tym piszcie, jakim samochodem szalał Lucjusz. Tak brzmi pytanie. Trzymam kciuki oczywiście. O, jaki fajny wpis się tu zdarzył. O Zero 50 Paweł wspomina. Pozdrawia serdecznie i proponuję puścić na antenie The Ramones. Na znak, że pan to przeczytał. Dobrze. To pewnie nikt nie słyszał, że to przeczytałem. Pawle, niech będzie hasło The Ramones.

0: No to byli Ramonsi na 10 minut przed godziną 14. Jakim samochodem szalał Lucius? Nissan, Fufon tak twierdzi w aplikacji. Czy chodzi o samochód Porsche? A któż to no Porsche pisze? Nie wiem, nie podpisał się nasz słuchacz. Nie Nissan, nie Porsche, no to Fiat Cinquecento. Pozdrawia Kasia ze Stingerki. Nie Cinquecento, droga Kasiu. Volkswagenem, Schwimmwagen, Wagen. Chyba tak to się po niemiecku mówi. Nie, to ten drugi. Pan samochodzik szalał tym Volkswagenem, Hubercie. Natomiast Lucjusz szalał zupełnie innym samochodem. To oczywiście Fiat 126P, nasz maluch narodowy. Kasia ze Skody pisze, Kasiu, nie chodziło o naszego malucha narodowego. Jakim samochodem szalał Lucjusz?
1: Lucjusz, błagam cię, nie szalej.
2: On się wlecze jak ślim.
0: No właśnie, Lucjusz chciał wyprzedzać, bo ktoś się wlókł jak ślimak. No to właśnie ten Volkswagen, ta amfibia wlokła się jak ślimak i Lucjusz chciał ją wyprzedzić. Jakim samochodem szalał Lucjusz? Tak brzmi pytanie. Piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz Emilia z najnowszymi informacjami drogowymi, prawda?
3: Prawda.
0: Prawda jak czasu, zawsze. Prawda eteru. Posłuchajmy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To jest prawda, informacje co 20 minut i dostaliśmy dwie najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też jedną od Was.
5: Dzień dobry, Jacek, autostrada 1 w stronę Łodzi, już chyba od 60 któregoś kilometra jest straszny korek. Nie wiem, co tam się stało, na pewno są też roboty drogowe. W tej chwili jestem na jakimś 74 kilometrze i cały czas jedziemy żółwim tempem. Pozdrawiam.
3: Dziękujemy za wiadomość i tak wszystko właśnie potwierdzają służby. To odcinek od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamińsk w Woli Rokrzyckiej. Na 354 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe. No i niestety wiemy już teraz, że jest to wypadek. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Katowic i te utrudnienia są od godziny 13.20. Jak podają drogowcy, tam na autostradzie A1 prace będą trwały jeszcze przez prawie 3 godziny, także warto A1 omijać. Ale to nie wszystko. Jeszcze jest wiadomość z województwa zachodniopomorskiego. S3 od węzła Myślibórz do węzła Pyrzyce w Głazowie na 53 kilometrze został potrącony pieszy przez samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Szczecina została całkowicie zablokowana, ale mamy też dokładne informacje, jak korek ominąć. Służby wprowadziły objazd od węzła Myślibórz drogą wojewódzką numer 119 i wojewódzką 121 do węzła Pyrzyce. Te utrudnienia od 13 są i tak jak podaje Generalna Dyrekcja, również tam na S3 będzie przewężenie przez najbliższe 3 godziny.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Monika z Mandarynki pyta się, czy zagadka z zapiekanką została rozwiązana. No pewnie, że tak. I byłaś pierwsza, Moniko, z Mandarynki. Zgadłaś, że chodziło o przyczepy oczywiście, więc pozdrawiaj, pozdrawiaj, pozdrawiaj. Czekam na pozdrowienia pisemne dziś wyjątkowo i dołączymy oczywiście do Twoich pozdrowień piosenkę. Gramy, jedziemy.

0: 14 na zegarach. Jakim samochodem szalał Lucjusz? Tak brzmi pytanie. A o 14 jak zwykle wiadomości pogodowe. Tak chciałem coś nawiązać, bo tutaj na skrzyżowaniu ulic, trzy wieczne światła, pasy jak kładka, taka motoryzacyjna piosenka w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przed momentem to był zespół Rendezvous.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o termometry, to w tym momencie najchłodniej w dwóch miejscach. We Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dokładnie taka sama temperatura w tych dwóch miastach. 17 i 8, niecało 18 stopni Celsjusza. Natomiast na wschodzie Polski wszędzie upał. Ale najcieplej w Nowym Sączu, na południowym wschodzie 37, prawie 31. Czyli cieplej niż przewidywali synoptycy jeszcze jakiś czas temu. Przypominamy, że jeżeli byśmy podzielili Polskę S8-ką od Wrocławia do Łodzi, Warszawy i później do Białegostoku, to wszędzie na południowy wschód od tej S8-ki upał i burze mogą się zdarzyć, a na północnym zachodzie od tej S8-ki nie ma takich ostrzeżeń. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże. Jeżeli chodzi o przelotne opady deszczu i miejscami burze, to jak powiedziałem, pojawią się na południowym wschodzie kraju i nawet grad może się tam pojawić. Do 30 stopni przewidywali synoptycy, ale już wiemy, że jest cieplej, bo 30,7, prawie 31 pokazują termometry w Nowym Sączu. 30 mamy już w Przemyślu, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Krakowie, w Krośnie i nawet zbliżamy się do 30 w Lublinie, bo 29,5 pokazują termometry. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty. Wieje z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tym Lucjuszem? Jakim samochodem szalał? Może chodzi o Wartburga? Był taki w panu samochodziku. Jacek z Wrocławia pisze w aplikacji. Mariusz z Olsztyna potwierdza to, co pisze Jacek, czyli samochód Lucjusza to Wartburg. Panowie, nie. To nie jest dobra odpowiedź. To nie był Wartburg. Agata stawia na Alpinę. Odważny strzał, Agato. Skoda pojawia się również. To są niedobre odpowiedzi. Wartburg. Kolejny Wartburg się pojawił. Mercedesem jeździł Lucjusz, oczywiście. Krzysztof z Paserati tak twierdzi. Nie jeździł Lucjusz Mercedesem, Krzysztofie. Warszawa 223, FSO. Paweł twierdzi, że to Warszawa. Nie. Wszystko odrzucamy. Jakim samochodem szalał Lucjusz?
2: Lucjusz, błagam cię, nie szalej.
3: On się wlecze jak śnie.
0: No to jakim samochodem szalał Lucjusz? Jak wiecie, podejrzewacie, wyeliminowaliśmy już tyle marek, więc prawdopodobnie zadanie jest coraz łatwiejsze. Trzymam kciuki oczywiście, jakim samochodem szalał Lucjusz. 3 minuty po 14, kłaniam się, zapraszam, jedziemy. Robert Kilen.

0: No ciekawe odpowiedzi, muszę wam powiedzieć, nadchodzą w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na przykład Miluś twierdzi, że Lucjusz Cezar, wnuk cesarza Augusta, czy kuzyn Juliusza Cezara, obaj śmigali rydwanusem, choć każdy z osobna, jak mnie mam. Miluś, masz rację, prawdopodobnie gdyby chodziło o jakiegoś cesarza, Cezara, Lucjusza, to pewnie rydwanem rzeczywiście by śmigał, ale ten Lucjusz nie śmigał rydwanem. Czym szalał Lucjusz, jakim samochodem? To jest pytanie. Możecie jeszcze pisać, możecie wykorzystywać aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Do tego wracamy, a teraz wracamy 10 minut po godzinie 14. Punktualnie, jak zwykle, z Emilią na polskie drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na trasy, a głównie na autostradową jedynkę i na S3. Tam już zarówno na A1 i na S3 mamy naprawdę bardzo duży korek. Od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk. To Wola Rokrzycka, 354 km. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działają służby, również te ratunkowe, i zablokowany został prawy i środkowy pas w kierunku Katowic. No widzimy, korek jest rzeczywiście, nie przejedziecie tam w tym momencie. Można to oczywiście ominąć, na przykład drogą krajową numer 74 przez Bełchatów albo przez Sulejów. To również droga krajowa numer 74, tylko właśnie od tej wschodniej strony, i później wrócić na przykład w Radomsku z powrotem na S8. I to nie wszystkie informacje, bo jeszcze właśnie w województwie zachodniopomorskim między węzłem Myślibórz i węzłem Pyrzyce w Głazowie na 53 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego. Jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana od 13, czyli przez ostatnią godzinę jest ten utrudniony przejazd, ale można wybrać objazd, który dokładniej podała policja. Od węzła Myślibórz kierujecie się drogą wojewódzką numer 119 i drogą wojewódzką numer 121 do węzła Pyrzyce. Jeżeli chodzi o przebudowy, to zakorkowana jest S12 od węzła Świdnik do węzła Piaski Zachód w województwie lubelskim. Tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze do godziny 16, ponieważ trwa remont nawierzchni i wyłączony jest lewy pas w kierunku Zamościa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do Lucjusza szalejącego. No właśnie, jakim samochodem? To może syrenka Lucjusza. Litka i Paweł tak piszą. Syrenka pyta i pozdrawia wróbelek. Syrenka. To jest dobra odpowiedź, moi drodzy. Oczywiście, że tak. Peter wiedział, że to syrenka. Paweł wiedział, że to syrenka. Agata strzeliła wreszcie w syrenkę i bardzo dobrze. Tomasz i Aneta z Vivaro. Ponury pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie ponuro, tylko radośnie pozdrawia. I inny twierdzi, że to syrenka 102 i to chyba jest bardzo dobra odpowiedź. Ale najszybszy z dobrą odpowiedzią był Adam z Wolwika. Czy to 102, czy 101. No w każdym razie syrena. Tak napisałem. Pisze Adam, oczywiście, że tak. Adamie i ponury, możecie teraz pozdrawiać kogo chcecie. Napiszcie te pozdrowienia dla swoich najbliższych albo kolegów, koleżanek. Kogo chcecie, pozdrawiajcie w każdym razie. My waszych pozdrowień dołączymy oczywiście piosenkę. Adam z Wolwika i ponury zwyciężają tę rywalizację o samochód Lucjusza, który szalał. Wielkie brawa dla was i dla wszystkich oczywiście, którzy wiedzieli, chociaż jak podejrzewałem, tak się sprawdziło. To trudne pytanie było. Trudne pytanie, bo mało prawidłowych odpowiedzi, jak słyszeliście. Adam Wolwik, ponury, pozdrawiajcie, a my już jedziemy dalej.

0: I muszę wam powiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że prezes Faryś wiedział, jakim samochodem Lucjusz szalał. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, tam jeszcze było kilka innych samochodów.
0: Tak, oczywiście,
1: bardzo
0: ale
1: duży i elegancki amerykański samochód.
0: Dokładnie.
1: Jak to bohater innego filmu mówi, amerykański.
0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest z nami i pamiętał dokładnie, że Lucjusz szalał syrenką. No dobrze, to jeden z poszukiwaczy skarbów. Tak jak ten z tym amerykańskim samochodem.
1: Tak, jak, tak. Tam jeszcze Skoda była, no i oczywiście samochód pana samochodzika.
0: Tak, to była amfibia Volkswagena, taka z II wojny światowej, przerobiona na potrzeby filmu oczywiście, ale w książce...
1: To był silnik Ferrari obudowany przez zapoznanego geniusza
0: Wujka Gromiło.
1: Wuja Gromiło.
0: Tak jest.
1: Przez 2L.
0: Ferrari 410 Super America.
1: Tak
0: się nazywał ten samochód. Tak było. No właśnie, to wspominaliśmy, jak było, jeżeli chodzi o motoryzację na ziemiach polskich. A jak będzie, panie prezesie, czy autonomiczne samochody w Europie to daleka przyszłość?
1: Teraz bardzo jak będzie, bo autonomiczne samochody, tak, to przyszłość.
0: Ale czy daleka?
1: Dobra, tego nie wiemy, bo pytanie, co rozumiemy pod pojęciem autonomiczność, dlatego że
0: no to rozumiemy to, że wsiadamy do samochodu, a samochód nas wiedzie, a my nic nie musimy robić.
1: No właśnie, ale czy mówimy o takiej sytuacji, że idziemy do salonu, kupujemy sobie autonomiczny samochód, czy na pewnym ograniczonym, w pewnej ograniczonej przestrzeni miasta jeżdżą taksówki autonomiczne, czy mówimy o komunikacji
0: Powiedzmy o wszystkich tych rodzajach autonomiczności.
1: Jest w tej chwili bardzo dużo rzeczy się dzieje, o tak bym to powiedział, ale przede wszystkim warto powiedzieć, to jest chyba bardzo istotne dla nas, dla Polski, że niedawno pan prezydent podpisał ustawę, która pozwala między innymi testować autonomiczne pojazdy. My też byliśmy jednym z gorących orędowników tego aktu prawnego. Chcieliśmy, żeby ten akt prawny wszedł w życie, bo nasi sąsiedzi, choćby Niemcy czy Czesi, byli już nieco bardziej do przodu. Tam

0: Na pewnych wyznaczonych obszarach można, pod nadzorem ludzkim, ale można testować pojazdy autonomiczne. Chcielibyśmy też, żeby było testowanie transgraniczne, bo co jest bardzo istotne w pojeździe autonomicznym, to, że on nie może pod żadnym pozorem stracić kontaktu z siecią. No i nie może zdarzyć się coś takiego, że na przykład przejeżdżamy z kraju do kraju.
1: No właśnie, a jak się przełącza sieć z roamingu na sieć krajową,
0: to jeszcze zależy, w jaki sposób jest realizowana i będzie realizowana to dostarczanie danych. W każdym razie w tej chwili stan faktyczny mamy taki. W kilku krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, już w kilku miastach, zapowiedzi są, że w kilkunastu miastach, są taksówki autonomiczne. W Europie mają być niebawem, na przykład w Londynie. Przy czym część z tych firm wykorzystuje pojazdy istniejące, które były pojazdami elektrycznymi przerobione, ale już pokazują się, kilka firm pokazało pojazdy dedykowane
1: czyli
0: tej autonomiczności. Pojazdy bez kierownicy, one trochę wyglądają jak taka kapsuła. To jest taki wagonik, w którym, który z przodu i z tyłu wygląda tak samo, może jechać do przodu i do tyłu, bo warto dodać, że w zasadzie wszystkie próby z pojazdami autonomicznymi to są z pojazdami elektrycznymi. Choć nie jest to niezbędne, bo teoretycznie można sobie wyobrazić autonomiczność w pojeździe spalinowym, ale po pierwsze w elektrycznym jest dużo prostsze, po drugie jeżeli już wchodzimy w tę nową technologię, no to warto wykorzystywać to, co w tej chwili, czym żyje branża motoryzacyjna, czyli pojazdy elektryczne.
1: No w każdym razie, kiedy takie taksówki będą w Polsce, tego postaram się dowiedzieć od prezesa Farysia, który jak na razie kluczy i unika konkretnych odpowiedzi.
0: No bo po prostu tego nie wiemy konkretnie. Na razie w Polsce, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy zapowiedzi, kiedy to będzie.
1: Mamy zapowiedzi. I o tych zapowiedziach za parę minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Pearl Jam i Soundgarden, połączone siły natury. 14.30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety nie będą to najlepsze wiadomości. S3, mamy aktualizację tego, co wydarzyło się między węzłami Myślibórz i węzłem Pyrzyce. W województwie zachodniopomorskim, a dokładnie w pobliżu miejscowości Głazów na 53 kilometrze, mamy śmiertelne potrącenie kierowcy samochodu osobowego przez pojazd ciężarowy i jezdnia w kierunku Szczecina jest cały czas całkowicie zablokowana, tak naprawdę od 13, ale służby są na miejscu i wprowadziły objazd od węzła Myślibórz drogą wojewódzką numer 119 i drogą wojewódzką numer 122 do węzła Pyrzyce. Radzimy właśnie wybrać ten objazd, ponieważ utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 16. Jeżeli chodzi o autostradę A1, tam także cały czas pracują drogowcy między węzłem Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk. W województwie łódzkim na 354 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Tam jedna osoba jest ranna i zablokowany został prawy i środkowy pas ruchu w kierunku Katowic. Od 13.20 mamy te problemy z przejazdem autostradową jedynką do Katowic. Jeżeli chodzi o planowany czas właśnie pracy przez drogowców, do godziny 15.30 tam jeszcze między Piotrkowem a Kamieńskiem mogą być utrudnienia. A patrząc na mapy, mamy naprawdę coraz większy korek na S8 za Wyszkowem, a w trasie do Warszawy w Niegowie. Trwają prace drogowe, ale też teraz widzimy, że jest tam kolizja, zdarzenie drogowe. Jeszcze dokładnie nie wiemy. Czekamy na wiadomości od służb albo na wasze. Możecie wysyłać nam wiadomości tekstowe w naszej aplikacji, a także głosowe pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, mamy koncert życzeń. Standardowo Adam z Wolikwika pisze: pozdrawiam wszystkie kobiety kierujące dużymi pojazdami na polskich drogach. No to dla wszystkich pań prowadzących duże pojazdy.

Say Hello to Heaven, Temple of the Dog, śpiewali dwaj naprawdę zdolni wokaliści, Eddie Vedder i przed momentem Chris Cornell, czyli...

0: Wracamy do rozmowy o samochodach autonomicznych, które tak naprawdę no, są przyszłością, jak powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Daleką czy niedaleką, to zależy od tego, jakie pojazdy autonomiczne my mamy na myśli. Tak powiedział prezes. I teraz pytam, panie prezesie, kiedy te autobusy jeżdżące po określonych trasach, te taksówki autonomiczne, kiedy wchodzimy do salonu i kupujemy samochód autonomiczny?
1: No tak, to może sobie uporządkujmy, bo pierwsza kategoria pojazdów to są te, które będziemy mogli kupić i być właścicielem pojazdu autonomicznego.
0: Te będą najwcześniej?
1: Nie, myślę, że chyba. Te chyba będą później. Wcześniej, bo już takie są, czyli taksówki autonomiczne. One już jeżdżą w kilku miastach Stanów Zjednoczonych. Zapowiedzi są takie, że niebawem będą jeździli w kilkunastu. W Europie chyba najszybciej będą w Londynie. Zresztą już po Londynie jeżdżą takie testowe pojazdy. Jedna z firm zapowiada autonomiczne taksówki w Polsce na przełomie tego i przyszłego roku.
0: Proszę bardzo.
1: Zobaczymy, choć na razie jeszcze w Polsce prawo dozwala tylko pod kontrolą, więc zobaczymy jak to będzie. Trzeci obszar to jest obszar takiej komunikacji, którą można nazwać zorganizowaną, ale w taki sposób, że na przykład jakieś pojazdy jeżdżące po kampusach, czy też dojazd z lotniska do jakiegoś centrum przesiadkowego. I tutaj też już jesteśmy dość blisko. Zresztą jedno z polskich miast chciało zrobić takie testy takiego autobusu autonomicznego.
0: I co się stało, że nie zrobiło?
1: I najdziwniejsza rzecz była taka, że największy kłopot był z ubezpieczeniem tego. Ponieważ żadna z firm ubezpieczeniowych nie miała doświadczenia. Nie bardzo było wiadomo, jak wycenić te testy. No i jeszcze jeden obszar, który też już się dzieje, a mianowicie pojazdy ciężarowe. Na przykład na terenie baz, gdzie w portach trzeba przewozić dużą ilość kontenerów. Tam też już jeżdżą takie specjalistyczne pojazdy.
0: A te ciężarówki, które jeżdżą po Skandynawii jedną określoną drogą, tak jak dawniej trolejbusy, mogłyby też być autonomiczne, prawda?
1: Jest też pewien pomysł na to, żeby zrobić takie konwoje drogowe, które polegałyby na tym, że na przykład jadą trzy pojazdy ciężarowe, jeden za drugim. Oczywiście w takiej odległości, żeby to było bezpieczne, żeby można było się schować też na ściśle określonych drogach. I pierwszy samochód jest kierowany, to znaczy człowiek go kieruje, ale już dwa następne nie. Kierowcy odpoczywają i wymieniają się, dzięki temu znacznie więcej czasu mogą jechać. Takie tego typu pociągi drogowe też są testowane w tej chwili. Więc z całą pewnością idziemy w kierunku autonomiczności.
0: No dobrze, to wiemy już, że jeżeli chodzi o taksówki, w niektórych polskich miastach, to jak pan prezes powiedział, jest taka firma, która chce wprowadzić te taksówki na przełomie 2026 i 2027.
1: Zobaczymy,
0: co z tego wyjdzie. Oczywiście, ale jak nie wyjdzie w tym roku, to w przyszłym być może. No to już taka naprawdę niedaleka przyszłość. Domyślam się, że te kampusy to też niedaleka przyszłość, bo to już funkcjonuje. A te samochody w salonach, jeżeli ktoś chciałby.
1: No chyba jeszcze, na nie troszkę poczekamy, dlatego że będziemy musieli. Taki samochód będzie mógł dopuszczony być do ruchu publicznego wtedy, kiedy przepisy, przynajmniej krajowe, będą zezwalały na pełną autonomiczność.
0: To na razie nie zezwalają.
1: A to na razie nie zezwalają. I na razie jeszcze
0: podpisał ustawę zupełnie o czymś innym, o testowaniu.
1: To jest o testowaniu, a nie ma jeszcze w ogóle kraju, w którym przepisy dozwalałyby na to, żeby taki pojazd poruszał się na terytorium całego kraju bez żadnych ograniczeń, więc na to jeszcze pewnie chwilę poczekam.
0: No właśnie, są ograniczenia, nie tylko tak naprawdę technologiczne, jak się domyślam, ale również prawne, no bo co będzie, jeżeli ta sieć padnie, panie prezesie, o której pan powiedział w,

0: przednim wejściu, prawda? Co będzie, jeżeli będziemy przekraczali granicę i będzie się samochód musiał przełączyć z jednej sieci komórkowej na drugą? Co, kto będzie brał odpowiedzialność za ewentualnie wypadki i czy na przykład drogi będą musiały dostosowane być jakoś szczególnie, żeby były równe jak stół, czy samochód na przykład jak straci kontrolę i wypadnie z drogi, to będzie się też tłumaczył tym, że krzywa droga była?
1: No właśnie, bo redaktor mnie wyręczył i opowiedział o wszystkich problemach. Może jeszcze tylko jeden. Jeżeli faktycznie autonomiczność wejdzie, to pamiętajmy, że sporo kierowców straci pracę. Dzisiaj narzekamy, że nie ma kierowców pojazdów ciężarowych, potem może się okazać, że armia ludzi będzie bez pracy, na przykład taksówkarze. No to ja się skupię na tych zaletach. Z całą pewnością pojazdy autonomiczne jeżdżą spokojnie i popełniają mniej błędów niż człowiek. Znakomicie mniej. W związku z czym...
0: Nie wiemy tego na razie, bo błąd próby jest. Tych pojazdów autonomicznych jest o wiele mniej.
1: Jeździ, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę i przeliczymy ją, to z całą pewnością te pojazdy są bezpieczniejsze. To po pierwsze, czyli będą mniejsze koszty przy oczywiście osiągnięciu odpowiedniej skali, mniejsze koszty leczenia ludzi, którzy są poszkodowani w wypadkach. To po pierwsze. Po drugie, wszystko wskazuje na to, choć zobaczymy jak to będzie, ale jednak powinna być poprawa płynności ruchu drogowego, bo te doświadczenia, które teraz mamy z pojazdami autonomicznymi, wskazują, że one jeżdżą bardzo płynnie. Te obawy, że one będą blokowały ruch, że nie odnajdą się w tym, wydają się być dzisiaj nietrafione.
0: Ale niech pan nie zapomina, panie prezesie, że oprócz tych pojazdów autonomicznych będą te nieautonomiczne. Nie da się wycofać tych starych i na ich miejsce przerzucić te wszystkie nowe, prawda? Więc one będą musiały się dostosować do tego ruchu, który mamy tutaj, więc jeden samochód będzie prowadzony przez człowieka, a drugi już nie.
1: No i właśnie wydaje się, że te pojazdy autonomiczne nad wyraz dobrze radzą sobie w tym ruchu, gdzie część pojazdów jest, no dzisiaj zdecydowana większość tych pojazdów to są pojazdy prowadzone przez człowieka, a jakaś część tych pojazdów jest autonomicznych. No i jeszcze jedna rzecz, te pojazdy są zdecydowanie przyjaźniejsze dla środowiska, dlatego że no mówiąc w cudzysłowie nie wygłupiają się, nie jadą szybciej, nie dodają gazu tam gdzie nie trzeba, no. Tylko optymalizują, no to jest wpisane w pojazd autonomiczny, one optymalizują swoje poruszanie się. Zresztą są elektryczne, czyli nawet jeżeli wiem, co pan redaktor pewnie powie, w Polsce dużo prądu jest z węgla, ale nawet jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to i tak są przyjaźniejsze środowisko.
0: A nie to chciałem powiedzieć, panie prezesie. Chciałem powiedzieć, że one nie szaleją, dopóki jakiś pan w kapturze gdzieś w piwnicy nie włamie się do tego samochodu i nie będzie nim sterował i wtedy tak naprawdę te pojazdy autonomiczne mogą spowodować o wiele więcej wypadków niż taki tradycyjny samochód kierowany przez człowieka.
1: I to jest jedna z najpoważniejszych naszych trosk.
0: I o tym porozmawiamy po 15:00.

0: Witamy, ósemka w Trojanach. Drogowcy malują pasy w tych godzinach. Czy to mądre? Pyta się Łukasz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie wiemy, ale prawdopodobnie w godzinach wieczornych to nie widzieliby, gdzie malują, to po pierwsze. Trochę żartem, a po drugie trzeba byłoby zapłacić nadgodziny. Więc tak naprawdę między Warszawą a Wrzeszkowem uważajcie. Dziękujemy Łukaszu za informację. Na S8 oczywiście. Gdzie jeszcze uważać? O tym teraz. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co chwilę pojawiają się nowe informacje ze Strójki, bo tam niestety tragiczny wypadek na wysokości węzła Myślibórz na 53 kilometrze w województwie zachodniopomorskim. Niestety śmiertelne potrącenie kierowcy samochodu osobowego przez pojazd

0: ciężarowy i mamy właśnie aktualizację, że zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz i samochody osobowe po zjeździe z drogi S3 mogą zawrócić na skrzyżowaniu z drogi krajowej numer 26 i wrócić na drogę ekspresową S3 w kierunku Szczecina. Natomiast objazd dla pojazdów ciężarowych jest od węzła Myślibórz drogą wojewódzką numer 119 i drogą wojewódzką numer 122 do węzła Pyrzyce. Taką też informację o objeździe dla samochodów ciężarowych otrzymaliśmy wcześniej, 20 minut temu. Te utrudnienia, jak podają służby, będą do godziny 16, no ale one się mogą oczywiście wydłużyć, także S3 najlepiej w najbliższym czasie omijać. Cały czas też korek jest na autostradowej jedynce od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk, gdzie na 354 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe i cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek, to można to oczywiście objechać przez Bełchatów od zachodniej strony drogą wojewódzką numer 484, wrócić na A1 w Kamieńsku właśnie. A jeżeli chodzi o korki, to tak jak wcześniej nasz słuchacz wspominał, one są na S8 głównie na wysokości Mostówki i miejscowości Niegów. Korek ma już ponad 4 kilometry, ale sytuacja jest zdecydowanie nieprzyjemna też na S8 w Warszawie. Za Bliznę Łaszczyńskiego już nam się korkuje trasa do samego mostu generała Grotaroweckiego i głównie jest to korek w kierunku Białegostoku, chociaż w drugą stronę kierowcy też zwalniają. To trasa w kierunku centrum Warszawy, czy dalej w stronę Łodzi. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 17 stopni w Kaliszu i tam jest najchłodniej w tym momencie. Najcieplej w Tarnowie 31,2 kreseczki, czyli cieplej niż przewidywali synoptycy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Znacznie cieplej dzisiaj we wschodniej połowie Polski niż w zachodniej, a najcieplej na Podkarpaciu, w Małopolsce, na południu Lubelszczyzny i na południu Mazowsza. Tam prawie wszędzie już 30 bądź zbliżamy się do 30 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże, natomiast mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu i miejscami burze, a uwaga, na południowym wschodzie i na wschodzie kraju również z opadami grad.

0: Niestety. Do 30 przewidywali synoptycy na krańcach południowo-wschodnich, a już mamy powyżej 31, jak powiedziałem, w Tarnowie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz może być porywisty, wieje z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po 15 wracamy do rozmowy z prezesem Farysiem na temat pojazdów autonomicznych, zagrożeń związanych z tymi pojazdami. No i nie tylko zagrożeń, również ułatwień. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Mamy informację od was. Z S1 Kasia pisze w kierunku Częstochowy. Na S1 na wysokości Mysłowic trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i tworzy się korek. Dziękujemy pięknie, Kasiu, za informację z S1. I jeszcze S8 przed Wyszkowem w stronę Warszawy. Tam wypadek z udziałem motocyklisty. Pogotowie lotnicze już odleciało, twierdzi nasz słuchacz, ale mamy ruch wahadłowy. S8 przed Wyszkowem i S1 na wysokości Mysłowic to informacje od was. A teraz informacje od Emilii.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To właśnie Robert przed chwilą mówił o ekspresówkach, o S8 i o S1. Jeszcze na nich pozostaniemy. S3, 57 km, tak jak już mówiłam wcześniej, w miejscowości Głazów w województwie zachodniopomorskim było śmiertelne potrącenie kierowcy samochodu osobowego przez samochód ciężarowy. No i zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz. Samochody osobowe po zjeździe z drogi S3 zawracają na skrzyżowaniu na drodze krajowej nr 26.

0: 6 i tam wracacie na drogę ekspresową S3, no właśnie w kierunku Szczecina. Natomiast jeżeli chodzi o objazd dla samochodów ciężarowych, to jest on od węzła Myślibórz drogą wojewódzką numer 119 albo drogą wojewódzką numer 122 do węzła Pyrzyce. To nie wszystkie wiadomości. Mamy także informacje z drogi krajowej numer 91 w województwie pomorskim między miejscowościami Gniew i Czarlin. Na 65. kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Na razie wiemy, że jest to tylko kolizja, no i mam nadzieję, że ta informacja akurat się nie zmieni. Jeżeli chodzi o przejazd, to można jechać. Policja jest na miejscu i kieruje jednym pasem naprzemiennie. I jeszcze autostradowa jedynka. Przypominamy, że zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Katowic. To odcinek Piotrków-Trybunalski Południe właśnie do węzła w miejscowości Kamińsk na 354. kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe i tam jedna osoba została ranna. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. Można je wysyłać pod numerem telefonu 22 513 11 11 to głosowo, a jeżeli tekstowo, to w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za moment wracamy do rozmowy na temat autonomicznych pojazdów z prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakubem Farysiem.

0: Jak powiedział prezes Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jeżeli chodzi o autonomiczne taksówki i autonomiczne autobusy na określonych trasach, to już niedaleka przyszłość, ale jeżeli chodzi o nas, indywidualnych użytkowników samochodów autonomicznych, to jeszcze trochę na nie poczekamy. No bo tak naprawdę nie tylko technologicznie, ale również prawnie sporo problemów do rozwiązania i chyba największa bolączka, to co zastanawia firmy motoryzacyjne, to te ataki hakerskie, prawda panie prezesie?
1: Tak,
0: to jest zabezpieczenie samochodu.
1: To jest jedna z najistotniejszych rzeczy, dlatego że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy albo ktoś przejmie kontrolę nad jednym pojazdem, albo co gorsza nad kilkunastoma, kilkudziesięcioma, czy kilkuset pojazdami.
0: No i albo wtedy, nad wszystkimi danego producenta
1: albo,
0: na przykład.
1: Albo może się tak zdarzyć, że może bardziej użytkownika niż producenta, natomiast może się tak zdarzyć, że no wtedy będziemy mieli bardzo poważny kłopot. Dlatego to cyberbezpieczeństwo, ale nie tylko w kontekście autonomicznych samochodów, także tych, którymi kierują ludzie, to w tej chwili jest dla nas jedna z naprawdę najistotniejszych rzeczy branży motoryzacyjnej.
0: Ale czy branża motoryzacyjna pracuje nad tym jakoś globalnie? Wszyscy producenci stworzyli jakieś, nie wiem, no, biuro, w którym nad tym pracują informatycy i tak dalej, czy każdy indywidualnie, każdy sobie zrzepkę skrobia?
1: Nic nie wiem o tym, żeby miała być taka wspólna inicjatywa, zresztą tutaj pojawia się jeszcze jeden problem, problem konkurencyjności, bo musimy być bardzo, bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o współpracę w pewnych obszarach, żeby nie zostać posądzonym o no właśnie niezachowywanie się zgodnie z przepisami. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że każdy z producentów chce mieć własne zabezpieczenia i chce sam pracować. Zapewne jakaś wymiana informacji będzie, ale nie, każdy z tych producentów chce stworzyć taki system, no, żeby on był jak najbezpieczniejszy.
0: Czyli dawniej w motoryzacji liczyło się przyspieszenie, silnik, świetne zawieszenie i tym konkurowali producenci. Potem doszło bezpieczeństwo, jedni producenci prześcigali innych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a teraz będą w reklamach ujawniali, że nasze samochody są najbezpieczniejsze i zabezpieczone przed atakami hakerskimi, a wasze nie, tak? Nie,
1: no może ta ostatnia część to nie, bo to wtedy byłoby nie bardzo nieeleganckie ogłoszenie, ale tak, podkreślanie bezpieczeństwa myślę, że będzie bardzo ważne. Zresztą jest jeszcze jeden aspekt w ogóle w samochodach autonomicznych, a mianowicie akceptacja społeczna. Myślę o tym, ile z nas, czy ilu z nas.
0: No jeśli chodzi o naszych słuchaczy, panie prezesie, to myślę, że znikła akceptacja, bo nasi słuchacze lubią prowadzić samochody.
1: No my też lubimy, panie redaktorze, o tym też kiedyś rozmawialiśmy, ale myślę, że są takie sytuacje, kiedy warto, no na przykład skorzystać z autonomicznej taksówki, co do zasady jeżdżąc i co do zasady będąc kierowcą. Ale myślę, że jeszcze jest bardzo ważne to, jak bardzo jesteśmy w stanie oddać mentalnie to prowadzenie komputerowi de facto.
0: Okay.
1: Czyli jak wsiądziemy do samochodu i ten samochód będzie nas wiózł, jak bardzo, jak dobrze lub źle będziemy się czuli.
0: A myśli pan, że jak długo trwa takie przyzwyczajenie organizmu, żebyśmy sobie z tym poradzili? Bo ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi na przykład o ten pomat adaptacyjny, to jak po raz pierwszy go użyłem, no to się trochę bałem, czy on rzeczywiście zwolni przed samochodem, czy przyspieszy potem, ale tak naprawdę dziś traktuję to, że tam nic nie zawiedzie. O.
1: Tak, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że pan redaktor cały czas wie o tym, że ma nad tym kontrolę, więc gdyby się zaczęło dziać coś nie tak, to w każdej chwili może pan nacisnąć pedał hamulca.
0: No to myślę, że te samochody autonomiczne w pierwszej fazie przynajmniej, no będą miały tę kierownicę i będzie przełącznik jazda z kierowcą bądź bez.
1: Ja już mówię o tej kolejnej fazie, o tych, już jeżdżą takie samochody, te takie, nazwijmy to kapsuły, gdzie nie ma żadnych przyrządów do kierowania i po prostu wsiadamy i koniec. I czy wtedy mentalnie zgodzimy się na to, że ten komputer za nas prowadzi samochód i nie mamy nad tym żadnej kontroli? Nie wiem, to bardziej jest pytanie do socjologów i do ludzi, którzy zajmują się naszymi umysłami, a nie do ludzi, którzy zajmują się samochodami w sposób prosty.
0: No ale windą jeździmy, panie prezesie, i pan
1: windą
0: i ja.
1: Jeździmy.
0: Tylko, bo

0: określonej trasie.
1: Tak.
2: Znaczy w pionie możemy oddać kontrolę maszynie, a w poziomie nie wiadomo.
1: No ta winda jeździ takim bardzo określonym korytarzem, no tak, góra-dół, tak. a tutaj mówimy o trochę innej sytuacji. Ale zobaczymy.
2: No ale na przykład na Kasprowy Wierch też wagonik no nie ma w środku, bo na gubałówkę jest pan, który steruje. Natomiast
1: już chyba nie ma, wydaje mi się.
2: Jest chyba.
1: Jest ciągle? Chyba,
2: tak. Natomiast na Kasprowy, no to nie ma kierującego, tylko gdzieś kierujący jest siedzi gdzieś.
1: W myślenickich turniach albo na dole.
2: No dobrze, zobaczymy jak to będzie z tą jazdą autonomiczną. Na razie, jak powiedział prezes Faryś, przypomnę, w Polsce nawet jest już firma, która stara się wprowadzić autonomiczne taksówki na przełomie roku. Ciekawe, czy to coś wyjdzie. Potem oczywiście dojdzie do sprzedaży autonomicznych samochodów, ale jeżeli chodzi o przyszłość tego elementu, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy.
1: Czekamy.
2: Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś był gościem w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie.

0: nowy plan!
1: O, proszę bardzo, ludzie się godzą, żeby komputery obsługiwały konta bankowe niejednokrotnie z całym dorobkiem życia, to i zgodzą się na to, żeby komputery ich woziły. Człowiek z natury łasy na wszelkie wygody i jak już się przełamie pierwsze lody, to na pewno będzie korzystał z tego dobrodziejstwa, pisze Andrzej. Coś w tym jest, naprawdę, chyba coś w tym jest, że tak naprawdę ten psychologiczny efekt, że komputer nas wiedzie, prawda, że samochód sam się prowadzi, no nie będzie taki trudny do okiełznania. Trudne do okiełznania natomiast są pewnie korki o 15.30 w Polsce, o których za chwileczkę opowie wam Emilia. Gotowa?
2: Tak, jestem gotowa i tutaj żywy głos, niewygenerowany przez komputer.
1: No, musicie uwierzyć na słowo, bo teraz komputery potrafią już tak mówić.
2: Mogą,
1: wiesz,
2: mogą. A my tu jesteśmy na żywo i
1: no
2: żywi.
1: Właśnie.

0: Możecie tak, nas zapytać o cokolwiek i odpowiemy.
1: Możecie. Dzisiaj głównie tekstowo, prawda?
0: Tak, dzisiaj głównie tekstowo.
1: W aplikacji. Także. Zapraszamy.
0: A jak coś to jest jeszcze... nam się zepsuł.
1: Właśnie. O, czyli komputery się jednak psują.
0: Dokładnie. A ludzie nie, jak słyszycie. Ludzie mogą gadać cały czas.
1: No.
0: Jedziemy?
1: Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chciałam jeszcze dodać, że jest numer telefonu 22 513 11 11, gdzie dzisiaj możecie się nagrywać głównie mówiąc nam o tym, co się dzieje na trasach, no ale też właśnie w innych sprawach, ponieważ ten numer telefonu w aplikacji nie działa. Jeżeli chodzi o S8, to mamy dwie wiadomości od węzła Mostówka do węzła Niegów. W miejscowości Gajna 501 km zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. To jest akurat najnowsza wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy od 14 i tam te utrudnienia będą jeszcze przynajmniej do 17. Kolejna informacja z S8 to już w samej Warszawie na węźle Wisłostrada na 14 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Już wcześniej mówiłam, że ten korek akurat w centrum Warszawy jest dość spory. No właśnie, już sprawdzamy jaka jest długość tych utrudnień. Korek ma ponad 10 km właśnie w trasie do Białegostoku, także najlepiej S8 w Warszawie omijać. S3 na wysokości węzła Myślibórz na 53 km cały czas trwa ustalanie szczegółów tragicznego wypadku. Jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to po zjeździe z S3 można zawrócić na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 26 i tam wracacie na S3 w kierunku Szczecina, a samochody ciężarowe jadą od węzła Myślibórz drogami wojewódzkimi numer 119 i 122 do węzła Pyrzyce. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Za 20 minut będzie godzina 16. Jeżeli zobaczycie dziś kolejki przy stacjach paliw, to na pewno ci kierowcy, którzy słuchali PRK Polskiego Radia Kierowców, zatankujcie, jeżeli możecie dziś, bo dziś jest jeszcze taniej. Od jutra to nie minister energii będzie decydował o cenach paliw na stacjach, a rynki zależne od sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza tej na Bliskim Wschodzie, oczywiście, gdzie przez cieśninę Ormus transportowana jest ropa. A tu, no niestety, spokojnie nie jest. W nocy Stany Zjednoczone zaatakował Iran, amerykańskie wojsko ostrzelało dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Iran odpowiedział atakiem na amerykańskie bazy w Jordanii, więc dzieje się. I w związku z tym notowania ropy Brent przebiły dziś poziom $90 za baryłkę, a to się tak nakłada z tym, że od jutra w Polsce nie będzie już obowiązywał program ceny paliwa niżej, czyli CPN. Co na to kierowcy? W Poznaniu pytał ich Maciej Szefer.
1: Tankował pan dzisiaj, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: Ostatni dzień programu.

0: samemu CPN.
1: Zgadza się, no trudno.
2: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu. No, nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji, jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko, nie?
3: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, my na to wpływu nie mamy.
4: Więc jak chcecie oszczędzać, to dziś pamiętajcie, jeszcze do końca dnia, bo od jutra CPN już nie będzie obowiązywał. Zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex po zakończeniu programu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy na litrze. A po 16 porozmawiamy na ten temat z Urszulą Cieślak z biura Reflex właśnie.

0: Za 11 minut będzie godzina 16. Zagrajmy sobie w samochody. Odgadnijmy, moi drodzy, nazwę modelu. Dziś będzie chodziło o model. Zwykle robimy to w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, na dwa sposoby. Albo piszecie, albo nagrywacie wiadomości. Dziś te wiadomości nagrywane do mnie jakoś nie dochodzą. W związku z tym tylko proszę was o to, żebyście pisali w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście, jeżeli będziecie bezpieczni i będziecie mogli napisać, o jaki model chodzi. Uwaga, uwaga. Podpowiedź brzmi tak. W nazwie tego modelu zamiast S wstawiamy N, zamiast S wstawiamy N i z samochodu robi się nam fajny kumpel. O, fajny kumpel. Można tak go określić. W nazwie tego modelu zamiast S wstawiamy N i z samochodu robi nam się fajny kumpel. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi, wpadliście już na to, to zapraszam do aplikacji. Piszcie, piszcie, piszcie dzisiaj. A na przykład Emilia nie pisze, tylko mówi.
1: Tak, o fajny tym, kumpel.
0: Fajny kumpel. Kumpel, nie kumpelka. Pamiętajcie, kumpel, aha, nie kumpelka.
1: No ale ja fajna kumpelka.
0: Ale tutaj, jak mówisz fajna kumpelka, to możesz zakłócić obraz.
1: A, dobra,
0: słuchaczom.
1: To nie, to cofam to.
0: No właśnie.
1: Kumpel.
0: Kumpel, tylko kumpel, bo to rodzaj męski.
1: Dobrze.
0: Rodzaj męski, pamiętajcie, to jest rodzaj męski, jeżeli chodzi o ten samochód. A teraz Emilia, rodzaj żeński i informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To kumpel rodzaju żeńskiego podaje informację, że w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 91 już zakończyły się prace służb. To odcinek Gniew-Czarlin. W miejscowości Szprudowo na 65 km była kolizja dwóch samochodów osobowych i jechaliście tylko jednym pasem naprzemiennie od 14.30, ale krajówką można już się na spokojnie poruszać w obu kierunkach. Są też dwie wiadomości z województwa mazowieckiego S8. Wcześniej już wspominałam, że chodzi o węzeł Mostówka do węzła Niegów w pobliżu miejscowości Gaj, gdzie zdarzyły się dwa motocykle i jeden samochód osobowy. Tam jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działają służby ratunkowe i zablokowany jest cały czas prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 17, czyli przez najbliższą godzinę. I S8 to także spore przewężenie w samej Warszawie, dokładniej na węźle Wisłostrada na 14 kilometrze. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i jeżeli chodzi o przejazd, no to zablokowany jest cały czas pas w kierunku Białego Stoku i tak jak mówiliśmy wcześniej, no jest ten spory korek od

0: Bliznę Łaszczyńskiego do mostu generała Grota-Roweckiego. Korek ma już ponad 10 km, także S8 radzimy omijać. Jest też aktualizacja prac na S3, a dokładniej ustalanie szczegółów śmiertelnego wypadku. Tam został potrącony kierowca samochodu osobowego przez pojazd ciężarowy. I w Głazowie na 53 km cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Tutaj służby wytyczyły objazd dla samochodów osobowych, czyli po zjeździe z trasy S3 możecie zawrócić na skrzyżowaniu na drogę krajową numer 26 i tam wrócić na S3 w kierunku Szczecina. Natomiast samochody ciężarowe jadą od węzła Myślibórz drogami wojewódzkimi numer 119 i 122 do węzła w Pyrzycach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tym samochodem? W nazwie tego modelu zamiast S wstawiamy N i z samochodu robi nam się fajny kumpel. O jaki model chodzi? Wiecie? Jak wiecie, czekam na wasze wpisy w aplikacji.

0: Już za chwileczkę, już za momencik, 16. O 16:00 jak zwykle u nas informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni w Kaliszu, wciąż w Kaliszu najchłodniej. Natomiast 31 stopni pokazują termometry w Przemyślu i tym razem Przemyśl najcieplejsze miasto w Polsce, chociaż o jedną kreseczkę mniej, 38 pokazują termometry w Krośnie czy w Rzeszowie. W każdym razie na Podkarpaciu upał mamy, na Lubelszczyźnie również zbliżamy się do 30, bo 29,7 pokazują termometry na Lubelszczyźnie, w samym Lublinie 29 i to jest najcieplejszy rejon Polski. W centralnej Polsce, w Kaliszu prawdopodobnie mamy jakąś burzę, bo temperatura tam zmalała. Po południu i wieczorem zachmurzenie utrzyma się niestety umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burza, na południowym wschodzie i wschodzie kraju również z opadami grad.

0: Mimo że na południowym wschodzie najcieplej, to tam będą te zjawiska najbardziej gwałtowne. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, w czasie burzy oczywiście porywisty, południowo-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już wiemy czy nie wiemy, o jaki samochód chodzi? Przypomnę, w nazwie tego modelu zamiast S wstawiamy N i z samochodu robi nam się fajny kumpel. O jaki model chodzi? Jak wiecie, piszcie w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Trzymam kciuki, oczywiście jedziemy z Cukero. Baila, prawie 2 minuty po godzinie 16. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: A1-353 km w stronę Katowic, tam zdarzył się wypadek. Nasz słuchacz Piotr informuje. Dziękujemy, Piotrze. 353 km w kierunku Katowic na A1 mamy wypadek. Gdzie jeszcze mamy utrudnienia? O tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To my powiemy więcej o tym wypadku na autostradzie A1. To Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk Woli Rokrzyckiej na 354 kilometrze, tak jak mówiła nasza słuchaczka. Słuchacz, to rzeczywiście tam mamy cały czas dość spory korek, a zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba jest ranna i od 13.20 zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Katowic. Korek oczywiście cały czas jest, tak my go widzimy. Jest tam bardzo ciasno, także warto objechać oczywiście tą autostradową jedynkę, na przykład przez Bełchatów, drogę krajową numer 74 i później drogami wojewódzkimi, na przykład 484, zjechać się w Kamieńsku od tej zachodniej strony na autostradową jedynkę, chociaż tam też już ustawia się spory korek, bo kierowcy próbują to jakoś objechać właśnie przez Bełchatów, także może warto objechać to jeszcze dalej, na przykład drogą wojewódzką numer 484 przez Strzelce Wielkie i w Nowej Brzeźnicy, drogą krajową numer 42 dojechać z powrotem, no właśnie w Radomsku na autostradową

0: jedynkę. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to przypominamy, że już bez problemów jedziecie na 91, to droga krajowa Gniew-Czarlin, a dokładniej w miejscowości Szprudowo w województwie pomorskim była kolizja dwóch samochodów osobowych i przejeżdżaliście wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Na S8 są spore utrudnienia. Na odcinku od węzła Mostówka do węzła Niegów zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. Tam cały czas już od godziny 14 zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. I kolejna informacja z S8 to już sama stolica, Warszawa, węzeł Wisłostrada i 14 kilometr, gdzie była kolizja dwóch osobówek i jeżeli chodzi o przejazd, no to cały czas tutaj ustawia się długi sznur samochodów w kierunku Białego Stoku. Utrudnienia powinny się już zakończyć, ale no jak widać jeszcze tam przez jakiś czas z S8 warto zjechać. Jeżeli chodzi o Warszawę, to też na S2 zaczyna nam zwalniać ruch i widzimy, że zdecydowanie więcej samochodów jest od węzła Opacz, to w trasie do Siedlec, ale korek też jest dalej, dokładniej za Wisłą. Warszawa w Falenicy. Na wysokości Falenicy na S2 mamy spore przewężenie, to dokładniej przed węzłem Lubelska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wróćmy do tego samochodu, bo pojawiły się dobre odpowiedzi, chociaż okazuje się, że to chyba trochę trudne zadanie. Kilka tych prawidłowych odpowiedzi już mamy w nazwie tego modelu. Zamiast S wstawiamy N i z samochodu robi nam się fajny kumpel. Jeep Compass. Fajny kolega to kompan. Ania Starnowa tak napisała. Peter pyta, czy chodzi o Jeepa Compassa. Wyjdzie kompan. Oczywiście, że tak. Chodzi o Jeepa Compassa. Jeep Compass. Łukasz, Andrzej Strzewa wpadł na to. Kajka, Dariusz z Kanady, a kto był najszybszy? Siema, czy chodzi o Jeepa Compassa? Pyta Karolina z T-Crossa. Jako pierwsza o to zapytała. Karolina, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście, bo to jest dobra odpowiedź. I Dariusz z Kanady też może pozdrawiać kogo chce, ponieważ dziś jakoś tam te wiadomości głosowe nam nie bardzo dochodzą. W związku z tym dwie pierwsze osoby, które napisały dobrą odpowiedź, mogą pozdrawiać kogo chcą. Dariusz z Kanady, Karolina z T-Crossa, pozdrowienia dla was oczywiście i od was. Mam nadzieję, za chwilę dla kogoś się pojawią. Dodamy piosenkę, jak to zwykle bywa, dla wszystkich brawa, brawa, brawa, z fanfarami i już jedziemy dalej. I będziemy rozmawiać niedługo o tym, że ceny paliwa niżej, CPN kończy się od jutra, droższe o nawet 90 groszy paliwo na stacjach.

0: No to jak to będzie z tym paliwem? Od jutra już nie będzie obowiązywał program ceny paliwa niżej, czyli będzie drożej na stacjach, tak zakładam. Urszula Cieślak z biura Refleks jest z nami. Dzień dobry, panie Ulu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Będzie drożej? Na pewno, bo od jutra już ceny paliwa niżej nie będą istniały, czyli znów VAT wraca do tego pierwotnego, prawda, do tej pierwotnej wartości, czyli 23%. Mhm.
1: Dokładnie. No i niestety to jest tak duża różnica między 8% a 23% podatku VAT, że tu automatycznie

0: Po północy zobaczymy wyższe ceny benzyny i oleju napędowego, bo one były objęte pakietem CPN. I w związku z tym spodziewamy się tutaj w zależności od stacji podwyżek rzędu 60-70 do maksymalnie 90 groszy na litrze.
1: Na litrze benzyny czy na litrze oleju napędowego?
0: Niezależnie od gatunku paliwa, w przypadku obu spodziewamy się takich podwyżek i to jest to, co będzie wynikało bezpośrednio z przywrócenia tej pierwotnej stawki podatku VAT. No, tutaj jest to zbyt wiele, żeby właściciele stacji, rezygnując nawet z własnej marży detalicznej, byli w stanie zminimalizować nam te skutki zmiany, która nas czeka.
1: Jest jeszcze bardziej niepokojąca chyba rzecz, mianowicie znów zaostrzenie sytuacji, prawda, na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały Iran, Iran odpowiedział, ropa Brent przebiła dziś poziom $90 za baryłkę, czyli może być jeszcze drożej niż 90 groszy za litr ze względu na to zamieszanie, czy na razie nie?
0: Zaznaczyłam, że ta zmiana od jutra to będzie właśnie zmiana wynikająca tylko ze zmiany stawki podatku VAT i na razie to będzie tyle. Natomiast jeżeli te wzrosty, które dzisiaj notujemy, potwierdzą się na koniec dnia, na koniec zamknięcia giełd, jutro również ceny będą pozostawały wysokie, to niewykluczone, że oprócz czy obok tej jutrzejszej podwyżki cen na stacjach, jeszcze przed końcem tygodnia możemy dostrzec kolejne zmiany. One już nie będą sięgały kilkudziesięciu groszy na litrze. To mogą być kilkugroszowe zmiany, ale jednak może się okazać, że nie unikniemy podwyżek. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, która od 6 miesięcy, bo tyle trwa wojna, bezpośrednio wyznacza poziomy cen paliw na krajowych stacjach, poza oczywiście okresem obowiązywania pakietu CPN w tej pierwszej wersji i teraz tego ostatniego dwutygodniowego okresu, to właśnie sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tym, co powoduje, że my płacimy tak drogo za benzynę i olej napędowy na stacjach.
1: No i będziemy płacić jeszcze drożej, bo trwa to zamieszanie cały czas. Pani Ulu, a czy rząd rozważał w ogóle przedłużenie tej obecnej wersji CPN-u, czy nie? Czy po prostu to było założenie 2 tygodnie i później, niezależnie od tego, co będzie się działo na rynkach, wracamy do ceny rynkowej?
0: Myślę, że tutaj było to bardzo wyraźnie sformułowane, że jest to pakiet na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Od jutra zaczyna się rok szkolny, więc jakby nie było w tym momencie próby rozważania przedłużenia tego pakietu. Tym bardziej, że to teraz, dzisiaj okazuje się, że surowiec drożeje, bo jeszcze kilka dni temu ta sytuacja wyglądała zupełnie spokojniej i jakby wszystko jakby znowu wskazywało na to, po raz kolejny już od tych kilku miesięcy, że być może zmierzamy ku lepszemu, ku spadkom cen ropy i poprawie sytuacji podażowej na rynkach światowych. Tymczasem od początku tygodnia mamy znowu zwyżki. Trochę podobnie jak wtedy, kiedy kończyła się ta pierwsza odsłona pakietu CPN, bo pamiętajmy, że w momencie, kiedy on został wygaszony, to rzeczywiście ceny spadały, a w momencie, kiedy, czyli z początkiem lipca, kiedy pakiet już przestał obowiązywać, znowu na rynek wróciły wzrosty cen ropy i paliw gotowych, więc jakby trochę
1: jakby
0: tak samo.
1: Jakby wiedzieli, kiedy nasz CPN się kończy, nie?
0: No prawie.
1: No, huśtawka nastrojów trwa, tak sobie trochę żartujemy, natomiast mam nadzieję, że rzeczywiście będzie znów spokojniej i będzie ta benzyna czy olej napędowy na stacjach taniał, a nie drożał, chociaż...
0: Bo tylko to uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, musimy mieć świadomość, że tylko wyraźny sygnał, że te wszystkie blokady w cieśninie Ormus i te zagrożenia, te ryzyka związane z dostawami ropy z tego kierunku znikną, to będzie możliwa trwała poprawa sytuacji i wtedy będzie jakby z tych czynników rynkowych możliwość korekty cen w dół na trwałe. Nie na chwilę, nie na kilka dni, tylko po prostu za kilka naście tygodni, może kilka miesięcy, bo też musimy pamiętać, że uspokojenie sytuacji, koniec wojny na Bliskim Wschodzie nie poprawi nam sytuacji z dnia na dzień.
1: Oczywiście.
0: Dokładnie. Ten powrót do równowagi zajmie naprawdę, już im dłużej trwa wojna, tym dłużej.

0: dłużej ta równowaga będzie przywracana.
1: No to miejmy nadzieję, że już niedługo ta wojna się skończy, czego sobie i wszystkim życzę. Oczywiście Urszula Cieślak z biura Reflex była z nami, analityk rynku paliw.

0: 16.30, Emilia ponownie w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z kolejnymi ważnymi sprawami dla Was z polskich dróg. Dużo się dzieje, tutaj mamy informację od naszych słuchaczy, że jeżeli chodzi o A1 pod Piotrkowem, to przypominam 353 km, tam był wypadek, o czym informował Piotr, a tym razem pod Piotrkowem całkowicie zamknięta jest autostrada A1 kierunek na południe, czyli w stronę Katowic między innymi. Dziękujemy za informację, co dodała Emilia. Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, sporo jest tych utrudnień. Też już zaczął się popołudniowy szczyt na trasach, na drogach. Też wracacie do domu, bo jutro pierwszy dzień września. A jeżeli chodzi o to, gdzie zakończyły się prace, S8 od węzła Mostówka do węzła Niegów, tam już nie ma drogowców. Za niedługo będziecie mogli przejechać przez S8, chociaż ona jeszcze się cały czas korkuje, ale właśnie te przewężenia, to przewężenie jest już troszeczkę mniejsze. W tym momencie korek tam ma 4 kilometry. Jeżeli chodzi o to zdarzenie, to właśnie po godzinie 14 zderzyły się dwa motocykle i jeden samochód osobowy. Zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o S8, to mamy drugą wiadomość z węzła Wisłostrada w samej

0: z ulicy na 14 kilometrze, gdzie cały czas trwają prace służb po kolizji dwóch samochodów osobowych. Tam zajęty jest pas w kierunku Białego Stoku. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach południowych, to mamy spory korek na autostradowej czwórce. Chodzi o obwodnicę Krakowa, która zajęta jest już praktycznie od węzła Kraków Południe i tak jest do węzła w Balicach, a w kierunku do Katowic i też w stronę Tarnowa. W obu kierunkach nam się autostrada korkuje. Tak samo jest przed miejscowością Chrzanów, to w trasie do Katowic i widzimy, że tam jest zdarzenie drogowe. Jeszcze nie wiemy, do jakiego konkretnie doszło. Także jeżeli macie więcej informacji, dajcie znać 22 513 11 11, ale też czekamy na wiadomości od służb. To nie wszystko. Przewężona jest autostradowa czwórka przed Wrocławiem, a dokładniej na wysokości Kątów Wrocławskich i właśnie te utrudnienia są dalej w kierunku Opola i Katowic. A w Katowicach przewężona jest droga wojewódzka numer 902, to akurat w stronę Gliwic, oraz autostradowa jedynka, jeżeli wyjeżdżacie z Bytomia i kierujecie się w stronę Częstochowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dwa pozdrowienia. My mamy kolejne w koncercie życzeń. Karolina Tigrosa pisze tak. Pozdrawiam wszystkich, którzy stali koło 12 ze mną na czwórce w okolicach Krakowa i tych, co wpuszczają życzliwie w korkach. Od Karoliny za chwileczkę dla was piosenka. I jeszcze Dariusz z Kanady. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Heńka również z rodziną z Narola. No to dla Heńka, dla wszystkich życzliwych gramy.

0: W Polsce dużo się mówi na temat zaostrzenia przepisów. Robi się to, te zaostrzenia przepisów, a tak naprawdę na polskich drogach informujemy o tym wielokrotnie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Znowu zatrzymany ktoś, kto, no, nie wiem, 7 razy miał już odebrane uprawnienia prowadzenia samochodów, a jednak siada za kierownicę i znów szaleje, doprowadzając na przykład do wypadku. Takie rzeczy się zdarzają, nie ma co ukrywać. Być może polskie służby będą odważniejsze w działaniu, jak dowiedzą się, że, uwaga, uwaga, chorwacka policja od 2019 roku odebrała tymczasowo recydywistą ponad 3000 samochodów. To jest efekt zaostrzenia przepisów wobec kierowców, którzy wielokrotnie dopuszczają się najpoważniejszych wykroczeń drogowych.
1: Chorwackie media przytaczają przykład kierowcy z okolic Makarskiej, któremu policja odebrała już 10. samochód. Mężczyzna ponownie został zatrzymany za jazdę bez prawa jazdy. W ostatnich 3 prawomocnie zakończonych postępowaniach odpowiadał łącznie za 12 wykroczeń drogowych. Poza 3 tysiącami tymczasowo zatrzymanych aut, sądy zdecydowały o trwałym przepadku 859 pojazdów. Przepisy pozwalają odebrać samochód m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 promila, przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, prowadzenie bez prawa jazdy, jazdę mimo zakazu prowadzenia, przejazd na czerwonym świetle czy jazdę pod prąd. Samochody odebrane prawomocnie stają się własnością państwa i najczęściej trafiają na publiczną aukcję, a pieniądze z ich sprzedaży zasilają budżet państwa. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Czy w takich działaniach jest sens? Jak wam się wydaje, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Czy to wspomogłoby bezpieczeństwo ruchu drogowego na polskich drogach, gdyby tak u nas się również działo?

0: A jak macie apetyt na najnowsze informacje drogowe, to właśnie się pojawiają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Widzimy zdecydowanie większy ruch na trasie S6 w województwie pomorskim i też mamy już potwierdzenie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S6 i S7, tam właśnie tworzą się korki i właśnie na S7 między węzłami Gdynia-Port i Gdynia-Chważno na 4 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Na szczęście to tylko kolizja. Miejmy nadzieję, że ta informacja się już akurat nie zmieni. Zablokowany został jeden pas w kierunku Gdańska. Te utrudnienia są już od 16 i potrwają jeszcze do godziny 18, czyli przez jeszcze tylko ponad godzinę tam przez S7 będzie utrudniony przejazd. Jest dobra informacja z S8. W miejscowości Gaj po godzinie 14 akurat była dosyć poważne zdarzenie drogowe. Zderzenie dwóch motocykli i samochodu osobowego. Tam zablokowany był przez ostatnie prawie 3 godziny. Prawy pas jezdni w kierunku Warszawy, ale S8 na tym odcinku już jest odblokowana. Chociaż tam jeszcze mamy spory ruch w kierunku stolicy. Można to cały czas omijać w Wyszkowie przez drogę krajową, na przykład numer 50 albo przez drogę krajową numer 62. Jeżeli chodzi o S8, to cały czas zajęty jest drugi odcinek w centrum tak naprawdę Warszawy na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i korek zaczyna się już w Bliznę Łaszczyńskiego. Czyli ma ponad 9 kilometrów i to trasa, odcinek w kierunku Białegostoku. To nie wszystkie wiadomości. Cały czas służby pracują na trasie S3 w Głazowie, w województwie zachodniopomorskim na 53 kilometrze. Tam zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową właśnie węzła Myślibórz. I A1, dawno nie mówiliśmy już o tym odcinku w województwie łódzkim, od Piotrkowa Trybunalskiego do węzła Kamieńsk. Cały czas mamy utrudnienia. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna. No i służby blokują prawy i środkowy pas w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to one też są na autostradowej obwodnicy Krakowa. Od węzła Kraków Południe do węzła w Balicach i to głównie trasa w kierunku Katowic. Cały czas czekamy na wasze wiadomości. 20

0: No, a propos Chorwacji, z pewnością ci rozsądniejsi w obawie przed utratą samochodu zrezygnowali z uprawiania partyzantki. To chyba jednak ma wpływ na bezpieczeństwo, pisze Andrzej. A jeżeli chodzi o polską sytuację, to tutaj Kadaś pisze, że to na razie choroba przewlekła i nieuleczalna, nie działa żaden przepis, te zakazy są łamane, niektórzy mają kilka i tak jeżdżą, spowodują wypadek, to tylko powiedzą coś tam w środkach przekazu i tyle. Policja łapie, sąd daje zakaz i tyle. No właśnie, więc żeby nie było tyle, a było to skuteczne, co należy zrobić? Być może ta konfiskata tych samochodów tym piratom drogowym wielokrotnym by coś pomogła. Jak to jest ze statystykami Chorwacji? Czy to daje? Czy to ma wpływ na bezpieczeństwo? Jak znajdziemy takie dane, to oczywiście powiemy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców o tym. 17 minęła, więc czas na informacje pogodowe. Jak zdaniem synoptyków będzie w dzisiejszej nocy?
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie 19,5 w Łodzi. W Łodzi jest najchłodniej. W samym centrum Polski najcieplej, natomiast na Podkarpaciu niezmiennie 31, pokazują termometry w tym momencie w Krośnie i w Przemyślu. To są najcieplejsze miasta w Polsce. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc i późny wieczór, to zachmurzenie raczej umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia, ale z drugiej strony również przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy miejscami również burze, przewidują synoptycy. Dosyć ciepła noc od 12 na północy do 17 stopni na południu kraju. Pokażą dziś termometry. Wiatr będzie już słaby bądź umiarkowany i wiał będzie nocą z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 17. Ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17. Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, rzecz jasna.
0: I ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 50, odcinek Grójec-Mszczonów w miejscowości Bikówek. Na 146 kilometrze zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Nikt nie ucierpiał, ale wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Skończyły się kłopoty na S8 w Warszawie w rejonie węzła Wisłostrada na 15 kilometrze. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Był, bo drogowcom udało się odblokować to miejsce. Droga ekspresowa S3 na wysokości węzła Myślibórz w pobliżu miejscowości Głazów na 54 kilometrze. Śmiertelnie potrącono kierowcę auta osobowego. Stało się to za sprawą ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz. Auta osobowe po zjeździe ze strójki mogą zawrócić na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 26 i wrócić na drogę ekspresową S3 w kierunku Szczecina. Objazd dla ciężarówek od węzła Myślibórz drogą wojewódzką 119 i drogą wojewódzką 122 do węzła Pyrzyce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: A dziś, jeżeli chodzi o jazdę na zielonym, będzie o ciszy.
1: Jazda na zielonym.
0: Będzie o ciszy, ale będziemy głośno mówić.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie powinienem się odzywać. Paweł Kacperek.
0: Robert Kian. Nie chcesz się odzywać?
2: Miało być o ciszy.
0: Ale o ciszy w samochodzie elektrycznym. No właśnie, samochody elektryczne. Mówiło się wielokrotnie, że samochody elektryczne są za, są ciche i się okazało, że są za ciche. I dlatego teraz w Unii Europejskiej każdy samochód elektryczny, zdaje się, do pewnej prędkości musi mieć bzyczek, który tak naprawdę ma informować wszystkich, którzy chodzą, przemieszczają się po chodnikach czy przechodzą przez jezdnię, o tym, że zbliża się coś, prawda? Bo do tej pory nie było słychać, że coś się zbliża i mogło to wystraszyć przechodnia. W związku z tym są teraz generatory dźwięku w samochodach elektrycznych.
2: Tak, ale to chodzi o te bardzo niskie prędkości, tak, parkingowe, można by było powiedzieć, i w przypadku cofania. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, że już od jakiegoś czasu takie dźwięki niektóre samochody wydają, a ja w ogóle zauważyłem, że wbrew pozorom, co dla mnie jest też już jakimś takim symptomem, najszybciej do tego zastosowali się producenci chińscy.
0: Mhm. Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: Nie, no, wszystkie samochody mają jakiś dźwięk, wydają japońskie samochody elektryczne, europejskie samochody elektryczne.
2: Ale to absolutnie, żebym nie faworyzował tutaj chińskich producentów, tylko z tych aut, które testuję ostatnio, to widzę, że niemal każdy z chińskich samochodów przy tych małych prędkościach, a już na pewno...
0: A to musi wydawać te dźwięki i dlatego pewnie wydaje. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jest pomocne, bo tak naprawdę te dźwięki są różne. To nie jest dźwięk, nie wiem, szybko jadącego samochodu, prawda? To nie jest dźwięk silnika spalinowego, to są różne jakieś takie kosmiczne. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, ale taki producent, który produkuje mini samochody, to elektryczne, to on ma taki kosmiczny dźwięk, niesamowity kosmiczny dźwięk, jak jedzie z prędkością do 20 km na godzinę. I zastanawiam się, czy wszyscy przechodnie, którym ma to pomagać, zdają sobie sprawę z tego, że to jest samochód, a nie dobiega to ze sklepu, czy z mieszkania ten dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to nie powinno zostać usystematyzowane, tak żeby jednoznacznie kojarzyło się z przemieszczającym się samochodem.
2: Zgadzam się z tobą w 100%, że powinien zostać wprowadzony jakiś standard i jestem przekonany o tym, że za jakiś czas będzie. Natomiast moja odpowiedź, dlaczego tak jest dzisiaj? Bo mogą. Bo to jest w końcu gadżet technologiczny, który na to pozwala.
0: No ale mieliśmy rozmawiać o nieco innym aspekcie samochodów elektrycznych.
1: Jazda na zielonym.
0: No więc jeszcze raz zaczynamy. Będziemy rozmawiać o ciszy. I o tym, że cisza w samochodzie elektrycznym koi nerwy i chyba ma dobry wpływ na nasze zdrowie.
2: Bardzo dobry. Ale mówiąc o samochodzie, ja się w ogóle potwornie cieszę, że teraz przytoczyłeś ten element, dlatego że to jest rzecz, o której bardzo mało się mówi, a hałas jest jednym... Można powiedzieć, on nie jest chorobą cywilizacyjną, ale jest jednym ze składników chorób cywilizacyjnych, które wpływają nawet w krytycznych sytuacjach na zgony, czy po prostu rzeczy związane z dolegliwościami serca.
0: To

0: Teraz, jak słyszycie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Paweł będzie przekonywał, że samochody elektryczne są normalnie jak, nie wiem, jak terapia.
1: Ale oczywiście, że tak. No dobrze, to skoro tutaj już znowu podśmiewasz się z tego, że ja faworyzuję samochody elektryczne, tak, zgadza się, to co w każdym mieście co jest
0: generuje?
1: Przyczynkiem, tak, co generuje największy hałas? Słucham.
0: Myślę, że koncerty zespołów heavy metalowych.
1: Codziennie, co generuje największy hałas?
0: Koncerty zespołów heavy metalowych mogą być codziennie.
1: Ale co jest codziennie? Samochody, transport, ułatwię ci, bo już widzę, że brniesz w ten heavy metal. Naprawdę.
0: Samochody są naprawdę główną przyczyną hałasu?
1: Tak, w miastach. I teraz, gdyby rzeczywiście była taka możliwość, że nawet w centrach miast, żeby zamienić transport spalinowy na transport elektryczny, to wówczas to natężenie hałasu byłoby dużo mniejsze. Ba, przy trasach szybkiego ruchu wcale nie trzeba by było ekranów dźwiękoszczelnych stawiać.
0: To powiedz mi w takim razie, po co niektórzy producenci samochodów elektrycznych umieszczają w swoich samochodach elektrycznych takie generatory dźwięku silnika spalinowego, tak żeby samochód w wersji sportowej, elektryczny, ryczał jak rasowa rajdówka?
1: Już ci mówiłem wcześniej, bo mogą, bo jest to gadżet, bo pokaz możliwości, ja innego uzasadnienia nie widzę. Ja bym tego nie robił. Ja bym tego nie używał. Ja jeździłem takim samochodem testowym, który właśnie generował jakieś dźwięki odrzutowca. Ja to wyłączyłem bardzo szybko.
0: Czyli tak naprawdę, skoro samochody generują hałas, samochody elektryczne nie generują tego hałasu, tylko, nie wiem, opory toczenia, na przykład jakiś szum delikatny generują, to by poprawiło zdrowie obywateli, jakby te samochody elektryczne były w większości.
1: Oczywiście, a zwłaszcza służby miejskie, transport miejski. Przecież oni rzeczywiście jest dzisiaj zastępowane. Autobusy z silnikiem diesla coraz częściej zastępowane są na te z silnikiem elektrycznym. Śmieciarek mamy coraz więcej elektrycznych. Pojazdów komunalnych też mamy coraz więcej elektrycznych.
0: Transport ostatniej mili też coraz więcej samochodów elektrycznych, kurierzy.
1: I tutaj mamy względy ekonomiczne, bo nie wierzę w to, że hałas jest głównym czynnikiem decydującym o wyborze w tym wypadku jednostki z napędem elektrycznym. Tutaj bardziej mówimy o pieniądzach, ale hałas jest przecież, eliminacja hałasu jest tylko pokłosiem.
2: Jazda na zielonym.

0: Witam Radiko, chciałem się przyłączyć do dyskusji. Pisze Paweł Sforda. To prawda, że koncertów zespołów heavy metalowych nie ma co dzień. Koncerty zespołów heavy metalowych są co drugi dzień, a w co pierwszy dzień są koncerty zespołów hard rockowych. O właśnie! I stąd biorą się te hałasy. Od przyjemnej muzyki, jeżeli ktoś taką lubi. Oczywiście, Pawle, zgadzam się z tobą. Niech się biorą te przyjemne hałasy od muzyki. Przed momentem oddział zamknięty, fajne gitary. Mariusz Dąbrowski w studiu, dokładnie w pół do 6:17:30. To co, Mariusz, wiadomości drogowe.
1: No jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale rozpocznę też od tego, tak jak nasz słuchacz, od hałasu. Wiesz, tak jak usłyszałem to pytanie od Pawła, co jest przyczyną największą hałasu, ja ci odpowiem. Produkcja samochodów elektrycznych. Bo to jest tak samo, jak zadajesz pytanie, jakiego koloru są włosy na mojej brodzie. Ja znajdę jeden czarny, wyrwę go i powiem, że mam czarną brodę. Bzdura. Transport nie jest największą przyczyną hałasu. Największą przyczyną hałasu jest przemysł, usługi, transport poniekąd, ale jako jedna z przyczyn, a szczególnie transport lotniczy. Przyczyną hałasu jesteśmy my, sąsiedzi, nasze normalne życie, budownictwo, ale nie samochody.
3: Ale ja się powoływałem na badania.
1: A ja na co się powoduję? Powołuję, a na co? Jakie badania? Kto takie badania
0: zrobił? Mariusz zrobił teraz największy hałas na terenie Berga.
1: No bo słuchajcie, ja uważam, że trzeba opowiadać rzeczy, na które ma się dane. Czyje badania, kto badał, ile przestrzeni, w jakim czasie, okej.
0: To Paweł

0: sprawdza badania, a Mariusz informuje o tym, co się dzieje na polskich drogach. Tak?
1: Tak, oczywiście. Bez zmian, jeśli chodzi o naszą drogę krajową numer 50. Cały czas na odcinku Grójec-Mszczonów w Bikówku na 146 kilometrze po zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką obowiązuje ruch wahadłowy. Skończyły się kłopoty na S8 w Warszawie na Wisłostradzie na 15 kilometrze. Tam, przypomnę, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. No i teraz muszę jeszcze przestrzec przed burzami, a burze też jako zjawiska atmosferyczne są przyczyną hałasu. Burze i rzęsisty deszcz na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Kielecczyźnie. To oznacza, że będziemy mieli, mamy mokre drogi, mokre, a więc śliskie, dlatego apel o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy na temat hałasu i nie tylko hałasu, bo również drgania będą nas teraz interesować.
1: Jazda na zielonym.
0: Czesiek pisze, że samochody elektryczne również wywołują hałas. Mam tu na myśli hałas wywołany oporami toczenia. Oczywiście mówiliśmy o tym, o tych oporach toczenia, Cześku, już dawniej. A przy sprawnym i przepisowym układzie wydechowym oraz jazdą z obrotami w granicach rozsądku, no to samochody spalinowe nie są aż tak uciążliwe, jak twierdzi nasz słuchacz. No, więc to całkiem rozsądne zdanie oczywiście, ale jeżeli chodzi o ten hałas wywołany transportem, to jak informuje Europejska Agencja Środowiska, jednak samochody trochę, a właściwie nawet więcej niż trochę hałasu emitują.

0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, że samochody elektryczne są ciche, w środku i na zewnątrz to na pewno, ale wiesz, Pawle, mnie to nawet nie ten hałas najbardziej ujął w samochodach elektrycznych, tylko to, że one mają mniejsze drgania. Tam nie ma skrzyni biegów, w związku z tym, znaczy jakby silnik nie drży na przykład na postoju, prawda? I to jest odczuwalnie zauważalne w samochodach elektrycznych.
1: Ja bym powiedział, tylko znowu nie chcę być tutaj posądzony o złe rzeczy, natomiast ja w ogóle nie zauważyłem drgań w samochodzie elektrycznym. To nie to, że są mniejsze, tak jak powiedziałeś przed momentem, zazwyczaj w ogóle ich nie ma. No przynajmniej w tych autach, które ja testuję.
0: Jak słucham muzyki, heavy metalu albo hard rocka,
1: wiedziałem,
0: to jednak głośniki drżą.
1: Wszystko zależy od audio, ale pamiętaj, że te drgania są wywołane zupełnie czym innym. Ale już będąc całkowicie poważnym, to chciałbym zauważyć, że największą rolę odgrywają te drgania w przypadku pracy kierowców zawodowych, dlatego że oni dużo częściej pracują na jeżdżą zupełnie innymi samochodami, często samochodami ciężkimi. A mówiąc nie tylko o samochodach, ale nawet o pojazdach, to tutaj ten napęd elektryczny odgrywa szalenie istotną rolę. Koparki, maszyny budowlane.
0: To maszyna budowlana i koparka, to z tymi bateriami, które są teraz dostępne, to by popracowała z 15 minut chyba aż.
1: Wiesz co, jakiś czas temu z tym się też zapoznawałem. Jest pewien producent, nie będę teraz przytaczał jego nazwy, który zaczął właśnie zastępować na razie mikrokoparki na koparki elektryczne i w przypadku mikrokoparek, te, które gdzieś tam są używane do prac przy światłowodach, czy przy na przykład różnych rzeczach związanych z kanalizacją, to już mają zastosowanie i już się sprawdzają, ba, je można nawet podładować niemal natychmiast w trakcie jeszcze pracy.
0: Skąd?
1: Jeżeli jest dostarczona jakaś energia elektryczna w postaci sieci czy czegokolwiek.
0: Że z generatora spalinowego prądu.
1: Nie. Aż tak daleko bym nie szedł.
0: No w każdym razie drgania i cisza w samochodzie elektrycznym to naprawdę wywołuje komfort i pod tym względem samochody elektryczne są bardziej komfortowe i tu trudno naprawdę z tym dyskutować, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i samochody spalinowe. Tak naprawdę staramy się w jeździe na zielonym zauważać złe i dobre cechy tych samochodów elektrycznych. Z tej dobrej cechy, czyli z braku hałasu, wynikła też zła cecha, mianowicie przechodnie, jak powiedzieliśmy parę minut temu, przechodnie nie słyszeli i często naprawdę można się wystraszyć, że nie wiemy, że coś jest za nami, jedzie, albo przechodzimy przez przejście dla pieszych, a tu nagle znikąd się bierze samochód, którego nie słyszeliśmy, bo tak naprawdę nasz mózg w taki sposób działać, że te dźwięki z otoczenia definiujemy sobie, prawda, w mózgu i wiemy, że jak zbliża się samochód, no to musi być jakiś hałas, a tu go nie było.
1: Ale pamiętajmy też o tym, że tu jest takie lekkie nadużycie, dlatego że w warunkach idealnie cichych, a to był zarzut zwłaszcza w garażach podziemnych, czy ogólnie na parkingach, to jeżeli samochód elektryczny jedzie z jakąś prędkością sunie, jego też słychać. Tylko problem jest w tym, że jeszcze społeczeństwo, nie, tak jak powiedziałeś wcześniej, słusznie to zauważyłeś, nie jest w ogóle przyzwyczajone do tego dźwięku samochodów elektrycznych. Nie wyłapujemy jeszcze tego, że rzeczywiście coś koło nas sunie. Przecież to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak może być z hulajnogami elektrycznymi.
0: Dokładnie tak. I też wywołują strach, takie przerażenie nawet, prawda? Jeżeli ktoś nas wyprzedza z boku, a my nie wiedzieliśmy, że ktoś nawet zbliża się do nas.
1: I może to jest bardzo dobry postulat, żeby wszystkie pojazdy elektryczne emitowały jakiś dźwięk przy małych prędkościach, nie tylko samochody.
0: Maciek pisze na koniec naszych dzisiejszych rozważań, że mylimy się, jeżeli chodzi o maszyny budowlane i koparki, bo już są takie w kopalniach, które zasilane są elektrycznie, również przez baterie i pracują po 6-8 godzin dziennie. Proszę bardzo.
1: Ba, ja bym dodał, że w kopalniach już jeżdżą elektryczne Hiluxy.
2: Jazda na zielonym.

0: Za 10 minut będzie godzina 18 i znowu u nas wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Burze i rzęsisty deszcz na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, na Kielecczyźnie, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Natomiast synoptycy odwołali alarmy burzowe na ziemi łódzkiej oraz na Śląsku. Autostrada 2, utrudnienia dla jadących w stronę Łodzi i Poznania na pruszkowskim odcinku autostrady. S2, południowa obwodnica Warszawy. Korki spowolnienia od węzła Opacza aż po Wisłę dla obu kierunków i dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i w stronę węzła Konotopa. Na S2 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska na 466 kilometrze doszło do zdarzenia auto osobowego z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania i to jest pewnie jeden z głównych powodów zatorów, jakie powstają przynajmniej na jednej nitce południowej obwodnicy Warszawy. Trasa S8 od Mor po Marymont na stołecznym odcinku, korek dla jadących w stronę Białegostoku. W stronę węzła Konotopa korek jest od Żerania po Marymont. I droga krajowa numer 50, odcinek Grójec-Mszczonów, Bikówek, 146 km. Zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. I bardzo ważna informacja, koniec kłopotów na S3 na wysokości węzła Myślibórz w pobliżu miejscowości Głazów na 54 km. Tam śmiertelnie potrącono kierowcę auta osobowego.

0: Stało się to, gdy kierowcę potrąciła ciężarówka. Zablokowana była jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 4 minuty, będzie godzina 18. Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia dla kierowców. Dzień dobry, będzie po godzinie 18 na luzie.
1: No pewnie, jak to w ostatni dzień wakacji.
0: No właśnie, zmartwił się Zbyszek, bo od jutra do szkoły znowu.
1: No właśnie, do przedszkola.
2: W moim wypadku.
0: Widziałem takiego mema. Nie chcę iść do tej szkoły, nie chcę.

0: Przestań, nie masz się, musisz iść do... Nie chcę, naprawdę nie chcę. Przestań, musisz, jesteś nauczycielem.
1: Ja znałem to z dyrektorem. Słuchajcie, no będzie na tyle, na ile może być, na luzie oczywiście, a po godzinie 19 to bardzo, bardzo, bo zespół Jasmino wydaje drugą płytę i jego lider Sławomir Nietupski przyjdzie nam na ponad 2 tygodnie przed tą premierą już popokazywać nowe utwory i wytłumaczyć, skąd takich gości, bo międzynarodowy skład tam i muzycy związani z zespołem Satyricon i z zespołem Morgoth i...
0: O, czyli będzie heavy metalowo.
1: No trochę. Zainspirowany waszymi rozważeniami z Pawłem postanowiłem wyjść im naprzeciw.
0: O, proszę bardzo. Jak to PRK, Polskie Rady Kierowców, reaguje od razu?
1: Dokładnie.
0: Zresztą Zegar po godzinie 18. Cieszysz się?
1: Jak... 150. Bardzo. Bardzo. Oczywiście, nie, że tak.
0: Powinieneś powiedzieć, Jezu, jak się cieszę.
1: No, zaraz Janerka powie. Zaśpiewa. Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: I jest 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 18, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zaczynamy audycję na luzie od raportu pogodowego. Ależ się dzieje na południowym wschodzie. Bardzo, bardzo wysokie temperatury. Przemyśl w tej chwili 34 stopnia, ale cała ściana wschodnia ponad 25, ponad 27 nawet stopni Celsjusza. Najzimniej z kolei w Kozienicach 18,3 stopnia. Niedawno to był nasz biegun ciepła, południowe Mazowsze, a dzisiaj tam najchłodniej. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, ale i z przelotnymi opadami deszczu, a w pierwszej połowie nocy, tak do pierwszej, do północy, do pierwszej, będą się pojawiały burze, które już nawet teraz w niektórych miejscach w centralnej Polsce się nam przydarzają. Prognozowana wysokość opadów w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie od 10 do 15 mm. Temperatura minimalna w nocy od 12-14 stopni na północy do 15-17 na południu kraju i nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nie powinien mieć wpływu na odczuwalną temperaturę. Porywiste oczywiście w czasie burz, będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zaczynamy na luzie. Dziś w składzie po godzinie 19 gościem będzie Sławomir Nietupski z zespołu Jasmino, a my skład ten roboczy to wydawczyni Aleksandra Jasińska, realizatorka Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski o sytuacji na drogach już za 8 minut będzie mówił. Ja nazywam się Zbyszek Zagler. Dzień dobry, jedziemy razem do 22.

0: Dokładnie 10 minut temu i za chwilę będzie 10 sekund, czyli 10 minut i 10 sekund temu minęła godzina 18. O właśnie w tej chwili i to jest doskonały moment na sprawdzenie, co się dzieje na polskich drogach. Witam cię z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Mariuszu Dąbrowski.
1: I ja również, Zbigniewie Zeglarze, odkłaniam się tobie z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Zarówno tobie, jak i wszystkim naszym słuchaczom.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Burze i rzęsisty deszcz na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Kielecczyźnie, na Warmii, Mazurach oraz na Podlasiu. Synoptycy odwołali alarmy burzowe na ziemi łódzkiej oraz na Śląsku. Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie pada, drogi są mokre, śliskie, jedziemy z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych. Sprawdzamy, czy nasi najmłodsi pasażerowie w naszych autach są dobrze zapięci w swoich fotelikach. Jedziemy z odpowiednią odległością od poprzedzającego nas auta. No i oczywiście prędkość bezpieczna w takich warunkach. Autostrada A2, utrudnienia dla jadących w stronę Łodzi i Poznania na pruszkowskim odcinku autostrady. S2, południowa obwodnica Warszawy, korki, spowolnienia od węzła Opacz aż po Wisłę dla obu kierunków, i dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i dla jadących w stronę węzła Konotopa. S2, odcinek Warszawa, lotnisko, Aleja Krakowska, 466 km. Zdarzenie auto osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania i być może to jest przyczyna tego, że w wielu miejscach na S2 się stoi. Trasa S8 od Mor po Marymont na stołecznym odcinku, korek dla jadących w stronę Białegostoku, w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania po Marymont. I droga krajowa numer 50, Grójec Mszczonów, Bikówek, 146 km, zderzenia autoosobowego z ciężarówką, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W radiu tego nie widać, ale Mariusz zawsze zadaje szyku, jest dzisiaj też bardzo

0: nieubrany, więc teraz będzie piosenka podsumowująca jego
1: zatytułowana
0: gust.
1: Ładny ubiór Mariusza.
0: Nie, z płyty, która towarzyszy premierze albumu i filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: End of an era.
1: Za dobre słowo.
0: Dua Lipy.

0: jesteśmy tu znów.
1: 18,5 minuty po godzinie 18. Kamil Bednarek, motocyklista i kierowca, posiadacz m.in. korwety 850-konnej. Takie informacje tylko w perkach w Polskim Radiu Kierowców, w którym teraz dobra wiadomość, bo na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli, trwają powroty z wakacji. Funkcjonariusze apelują, żeby kierowcy zachowali szczególną ostrożność, a komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie mówi, że policjanci ruchu drogowego pojawią się zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach.
2: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość kierujących, ale także będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Będziemy sprawdzać także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
1: Wczoraj tylko w Lubelskim policjanci zatrzymali 17 nietrzeźwych kierujących. To plaga, z którą mierzymy się od lat, ale mam wrażenie, że też coraz więcej jest już świadomych kierowców, więc być może to, że będzie dzisiaj dużo policjantów, od dzisiaj dużo policjantów na drogach i przez najbliższe dni powinno zadziałać na wyobraźnię tych, którzy ewentualnie chcieliby prowadzić na podwójnym gazie.

0: Zbliża się 18.30. Wprawdzie głosowe wiadomości nam się nie pojawiają dzisiaj w aplikacji. Jakoś tak, może jakaś faza księżyca jest nieodpowiednia. Ale możecie pisać. Możecie pisać, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli jest to bezpieczne, jeżeli nie prowadzicie, a jesteście na postoju, to zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. W którym to Polskim Radiu Kierowców punktualnie o godzinie 18.30 zapraszamy na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypomnę tylko, że skończyły się kłopoty na trasie ekspresowej numer 3 na wysokości węzła Myślibórz w pobliżu miejscowości Głazów na 54 kilometrze, gdzie ciężarówka potrąciła śmiertelnie innego kierowcę i zablokowana była jezdnia w kierunku Szczecina w rejonie Myśliborza. Droga krajowa numer 79, odcinek Nowe Brzesko-Koszyce w pobliżu miejscowości Książnice Wielkie na 304 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Droga numer 79 jest trasą zablokowaną, wprowadzono objazd trasami lokalnymi. Krajowa droga numer 50, Grójec-Mszczonów-Bikówek, 146 km, zderzenie autoosobowego z ciężarówką, ruch wahadłowy. Krajowa 19, odcinek Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 km, autoosobowe zjechało z pasa ruchu, wpadło do rowu, dwie osoby są ranne, ruch wahadłowy. S8 od Mor po Marymont na stołecznym odcinku korek dla jadących w stronę Białego Stoku, w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania po Marymont. S2 południowa obwodnica Warszawy, korki spowolnienia od węzła Opacz aż po Wisłę i to dla obu kierunków, i dla jadących w stronę Miska Mazowieckiego, jak i dla jadących w stronę węzła Konotopa. I autostrada A2, tu dobra wiadomość, nie ma już utrudnień na A2 w rejonie Pruszkowa dla jadących w stronę Wiskitek, w stronę Łodzi i Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powiedziałem o aplikacji i już jest wpis. Cześć chłopaki, miło was słyszeć w dobrej, jak zawsze, formie. Toczek. Pozdrawiamy Toczka i wszystkich stałych słuchaczki i słuchaczy.

0: Mówiliśmy już o tym, ale warto przypomnieć, tym bardziej, że mamy informacje bezpośrednio z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ostrzega przed burzami na południu, wschodzie i północnym zachodzie Polski. A w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi do mieszkańców Małopolski został wysłany alert RCB. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, informujemy, że rzecznik IMGW Przemysław Makarewicz poinformował, że opadów mogą się dzisiaj spodziewać mieszkańcy właściwie całej Polski, no i już tego doświadczamy. Ale okazuje się, że i w nocy, jak to określili synoptycy, w pierwszej połowie nocy, czyli do północy, do pierwszej, mogą zdarzać się opady i burze.
1: W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na południu, wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju, gdzie wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru do 70-85 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do późnych godzin wieczornych, a nawet do początkowych godzin nocnych, czyli do północy, do pierwszej.

My tu w Polskim Radiu Kierowców lubimy dobre wiadomości, więc z przyjemnością przekazuję, że na 50 krajowej na 146 kilometrze nie ma już śladu po kolizji. Wiemy to od Kasi, która nas pozdrawia. Pozdrawiamy cię, Kasiu, bardzo, bardzo serdecznie i prosimy o więcej takich wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: daj mi znać.
1: No dajemy znać, co dzieje się na drogach, bo minęła 18.50 i słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Przekazałeś mi, Zbyszku, pytanie od naszego słuchacza, co dzieje się na autostradzie A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego dla jadących w stronę Katowic. No faktycznie, na mapie naszej, z której czerpiemy wiedzę dotyczącą zdarzeń na drogach, wynika, że faktycznie tam jest niewielki korek. Niewielki w sensie długości, bo ten korek ma około 7-8 kilometrów. Udało mi się uzyskać informację od dyżurnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Łódź. Tam doszło do zderzenia kilku ciężarówek i jedna z tych ciężarówek jest podnoszona.
1: Czyli ale jest blokada, czyli trzeba...
3: Nie, nie ma blokady. Jest jeden pas udrożniony, a więc ja bym na miejscu naszego słuchacza nie szukał...
1: Jarku?
3: Nie szukał. Oczywiście to jest takie podpowiadanie. Janusz otworzą albo zamkną w pewnym momencie, bo im się omsknie
1: ale
3: jakaś
1: na razie jest przejezdna.
3: Jeden pas, jak mnie informował dyżurny z Łodzi, jest przejezdny i tym jednym pasem odbywa się ruch, a więc ten korek, to nie jest tak, że on się tylko powiększa.
1: Przypominamy, mowa o A1 w okolicach Piotrkowa w stronę Katowic.
3: A więc ja bym postulował, żeby jednak zostać w tym korku i czekać, aż on się rozjedzie. To jeśli chodzi o autostradę A1. Autostrada A2, tam nie ma już utrudnień na pruszkowskim odcinku dla jadących w stronę Łodzi i Poznania. S2, jeszcze są korki spowolnienia od węzła Opacza aż po Wisłę dla obu kierunków, zarówno dla tych, co jadą w stronę Miska Mazowieckiego, jak i tych, którzy jadą w stronę węzła Konotopa. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pieczykowice w pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze po zdarzeniu czterech aut dostawczych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. S8 od Mor po Marymont na stołecznym odcinku korek dla jadących w stronę Białego Stoku. Krajowa 19, odcinek Siemiatyczy-Łosice w pobliżu miejscowości Sarnaki na 168 km.

0: metrze. Auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. No i od państwa wiemy, że na Krajowej 50 na odcinku Grójec-Mszczonów w Bikówku na 146 kilometrze, gdzie po zderzeniu auto osobowego z ciężarówką obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nie ma już utrudnień, to wiemy dzięki państwu, więc dziękujemy za te informacje. Jeszcze jedno utrudnienie. Droga krajowa numer 79, Nowe Brzesko-Koszyce, w pobliżu miejscowości Książnice Wielkie. Na 304 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i jedna ciężarówka. Wypadek dramatyczny, bo jedna osoba w tym zdarzeniu poniosła śmierć. Droga jest zablokowana. Objazd trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo ciekawy wpis w aplikacji Polskie Radio Kierowców od słuchaczki, która się nie podpisała, a to ważne, z okolic Woli Zadybskiej słuchaczka pisze z pewną taką nieśmiałością, ale co tam, bawimy się. Otwieram koncert życzeń, PESEL zobowiązuje i przesyłam. Pozdrowienia dla mojego przystojnego męża, który dzielnie prowadzi auto na S17, choć przyznaję, że wyprzedzające się ciężarówki ociupinkę go irytują. Misiu, kocham cię. No przekazuję.
0: Piękne.
2: Mam nadzieję, że ciężarówki się przestaną wyprzedzać od tego.

0: Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Po godzinie 19 winien wam jestem informacje pogodowe. W takich oto warunkach się jeździ w tej chwili po Polsce. Najzimniej jest w Sandomierzu, 18,4 stopnia, a to najchłodniej, nie najzimniej, bo całkiem przyjemna temperatura jak na 19, 31 sierpnia. Najcieplej, no i to już jest w ogóle super wiadomość, 28,8 stopnia w Przemyślu w tej chwili. Jutro zaś w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu nas będą nękały. Miejscami nawet burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju, ale mogą się pojawić i gdzie indziej. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm, a temperatura jutro w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie zobaczymy na termometrach od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na południowym wschodzie, tak jak dzisiaj jest tam najcieplej, tak i jutro, ale 23-25 stopni, a nie tak jak dzisiaj 30. Wiatr będzie jutro umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Z zachodu powieje, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie w składzie wydawczyni Aleksandra Jasińska, realizatorka Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski. O sytuacji na drogach będzie mówił już za 8 minut i paręnaście sekund. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo się cieszę, że razem jedziemy przez Polskę, a może i przez inne kraje. W każdym razie z Radiem Kierowców.

0: Nasz gość Sławomir Nietupski już za kilka minut będzie na antenie Radia Kierowców. Przyszedł z prezentami. Druga płyta zespołu Jasmino, która się ukaże dopiero za 2 tygodnie, już będzie mogła trafić do was, jak będziecie słuchali uważnie naszej rozmowy. Wcześniej polecam słuchać uważnie Mariusza Dąbrowskiego, który ma dla nas wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 vis-a-vis Piotrkowa Trybunalskiego, jezdnia w kierunku Katowic od Majkowa Dużego po Bujny. Po Bujny gąski korek. Korek po zderzeniu kilku ciężarówek. Jedna z nich stawiana jest przez służby drogowe na koła. Jednym pasem ruch w stronę Katowic jest możliwy, a więc ten korek się nie rozrasta. Ma blisko 10 km, ale... Nie, 10 przesadzam. W tej chwili myślę, że to jest jakieś 6-7 km, no ale zawsze jest to kawał czasu utopionego w staniu na autostradzie. Więc proszę się nie denerwować, proszę być dobrej myśli. Mam nadzieję, że jeszcze kilkadziesiąt minut i ten korek zostanie zlikwidowanym. Droga krajowa nr 79, Nowe Brzesko-Koszyce, w pobliżu Książnicy Wielkiej. Na 304 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych i ciężarówki. Dramatycznego zderzenia. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Trasa nr 79 jest zablokowana. Objazd trasami lokalnymi. Krajowa 19, Siemiatycze-Łosice, w pobliżu Sarnaków. Na 168 kilometrze autoosobowe zjechało z pasa ruchu, wpadło do rowu, dwie osoby ranne. Ruch wahadłowy. S8 od Mor po Marymont. Stołeczny odcinek S8. Tak było jeszcze kilkadziesiąt minut temu. Spore utrudnienia, jeden wielki korek. Teraz ten korek jest od Bemowa po Marymont. A więc zmniejsza się i całe szczęście. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, w pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze po zderzeniu czterech aut dostawczych, zderzeniu czterech aut, w którym nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w

0: kierunku z Gorzelca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut temu minęła godzina 19, za chwilę spotkanie z gościem, którym dzisiaj jest lider, założyciel i pomysłodawca Jasmino, Sławek Nietypski.

0: Prawie 20 minut po godzinie 19. Z wielką radością cieszę się, naprawdę się cieszę, że mogę powitać dzisiaj gościa w Na Luzie. To Sławomir Nietupski z Jasmino. Cześć,
1: dobry
0: Sławku.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Zaprosiłem cię dlatego, że po pierwsze jesteś jednym z niewielu artystów, który upowszechnia swoje dzieło wcześniej, przed premierą, więc dla słuchaczy to też będzie atrakcja, że będziemy mogli, zanim się ukaże twoja druga płyta, już posłuchać z niej muzyki. To jest jedna rzecz. Druga, że nie idziesz zgodnie z modami. No nawet jeżeli chodzi o muzykę rockową czy metalową, no to są jakieś takie od czasu do czasu symptomy wskazujące na to, że coś jest bardziej popularne, coś mniej. U ciebie ta symfoniczna, ta rozbuchana forma absolutnie nie przystaje do tego, co dzisiaj myślę, że w ogóle jest to bardzo duże zaskoczenie, bo to jest po prostu trudne. Nie idziesz na łatwiznę.
1: No nie. No to jest mój świadomy wybór. Ja chyba naprawdę wolę iść właśnie, no nie wiem czy pod prąd, ale jest tą swoją ścieżką. Ona jest kręta, zawiła, ma pełno jakichś odnóg i ja się dobrze po prostu w tym czuję, ale tak jak mówisz, no po co nagrywać kolejną płytę, która jest przeciętna? No trochę to nieskromnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że jeśli się poświęca tyle energii, czasu, emocji w to wszystko, no to no artysta pragnie, żeby jakieś było docenienie tego, a tu słyszę, że chyba jest.
0: No chyba jest, bo rzeczywiście robi to wrażenie, nawet jeżeli chodzi o formę, to robi wrażenie, a robi wrażenie też to, jakich gości zaprosiłeś, no i same te kompozycje. One są mocno nieradiowe, przepraszam, ale zrobiłem radio edity, bo 10 minut w radiu tak, bardzo intensywnej muzyki, to troszeczkę szczególnie dla kierowców byłoby za dużo, ale
1: gaz do dechy włączą za mocno.
0: Na przykład. Chciałem cię spytać o to, w jaki sposób zdobywasz kontakty z takimi artystami jak na przykład Mark Greve, gdzie Assemblage of Cinematic Idioms skrzy się, jest pełne tych współprac, a to nie jest prosta sprawa. No nawet dzisiaj w tych czasach, kiedy można sobie na mediach społecznościowych znaleźć kogoś tam, no to dotrzeć do niego to nie jest równoznaczne z tym, że jak się znalazło, to już się ma kontakt.
1: Mark Greve, jak wiadomo, to legenda niemieckiej sceny, jeśli chodzi o death metal, znany najbardziej chyba z
0: Morgoth,
1: tak, z lat 90. Ja jestem, można powiedzieć, wyznawcą płyty Cursed i w sumie
0: Odium też nieźle im
1: to Odium, ojej, to są w ogóle wspaniałe, są wszystkie płyty i też ten zespół bardzo ewoluował, ale jeśli chodzi o samą współpracę, to Mark jest bardzo otwartym człowiekiem i bardzo koleżeńskim, towarzyskim i uczynnym, jak się okazuje.
0: A znaliście się wcześniej?
1: No bo nie znaliśmy się wcześniej.

0: Ja nawiązałem, tak. Ja nawiązałem z nim kontakt przez platformę społecznościową. Zapytałem się, czy takie współprace w ogóle wchodzą w grę. Najpierw było takie zielone światełko, że tak, ale oczywiście filtrem materiał. Jest właśnie jakaś próbka nagrań. No i po wysłaniu tych nagrań powiedział, bardzo chętnie to zrobię, i ustaliliśmy termin i wszystko jak w zegarku.
1: I w którym utworze można Marka usłyszeć?
0: On występuje w kompozycji numer 5. The Provocation of Fate.
1: To dzisiaj nie usłyszymy, ale dwóch szczęśliwców lub szczęśliwczyń będzie miało szansę zdobyć najnowszy drugi album Jasmino, więc zaraz Sławek się zastanowi nad pytaniem i będziecie mieli okazję, korzystając z aplikacji Polskiej Rady Kierowców, zdobyć tę muzykę, którą w fragmencie usłyszymy jako taką zajawkę tego, z czym Sławomir do nas przyszedł. Jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nie uciekniemy od tego, samochody. Jesteś takim freakiem, motorheadem, czy raczej samochód traktujesz jako narzędzie?
0: No wstyd się przyznać w takim radiu, ale ja staram się mówić prawdę. No, motoryzacja nie jest moją mocną stroną. Jestem bardziej za pragmatycznym podejściem co do samochodów, ale mam swoje takie upodobania, które dostrzegam, albo ich brak lub obecność w danym samochodzie,
1: który
0: jeżdżę.
1: No to co jest ważne dla ciebie, bo jeździsz terenowym samochodem?
0: To jest SUV, to prawda.
1: A co to za auto? Jakiej marki?
0: To jest KGM, czyli wcześniej SsangYong, nie wiem, czy można te nazwy wymieniać.
1: Można. To pytam, tak?
0: Model Corando, to jest 1,5 litra benzyna, nie jest w automacie, napęd na przednie koła, bardzo przestronne, fajne auto.
1: A, to już jest takie ładne Corando.
0: Bardzo ładne. Zeszłoroczny rocznik akurat w moim użytkowaniu. Przede wszystkim...
1: A, przepraszam, silnik jest spalinowy, czy już hybryda, czy...
0: To jest pełna benzyna, spalinówka.
1: Okej.
0: Można było oczywiście te wszystkie wersje, że tak powiem, z duchem czasu doposażyć, tylko że mi zależało bardzo szybko na posiadaniu samochodu, a nie czekaniu na realizację zamówienia, bo te dostępne, one po prostu nie były aktualnie. Tam trzeba było parę miesięcy chyba czekać na chociażby skrzynię.
1: No i co jest ważne dla ciebie, jak wybierasz samochód, skoro wybrałeś właśnie taki, to już rozumiem, że nie ekologia, nie elektryfikacja, nie hybrydyzacja.
0: Takim jeżdżę służbowo też, co ma te wszystkie przymioty, natomiast dla mnie bardzo ważne jest przede wszystkim niezawodność, dobre zawieszenie. Wbrew pozorom wycieraczka na tylnej szybie jest dla mnie bardzo istotna.
1: Niezły... Chyba, że to sedan, to wtedy...
0: Nawet tak, ale ja miałem właśnie sedana i z tym był trochę kłopot wcześniej, bo Toyota Corolla miałem wcześniej i odczuwałem ewidentnie brak tego.
1: Wiesz, że można podgrzewać szybę i... No tak, ale to nie jest to samo, co wycieraczka.
0: Można, ale jak deszcz pada i się brudzi, to, to podgrzewanie mało daje.
1: Sławku, proponuję, żebyśmy zresztą z twoim zaleceniem, zgodnie z twoim zaleceniem, A Code of Equivocation usłyszeli we fragmencie, tak jak powiedziałem, nasza produkcja polsko-radiowa, ale będziemy też grali na pewno w całości. Posłuchajmy, jak Jasmino po 4 latach od debiutu brzmi na nowej płycie, którą lada moment będziecie mieli okazję wygrać w audycji na Luzie.

0: No jak można przejść od black metalu do niemalże rocka progresywnego. A Code of Equivocation, Jasmino z albumu Assemblage of Cinematic Idioms. Jeszcze się nie nauczyłem, bo dopiero za 2 tygodnie będzie premiera. W każdym razie dzisiaj lider Jasmino jest z nami, tak jak jest z nami Mariusz Dąbrowski i słuchamy już, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aura przeciwko zmotoryzowanym, burze i rzęsisty deszcz na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, na Kielecczyźnie, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Synoptycy odwołali natomiast alarmy burzowe na ziemi łódzkiej oraz na drogach Śląska. Wszędzie tam, gdzie są burze, którym towarzyszy silny porywisty wiatr i rzęsisty deszcz, drogi stają się mokre, śliskie. Proszę pamiętać, że w takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania. Proszę o ostrożną jazdę, o jazdę z prędkością bezpieczną. O światłach już nie będę mówił, że powinny być światła mijania, bo już pora taka, że na pewno mamy włączone odpowiednie światła, nie opieramy się na światłach dziennych. Odpowiednia odległość od poprzedzającego nas auta i sprawdzamy, czy nasze pociechy są dobrze zapięte w pasy, w foteliku w naszym aucie. Droga krajowa nr 79, Nowe Brzesko-Koszyce, w pobliżu Księżnicy Wielkiej na 304 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć, droga jest zablokowana, objazd trasami lokalnymi. Krajowa 19, odcinek Radzeń Podlaski Lublin, w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze, zderzenia autoosobowego i ciężarówki. W tym wypadku cierpiała jedna osoba, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Raz jeszcze krajowa 19, ale tym razem odcinek Siemiatycze Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze. Autoosobowe zjechało z pasa ruchu, wpadło do rowu. Dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Trasa S8 w Warszawie. Tu kłopoty już są tylko od koła po Marymont i to przede wszystkim spowolnienie. Tam jest maluteńki korek na odcinku kilkuset metrów, a tak od koła po Marymont jedziemy w ruchu spowolnionym. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze. Zdarzyły się 4 auta dostawcze. Zderzenie 4 aut, ale na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. I jeszcze spoglądam tylko na naszą drogową mapę utrudnień, aby dowiedzieć się, co się dzieje na południowej obwodnicy Warszawa, więc na S2. Spory korek od wyjazdu z tunelu autostradowego. Ten korek jest praktycznie po węzeł Warszawa Południe, dla jadących w stronę węzła Konotopa i od węzła Opacz po Paluch korek dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, a więc na S2 jeszcze są kłopoty i to dość spore.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za niespełna 27 minut będzie godzina 20, a za niespełna 3 wracamy do rozmowy z dzisiejszym gościem, Sławomirem Nietupskim z Jasminą.

0: Za 24 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której za chwilę będziecie mogli zdobyć płyty przedpremierowo, bo premiera...
1: 11 września.
0: Sławek Nietypski, lider zespołu Jasmino, powiedział swoim barytonem prawie, że za niecałe 2 tygodnie będzie można dopiero zdobyć tę płytę, więc jak jutro wyślemy, to bardzo możliwe, że jeszcze przed premierą ją dostaniecie. Ale odpowiedź na pytanie pozwala, wysłana w aplikacji Polskie Radio Kierowców, ubiegać się o to dzieło. Już jedną próbkę słyszeliście, za chwilę usłyszymy kolejny utwór z płyty Assemblage of Cinematic Idioms. Trzeba powiedzieć... Sławku, może zadaj pytanie.
1: Proszę powiedzieć, która jest to pełna płyta w dyskografii Jasmino?
0: Który to album Jasmino, ten, który będziecie mogli zdobyć? Już padło dzisiaj na antenie, więc jeżeli słuchaliście uważnie, to nie powinno być problemów. Wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców proszę poza odpowiedzią na to pytanie przysłać też swoje dane teleadresowe, czyli imię, nazwisko, adres i numer telefonu, żebyśmy, jeśli wyślemy kurierem, to podali też kurierowi te informacje. Jesteśmy w przededniu 11 września premiera. Czy to był proces, bo mówisz, że 4 lata pracowałeś nad tą płytą. Czy to był proces, który doprowadził do szczęśliwego końca? Jesteś usatysfakcjonowany i możesz powiedzieć, że tak, o to chodziło? Czy po prostu stwierdziłeś w którymś momencie, nie no, przeginam, 4 lata to już jest za dużo, trzeba wydać tak, jak jest?
1: Nie miałem takiego poczucia, że jest przedłużane, żeby do jakiejś perfekcji dojść. Są pewne mankamenty albo inaczej rzeczy, które już inaczej dzisiaj można by zrobić i poprawić, więc chyba trzeba myśleć już...
0: Zmieniowe, czy...
1: Odpowiem tak, ja już trochę myślałem, jestem przy nowej płycie i kompozycje będą krótsze, to jakby nie spoileruję, tylko wobec tego,
0: to tak
1: co...
0: Tak jak na pierwszej płycie.
1: Tak, one bardziej pójdą w tą kilkuminutową formę, chociaż kto wie, może się też pojawić coś innego.

0: ale jestem bardzo zadowolony z ostatecznego efektu. Parukrotnie słyszałem, że trochę to trwa, jeśli chodzi o osoby, że tak powiem, z boku obserwujące proces i z ich perspektywy podzielam to zdanie. No niestety ja byłem w centrum, więc miałem zaburzenie oceny, ale trwało wszystko, ile miało trwać i suma summarum cieszę się, że wszystko się udało. Było bardzo dużo też trudności, rozmaitych problemów.
1: I innych działań, bo też jesteś grafikiem, fotografikiem, robiłeś po drodze jeszcze swój album.
0: Ach, to mówisz o wcześniej wydanym takim podsumowaniu 10 lat mojej twórczości wizualnej, czyli tak. No to się wiązało to troszkę z dramatyczną...
1: 2-3 lata temu, prawda?
0: Tak, ale to było troszkę dramatyczne w moim życiu, ponieważ ja się otarłem o niemal całkowitą utratę słuchu. Bardzo poważnie zachorowałem i w tamtym okresie praca i w ogóle muzyka musiała kompletnie zejść na boczny tor, a żeby mnie oszalał, po prostu musiałem coś robić artystycznie i właśnie się skupiłem na wydaniu tego albumu wtedy i przejrzeniu archiwum. Nawet nie wiedziałem, że tyle tych prac mam.
1: I słyszysz już dobrze.
0: Na tyle, że udało się dokończyć pracę. No nie, no ten słuch już z wiekiem nie jest taki, jak był kiedyś. Są tam pewne powikłania, ale jeszcze kilka albumów mam nadzieję, że uda się zrobić.
1: Trzymamy kciuki za to. Przypominamy, że możecie zdobyć płytę zespołu Jasmina. Żebyście wiedzieli, o co walczycie, to za chwileczkę usłyszymy utwór The Void. Kogo tam namówiłeś do udziału gościnnego w The Void? Bo gości mamy co niemiara.
0: W Void jest cała lista gości. No tutaj sztandar niosą panowie na początku Snorre Rook z formacji Thorns.
1: Współpracujący też z Satyriconem.
0: Z Mayhem.
1: Z Mayhem, tak?
0: No człowiek niewątpliwie zasłużony. Prywatnie od lat kolega i to tutaj trochę uprzedzę może pytanie, albo nawiążę do poprzedniego. Tutaj ze Snorre już od dłuższego czasu w planach było zrobienie czegoś wspólnego, ale ponieważ w charakterze wokalisty on od pewnego czasu się udziela, bo na nowej płycie, na którą wszyscy od 20 lat już czekamy, a ja miałem okazję słuchać plus 3 nowe utwory jeszcze z kolejnej, która już jest na bardzo wysokim stadium, no to powiem państwu, że wokal Snorre jest obłędny na tej płycie. I dlatego namówiłem go, żeby sprawdził się w charakterze wokalisty. I on sam się złapał za głowę, uszy, mówi, co ty zrobiłeś z tym moim głosem? On po prostu wyszedł tak pozaziemsko. No, w tym utworze jeszcze mamy Trufla z Jateri, który gra bardzo fajną solówkę, kompletnie odmienną od tego, z czego kojarzony był.
1: No, bardzo brutalnego grania tutaj jest.
0: A to takie Guns N' Roses trochę miejscami wyszło, ale właśnie fajnie, bo świetnie się wszyscy bawiliśmy przy tym. No, wirtuoz gitary Tomasz Andrzejewski, ale to wszystko, chcę podkreślić, to ma bardzo przejrzystą strukturę, wielką melodyjność, zapada w ucho i to jest coś, co mówiłem wcześniej, że ta płyta, ona nie przelatuje, takie mam wrażenie, że ona zatrzymuje słuchacza.
1: Oj tak, zdecydowanie, no jest tyle różnych wątków, że nie sposób się oderwać wręcz. Jeżeli chodzi o naszą zabawę, dzięki której możecie zdobyć płytę Jasmino, to Adamie Starnowa, nie masz racji, to nie będzie trzecia płyta zespołu Jasmino. I nie jest to też debiutancki album studyjny. Marcin z Michałowa też przestrzelił. Więc którą płytą jest najnowszy album, który ukaże się 11 września, Assemblage of Cinematic Idioms zespołu Jasmino, projektu? Czy to, bo właściwie nikt nie został poza tobą z pierwszej płyty.
0: Lisja. Lisja jeszcze trochę tutaj nagrała swoich partii wokalnych.
1: Ale nie przywiązujesz się do składu. Po prostu pracujesz z tymi, którzy akurat ci przychodzą do głowy, którzy pasują do koncepcji.
0: Tak, pasują po prostu do koncepcji, ale dla mnie bardzo ważna jest relacja z ludźmi. To jest punkt wyjścia. To nie są ludzie, którzy robią na jakieś zamówienie zlecenia. Tutaj jest bardzo poważnie zbudowana relacja.

0: relacja, głębsza lub mniej głębsza, w zależności od, że tak powiem, wysługi lat, logistyki i tak dalej. Ale jeśli tutaj by to nie działało, to te wszystkie rzeczy nagrane, one też by tak nie brzmiały. Trzeba podkreślić, że te osoby chciały to zrobić i naprawdę zrobiły to, co trzeba było, plus VAT.
1: Na pewno taką osobą jest Bartek Krysiuk, ale o tym proponuję porozmawiać. Możemy jeszcze po 20 chwilkę?
0: Oczywiście.
1: To po 20, a teraz proponuję, żebyśmy posłuchali The Void, Jasmino z albumu, który będzie miał premierę za niespełna 2 tygodnie i który możecie zdobyć. Zachęcam do sprawdzenia, bo to jest tak naprawdę do sprawdzenia, którą płytą jest Assemblage of Cinematic Idioms w dyskografii zespołu Jasmino. Jeżeli spodoba wam się to, co usłyszycie w The Void, zachęcam do pisania w aplikacji Polskie Radio Kierowców, którym albumem Jasmino jest ten, z którego właśnie teraz gramy i który przygotował nasz dzisiejszy gość, Sławomir Nietypski, do rozmowy, z którym wrócimy po godzinie 20:00.

0: Zbyszku P. Zwracam się do Zbyszka P., który w aplikacji Polskie Radio Kierowców napisał nam: witam, wydaje mi się, że to będzie drugi album Jasmino. Pozdrawia Zbyszek. Pozdrawiamy też. Jeżeli chcesz, żebyśmy wysłali ci płytę, to potrzebujemy jeszcze pełnego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. Drugą osobą, która wiedziała, zgadzasz się, Sławku, że rzeczywiście to...
1: Policja potwierdza.
0: Więc druga osoba, a właściwie pierwsza, która wiedziała najwcześniej, to Jarosław z Dębowca Małego. Jarku, od ciebie mamy wszystko, także już dodatkowych danych nie potrzebujemy, ale potrzebuję powiedzieć, że jesteście panowie świetnie poinformowani, tak? Jasmino wyda 11 września drugą płytę. Do rozmowy na jej temat wracamy po godzinie 20, do której pozostaje niespełna 10 minut, więc to jest idealny czas na to, żeby sprawdzić, co tam na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 79 Nowe Brzesko-Koszyce w pobliżu Książnicy Wielkiej na 304 kilometrze. Przypomnę, doszło do zdarzenia dwóch autosobowych i ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Wprowadzono ruch wahadłowy, a droga była przez pewien czas całkowicie zablokowana. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W Strzeganowicach na 142 kilometrze po zdarzeniu czterech aut dostawczych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Teraz w kierunku granicy zachodniej jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień. Dwa zdarzenia i podwójny kłopot na drodze krajowej nr 19. Odcinek Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze. Auto osobowe zjechało z pasa ruchu, wpadło do rowu. Dwie osoby ranne, ruch wahadłowy i drugie miejsce na 19. Piąty kilometr, odcinek Radzyń Podlaski-Lublin. W pobliżu Lubartowa zderzenie autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S2, południowa obwodnica Warszawy, korki i spowolnienia od węzła Warszawa-Południe po węzeł. Po wyjazd z tunelu i wjazd do tunelu autostradowego. Kłopoty są dla obu kierunków, czyli i w stronę Mińska, i w stronę węzła Konotopa. Autostrada A1, rejon Piotrkowa Trybunalskiego. Tam wciąż utrzymuje się korek, tylko ten korek już ma około 2,5-3 kilometrów od Belzatki po Kargał Las na jezdni w kierunku Katowic. Służby autostradowe zapewniają, że jeden pas jest przejezdny. Tam trwa stawianie na cztery koła ciężarówki. Miejmy nadzieję, że to się uda i korek się zmniejszy jeszcze bardziej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kolejne wiadomości w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie po godzinie 20.

17.10. Zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskiej Rady Kierowców, tudzież, jak ktoś jest antyapkowy, numeru telefonu naszej automatycznej sekretarki 22 513 11 11.

0: Simanon w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim prognoza pogody na najbliższe godziny i stan aktualny, jeżeli chodzi o temperatury. Są dwa miejsca, w których jest najchłodniej. Dwa miasta z najniższą temperaturą to Gdańsk i Sandomierz. 18,2 stopnia w tej chwili. Właśnie tam, a najcieplej niezmiennie w Przemyślu, 26 stopni, 25,9. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, czego niestety nie zauważymy, bo już będzie ciemno, ale przelotne opady deszczu będą się pojawiały, a w pierwszej połowie nocy, tak do północy, do pierwszej, także miejscami burze. Napada przy okazji burz od 10 do 15 mm, czyli niewiele, ale zauważalnie, a temperatura minimalna w nocy będzie wynosiła od 10 stopni miejscami w obszarach podgórskich przez 12-14 na północy do 15-17 stopni na południu kraju i nad samym morzem też będzie tak ciepło. Wiatr w Beskidach i Tatrach porywy do 60 km na godzinę, w Sudetach do 70 km i w czasie burz też do 70, a lokalnie nawet do 80 km na godzinę będzie wiało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas gościmy dzisiaj w Na Luzie Sławomira Nietupskiego, lidera, pianisty, klawiszowca zespołu Jasmino, który wkrótce wyda drugą płytę. O niej głównie rozmawiamy, ale i o motoryzacji będzie trochę więcej w najbliższym wejściu. Wydawczynią dzisiejszego Na Luzie jest Aleksandra Jasińska, realizatorką Ewelina Dobrzyńska. Mariusz Dąbrowski opowie, co na drogach już za 8 minut. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście spędzali czas z Polskim Radiem Kierowców przez całą dobę, no a teraz to szczególnie do 22 jedziemy razem.

0: Dryskal i Krzysztof Zalewski z albumu Salon, który też przedpremierowo Dryskal u nas prezentował w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Też mówię, gdyż podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj. Jasmino dopiero za niespełna dwa tygodnie, 11 września, będzie miało premierę, a już mieliście okazję wygrać ten album i z liderem formacji, ze Sławkiem Nietupskim. Za chwilę wracamy do rozmowy na temat tego dzieła. Tymczasem minęła godzina 20:10. I to niechybnie znak na termometrach, chciałem powiedzieć, na zegarach, że
1: temperatura
0: usłyszymy,
1: może być wysoka.
0: Tak, co się dzieje na polskich drogach. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Powoli zmienia się sytuacja na autostradzie A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, już na południe od Piotrkowa, od Belzatki po Kargał Las i po Gąski. Ciągnie się ten kłopot, ten korek na jezdni w stronę Częstochowy, Katowic, ale jest on coraz mniejszy, myślę, że w tej chwili ma około 2,5 kilometra. To autostrada A1. Koniec kłopotów na A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 142 kilometrze wciąż są problemy w dwóch miejscach na Krajowej 19. Pierwsze miejsce, odcinek Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków. Na 168 kilometrze auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu, dwie osoby ranne. Obowiązuje ruch wahadłowy i to drugie miejsce na 19. Radzyń Podlaski Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze, zdarzenie auto osobowego i ciężarówki. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 79, Nowe Brzesko-Koszyce w pobliżu Książnicy Wielkiej na 304 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Droga nr 79 była drogą zablokowaną. Trzeba było korzystać z objazdu. Teraz ruch w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja Polskie Radio Kierowców służy nam do komunikowania się i bardzo się cieszę, że korzystacie z tego. Stali słuchacze i słuchaczki oraz nowi piszą, piszecie. Bardzo dziękuję. Siemanko, super duo. Siemanko, szanowny gościu Sławomirze. Meldunek pogodowy z Gryfina. 20 stopni, zachmurzenie pełne. Zaraz będzie padać. Wiatr umiarkowany, błyska i grzmi. Jak donosi nasz stały słuchacz Antek z Gryfina. Dziękujemy za ten meldunek. Za chwilę wracamy do rozmowy z gościem.

0: No i się zaczęła impreza. Get the party started. Pink, 16 minut po godzinie 20. W Na Luzie, audycji, którą nadajemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, goszczę dzisiaj Sławomira Nietupskiego. Można powiedzieć, że twoim alter ego jest Jasmino, bo to właściwie twój zespół od początku do końca. Tak jak Megadeth Dave'a Mustaine'a, tak twoje Jasmino.
1: No tak, tylko skala trochę inna, do Amerykanina.
0: No tak, ale on już kończy, więc teraz zostaje do zagospodarowania przestrzeń, no, chociażby po tym zespole, a tak, wiele innych
1: kończy. A te kończenie to chyba może potrwać jeszcze z dwie dekady w przypadku Kiss. Więcej
0: Skorpionsów.
1: Pożegnanie niż twórczość taka doczesna.
0: Nie, żarty żartami, natomiast Sławku, chciałem porozmawiać troszeczkę o tym, co jest dla nas niezwykle istotne. Oczywiście, że muzyka z twojego nowego albumu Assemblage of Cinematic Idioms może nam towarzyszyć, ale wszyscy się przemieszczamy. Jak się zapatrujesz, bo pojawiają się informacje na temat mniej lub bardziej zaawansowanych pomysłów na tę autonomiczną motoryzację. Myślałeś w ogóle o tym? Masz trochę tych systemów, które zwalniają już kierowcę z myślenia o wszystkim w swoim samochodzie. Masz nowe auto. Co sądzisz o tej drodze w motoryzacji? Czy ta pełna autonomia to jest dobra droga według ciebie?
1: Nie wiem, nie umiem jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że to trochę idzie w parze ze zmianą czasów, gdzie sztuczna inteligencja i te rozwiązania, tak jak mówisz, odejmują część obowiązków z użytkownika. Czy to dobrze, czy źle, to zależy, jakie ktoś ma indywidualnie podejście. Ja, skoro lubię grać na instrumentach, to lubię też wykonywać czynności samodzielnie.
0: I obsługiwać.
1: Tak, bo po prostu ten proces mi odpowiada, ale no może zmiana koła nie jest najfajniejszą rzeczą w kole, ale w samochodzie, przepraszam, ale...
0: No ale tego nie będą robiły autonomiczne samochody.
1: Dokładnie. No mój aktualny pojazd, który jest do nowej generacji, on nie ma naszpilkowanej jeszcze takiej oferty rozwiązań tego typu i chyba się cieszę. Nawet ten pulpit...
0: To jest Corando, tak?
1: Tak, nawet ten pulpit od tych wszystkich udogodnień, on jest ładnie wkomponowany w deskę rozdzielczą, że widać, że on nie jest taki dołożony, tylko ten designer myślał o takich rozwiąza-

0: ubraniach oldschoolowych trochę i on ma dużo takich i one mi pasują. A jeśli chodzi o te super nowoczesne rozwiązania, koleżanka niedawno nabyła Turoka bodajże i pokazywała, jak ten samochód sam parkował za nią. No dosyć osobliwe to jest i ja to traktuję nadal jako ciekawostkę, ale jestem daleki od oceniania źle czy dobrze. Jeszcze za małą wiedzę mam.
1: Okej. Pytam o to dlatego, że twoja muzyka jest zdecydowanie nowoczesna, jeżeli chodzi o sposób przygotowywania tego. Znaczy mam wrażenie, że musiałeś, no bo orkiestracja jest prawdziwa czy z komputera?
0: Tak, to jest wirtualna orkiestra.
1: Mhm. Wykorzystujesz też, no dzięki temu, że masz tak strasznie wielu gości na tej płycie, no to możliwości komunikowania się bez spotykania twarzą w twarz. I tak sobie myślę, że taka Assemblage of Cinematic Idioms nie mogłaby powstać na początku twojej drogi artystycznej.
0: No pomijając sam warsztat, świadomość, umiejętności i dojście do tego osobliwego na wskroś złożonego pomysłu, no na pewno nie, to ta płyta powstała w odpowiednim momencie, ale tu ciekawy aspekt poruszyłeś, bo w jakiejś recenzji ktoś zwrócił uwagę na to, że ta płyta nie brzmi nowocześnie. To było ciekawe spostrzeżenie, ja w ogóle nie podzielam tego zdania, bo wydaje mi się, że tutaj łączy się fajnie trzy założenia, które w ogóle ja miałem przy obróbce jakby na etapie masteringu, ale też na etapie przedprodukcji. Pierwsze to było moim niedoścignionym wzorem, ale uważam, że to jest apogeum, jeśli chodzi o kunszt realizatorski, to jest Division Bell Pink Floyd. I
1: dobry wzorzec. Niezły.
0: Klękajcie narody po prostu, co tam zrobiono na tej płycie, oprócz genialnej muzyki. I chciałem pójść w tą stronę tej przejrzystości, tej przestrzeni, tej lekkości. To był jeden czynnik. Drugi to z Jakubem Mańkowskim rozmawialiśmy o aktualnie stosowanych takich, nazwijmy to brzydko, presetach w masteringu, które mnie bardzo drażnią. Ja nie lubię takich stukających werbelków, które brzmią jak taśma produkcyjna. I chodziło mi o to, żeby zachować ten styl, który charakteryzował lata 90., bo tam bardzo ładnie podkreślana była dynamika i ja chciałem celować. A trzecie to było, żeby nadal to nie było zbyt archaiczne, ale nie super nowoczesne, tylko wyważone, nazwijmy to ogólnie nowoczesne.
1: I chyba się udało.
0: Moim zdaniem tak.
1: Zdecydowanie. Natomiast ja bym chciał jeszcze od strony merytorycznej spojrzeć na ten tytuł, który jest bardzo wiele mówiący, ale myślę, że też daje pole do interpretacji, bo można to przetłumaczyć jako montaż filmowych zwrotów nieprzetłumaczalnych. Zgodzisz się?
0: Tak.
1: Assemblage of Cinematic Idioms. Gdzie ten rozmach, ta orkiestracja, ten black metal połączony z tym art rockiem, z rockiem progresywnym mają ujście, czy skupiają się w tym tytule? Gdzie one w tym montażu filmowych zwrotów nieprzetłumaczalnych są?
0: To są te rzeczy, których się nie da nazwać, zdefiniować. Dlatego one po prostu brzmią za sprawą muzyki. Ciężko jest to właśnie, wiesz, tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Niektórzy umieją to zdecydowanie lepiej. Ja na pewno nie jestem...
1: Za konkretny jesteś.
0: Wydaje mi się, że ja bardzo bym uprościł i...
1: Dobrze, to jakie filmy były, powiedzmy, trzema takimi, które cię pchnęły do pracy nad na przykład Synthesia Imperialis? Albo jeden, który, okay, który
0: powiem
1: miał
0: ci, wpływ, powiem,
1: bo Synthesia Imperialis będzie utworem,
0: szukam którym... w głowie w tej chwili, w okresie, kiedy to akurat powstawało. Z pewnością była to ogólnie, ale z naciskiem na serial Wednesday. Ponieważ Tim Burton współpracuje z Danny Elfmanem, a to jest jeden z moich ukochanych kompozytorów muzycznych. I właśnie te wykwintne połączenie...
1: Wielanczeli mroku,
0: tak,
1: i poczucia humoru.
0: I to było tak szalenie inspirujące, tylko zaznaczam, ja nigdy nie mam ambicji, żeby naśladować kogokolwiek. Myślę, że już na tyle lat gram, że coś swojego umiem stworzyć, ale...
1: Inspirować,
0: tak, to było, to

0: Przy tym utworze wydaje mi się, że to był ten moment i ja byłem w ogóle pod ogromnym wrażeniem tego serialu. Ja kupuję po prostu tą formę. Tim Burton w ogóle jest niesamowity na każdym etapie życia. Ale takim opus magnum, jeśli chodzi o ścieżkę, która jest bardzo nieoczywista, jeśli chodzi o podkład do filmu, to jest film Gorączka, który w życiu widziałem chyba ponad 70 razy, potem przestałem liczyć. Serio, ja tam każdą kwestię na pamięć znam w tym filmie.
1: No proszę. No to wiemy już, co skłoniło cię do tego, żeby powstała taka muzyka, której posłuchamy teraz na zakończenie naszego spotkania. Synthesia Imperialis Jasmino z albumu Assemblage of Cinematic Idioms. Wymyślił to wszystko nasz dzisiejszy gość, z którym się żegnamy, słuchając tej monumentalnej muzyki.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Sławomir Nietupski był dzisiaj gościem w Naluzie.
0: Pozdrawiam, dziękuję.

0: Bardzo różnorodna muzyka na albumie Assemblage of Cinematic Idioms zespołu Jasmino, którego lider, klawiszowiec, pianista Sławomir Nietupski gościł u nas dzisiaj w Naluzie. W którym to Naluzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, pora już na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 79 między Nowym Brzeskiem a Koszycami w pobliżu Książnicy Wielkiej na 304 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych i ciężarówki, zdarzeniu, w którym śmierć poniosła jedna osoba, droga była zablokowana, potem wprowadzono przejazd tylko jednym pasem. Teraz droga nr 79 została udrożniona. Nie ma już kłopotów na krajowej 50 na odcinku Grójec-Mszczonów w Bikówku na 146 kilometrze. O tym państwo nas poinformowali. Krajowa 19, odcinek Radzyń Podlaski Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze po zdarzeniu autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna i ruch wahadłowy. Ta sama krajowa 19, ale już 168 km między Siemiatyczami a Łosicami w pobliżu Sarnaków. Auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu. Dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. I nowe utrudnienie, autostrada A18, odcinek węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 km auto osobowe dachowało. Dwie osoby ranne, zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie godzina 21. Będzie drożej na stacjach benzynowych, ale do północy będzie taniej, więc opowiem o tym, przypomnę już za kilka minut, jak to wszystko będzie wyglądało.

0: Za niespełna 21 minut będzie godzina 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mrozu, kolejne nowe piosenki przygotowujemy. Słuchaliśmy starszej, a dziś przechodzę już do konkretów, jeżeli chodzi o ceny paliw. Jeszcze do końca dnia benzyna 95-oktanowa kosztować będzie 6,64 zł za litr, benzyna 98 7,46 za litr, a diesel olej napędowy 7,31 zł za litr. Dziś dzięki ingerencji ministra energii i programowi CPN właśnie takie stawki, a o północy zmienią się. Zmienią się ceny na diesla i benzyny bezołowiowe, bo z końcem sierpnia wygasa rządowy program ceny paliw niżej, czyli CPN właśnie, za pomocą którego w ostatnich dniach regulowane były maksymalne opłaty za paliwa. Został on wdrożony na czas powrotów z letniego wypoczynku, żeby średnio o złotówkę za litr obniżyć ceny przy dystrybutorach. Do dobrego szybko przywykamy. Od jutra minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co o zamknięciu programu osłonowego sądzą kierowcy? O to w Poznaniu pytał Maciej Szefer.
1: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
2: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
1: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
2: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
1: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
3: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
1: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex, po zakończeniu programu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr.

0: Kuban, Zalia i Faust, młodzieżowe gwiazdy ostatnich miesięcy, no lat można już powiedzieć, towarzyszyły nam przez ostatnie niespełna 3 minuty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Podobnie będzie teraz, ale przez 2 minuty rządził u nas na antenie Mariusz Dąbrowski, który wie, co się dzieje na drogach, bo minęła 20.50 i w Polskim Radiu Kierowców to jest czas właśnie na taki raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę sobie teraz wyobrazić, cóż ja mogę zrobić, będę rządził przez 2 minuty. W tym momencie chyba ogłoszę ciszę.
0: No ale... nie taki był zamysł, ale no, rób co chcesz, antena jest twoja.
2: To ja jednak powolutku, po cichutku wrócę do tego, co się dzieje na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż kłopoty na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2. Kłopoty są od węzła Warszawa Południe po węzeł Warszawa Puławska i te kłopoty są w obu kierunkach, zarówno w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i w stronę węzła Konotopa, ale po obu stronach jest korek, ten korek jest niewielki, myślę, że ma około kilkuset metrów. To S2. Na S4 nie ma już utrudnień między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice w pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze. Natomiast autostrada A18, odcinek węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 kilometrze, auto osobowe dachowało. Dwie osoby są ranne, zablokowane jest wciąż jezdnia w kierunku Wrocławia. I Krajowa 19, dwa miejsca, Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze, gdzie auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. I drugie miejsce na Krajowej 19, odcinek Radzeń Podlaski-Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze, zdarzenie auto osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za niecałe 8 minut będzie godzina 21. Będziemy słuchali fantastycznej muzyki i informowali was o tym, co ważne, nie tylko na drogach. Wy też możecie zresztą informować nas o tym, co widzicie podczas swoich podróży, podczas jeżdżenia w tej chwili z Polskim Radiem Kierowców. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców, tudzież nagrywania się na naszej sekretarce automatycznej. Do niej numer to 22 513 11 11.

0: Igo, czyli Igor Walaszek, no niby o wietrze, ale wiadomo, że o miłości, o dziewczynie, jak to w piosenkach bywa. Zbliża się godzina 21, po 21 pełen raport pogodowy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Teraz powiem, że najcieplejsze miasta w Polsce w tej chwili to Kraków i Słubice, 22,6 stopnia tam na termometrach. Najchłodniej w Jeleniej Górze, 14,1. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wtorek synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. W związku z tym będą nas nękały przelotne opady deszczu, a miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm, czyli w miarę bezpiecznie, acz zauważalnie. Temperatura maksymalna, to jest mierzone od gruntu 1,5 centymetra, czyli 15 mm na obszarze 1 metra. Czyli jak gdzieś tam się spiętrzy, no to będzie więcej, ale generalnie napada 1,5 centymetra, czyli 15 mm. Temperatura maksymalna jutro będzie w okolicach 20. Od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na południowym wschodzie. Roztocze, Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, tam 23-25 stopni. Czyli najcieplej, tak jak i dzisiaj, ale troszeczkę chłodniej, bo dziś było nawet 30-31 stopni w tamtych rejonach. Wiatr jutro będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Powieje z zachodu, a w czasie burz te porywy wzrosną nawet do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś na luzie w Polskim Radiu Kierowców realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnego spędzania czasu z Polskim Radiem Kierowców.

0: Tak kończy się nagranie Parasolki zespołu Rezerwat z drugiej połowy lat 80. No i przydadzą nam się na pewno niejednokrotnie w ciągu najbliższych dni, bo będzie padało. No a to nie są najlepsze wiadomości dla kierowców, więc może lepsze będzie miał Mariusz Dąbrowski. 10 minut temu minęła 21. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o aurę, na pewno nie mam lepszych wiadomości. Burzowo, deszczowo, praktycznie nad większością polskich dróg, nad większością terytorium naszego kraju. Drogi są mokre, śliskie. Mamy już wypadki spowodowane przez poślizgi. Auto dachowało, auto wypadło z drogi. Proszę stosować prędkość bezpieczną. Proszę jechać w odpowiedniej odległości od poprzedzającego auta, aby zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek nieprzyjaznego zdarzenia na drodze. Tylko na Krajowej 19 na odcinku Radzeń Podlaski-Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze są utrudnienia, jeśli chodzi o 19. Poszło tam do zdarzenia auto osobowego z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, ruch wahadłowy. Autostrada A18, odcinek węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 kilometrze auto osobowe dachowało. Dwie osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Trasa S2, niewielkie utrudnienia są jeszcze na obu jezdniach w rejonie węzła Warszawa Południe. Autostrada A2 nią jedzie się prawie, że bardzo dobrze, no i burze i rzęsiste deszcze to największe utrudnienie dzisiejszego wieczoru.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tu Polskie Radio Kierowców, słuchacie audycji na luzie, prawie 20 minut po 21. No, zdarzają się różne ucieczki z miejsca wypadku, ale o czymś takim, co przydarzyło się w Tarnobrzegu, jeszcze nie słyszałem i chyba dla was to też będzie coś nowego. Policja prowadzi poszukiwania mające na celu ustalenie niezidentyfikowanego na ten moment śmigłowca, który dziś po południu zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Przekazała nam młodsza aspirant Agnieszka Wilk, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Tarnobrzegu. Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, ocenił straty, a następnie odleciał. Aspirant Wilk dodaje:
1: przed godziną 15 odnotowaliśmy zgłoszenie, że śmigłowiec przelatujący przez jedną z firm znajdujących się na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu zerwał linię, która, jak się okazało, nie była pod napięciem. Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał. Trwają czynności mające na celu ustalenie osoby pilotującej ten śmigłowiec oraz wyjaśnianie dokładnych okoliczności.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. O sprawie została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i poinformujemy was, jak będzie jej dalszy ciąg.

0: Zbliża się godzina 21.30. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, sprawdzam, czy wy nam donosicie o tym, co na swoich drogach widzicie. Nie, więc my doniesiemy wam informacje na temat tego, co dzieje się w tej chwili na polskich trasach. Ma dla nas Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W takim razie uprzejmie donoszę. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk w pobliżu Woli Rokrzyckiej na 354 kilometrze. Tam doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, jedna osoba została ranna. Zablokowany był prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Katowic. To utrudnienie powstało około 13. Zakończyło się przed 22. Sporo pracy kosztowało służby drogowe, usunięcie rozbitych pojazdów, no ale jednak w końcu się udało i w końcu ten korek przestał tam istnieć, a już był mały, około 1,5 kilometra, ale jednak był. Są jeszcze kłopoty na autostradzie A18, na odcinku węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 kilometrze. Tam dachowało auto osobowe, dwie osoby zostały ranne, zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Jeszcze są kłopoty na Krajowej 19 na odcinku Radzyń Podlaski-Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze, gdzie doszło do zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Często nie mogę wyjść ze zdumienia, że jeszcze o tej porze dzieją się takie rzeczy, ale po to właśnie jesteśmy, żeby nikt nie był zaskoczony i dlatego jeszcze o 21.50 kolejny serwis drogowy u nas.

0: Za 17 minut będzie godzina 22. Sporo na antenie Polskiego Radia Kierowców podpowiedzi, jak jeździć. Bywa, że powtarzamy sugestie, które zawsze się przydają, bo dzięki nim wiadomo, jak jeździć bezpiecznie, jak dbanie i bezpieczeństwo swojej pasażerów przekłada się na nasz komfort psychiczny i nie tylko. Pamiętanie o pasach bezpieczeństwa, czy pamiętanie o odpowiednim oświetleniu naszych pojazdów. Gościł też u nas w PRK niedawno Tomasz Kulik, ekspert techniki jazdy, który między innymi poradził ciekawe wykorzystanie tempomatu.
1: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. Nie ukrywam, że zdarza mi się i czasem słyszę jakieś informacje o tym, że w niektórych miastach jest to niedozwolone, no ale kodeks drogowy nie zabrania, więc po prostu słuchajmy tych, którzy, no zdaje się, że rozsądnie podpowiadają.

0: Coldplay, Don't Panic, sprzed 23 lat piosenka, a brzmi całkiem aktualnie. A propos aktualności, 21:50 na zegarach, w Polskim Radiu Kierowców to czas na ostatni raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości dla naszych słuchaczy mam takie, że skończyły się kłopoty na autostradzie A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Między węzłem Piotrków Trybunalski Południa a węzłem Kamieńsk w pobliżu Woli Rokrzyckiej na 354 kilometrze. Tam przypomnę, doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek, zdarzenia, w którym jedna z osób została ranna. Zablokowany był prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Katowic. A wiele godzin drogowcom i służbom zajęło podnoszenie przewróconej ciężarówki. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 19, ani w rejonie Siemiatycz-Łosic, w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze, gdzie auto osobowe zjechało z pasa ruchu, wjechało do rowu, dwie osoby zostały ranne. I nie ma już także utrudnień w innym miejscu krajowej 19, na odcinku Radzeń Podlaski-Lublin, w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze. Tu po zdarzeniu auto osobowego z ciężarówką jedna osoba została ranna. A więc 19 przejezdna bez jakichkolwiek kłopotów. Są natomiast kłopoty na autostradzie 18 na odcinku węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 kilometrze, gdzie auto osobowe dachowało. Dwie osoby zostały ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tyle Mariusz Dąbrowski, który o sytuacji na drogach wie wszystko i dzielił się tymi wiadomościami z nami od godziny 18, właściwie od 17, ale od 18 trwała audycja Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, dziś uatrakcyjniona przez Sławomira Nietupskiego z zespołu Jasmino i zrealizowana dzięki uprzejmości i wspaniałemu doświadczeniu Aleksandry Jasińskiej, naszej wydawczyni, realizatorki Eweliny Dobrzyńskiej, wspomnianego Mariusza. No ja się nazywam Zbyszek Zegler, bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jedźcie bezpiecznie, do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pisto.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.